Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera w każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I wybiła godzina 9:00, a my zaczynamy Aferanek. Dzisiejszą audycję realizuje dla nas Zofia Kiryluk, a przed mikrofonami
2: Nina Frąckowiak
1: i Jowita Ratajczak. Dzisiaj mamy 10 maja. Trochę się poprawiła pogoda, muszę powiedzieć.
2: Powiem ci, że ostatnio byłam na wczasach w Kołobrzegu.
1: Okay.
2: I nie sądziłam, że tak mnie trafi akurat super majówka, że wiesz, się opalałam dosłownie.
1: A, no właśnie słyszałam tak, że w Kołobrzegu było pięknie i można się było opalać. To tak. Też już mi kilka osób mówiło, że na majówkę w Kołobrzegu idealnie po prostu, no, jak już środek wakacji.
2: Było super.
1: No to mam nadzieję, że ta pogoda utrzyma się teraz troszeczkę dłużej. O pogodzie jeszcze porozmawiamy, ale wydaje mi się,

0: naprawdę pięknie też zadbane, więc może być tak, że rzeczywiście chodzi się tam i jest po prostu tak słodko, jak właśnie w takich małych włoskich miasteczkach. Powiedziałaś o tym, o tych festiwalach muzycznych i tutaj jest bardzo dużo nawiązań też w, jak to nazwać, jeśli chodzi o architekturę, to ja znalazłam na przykład, że jest tu pomnik Glana. Zobacz, tak, jaki super, jest tu wielki Glana.
1: Powiem ci, że jak ja pierwszy raz usłyszałam o tym, że w Jarocinie jest coś takiego jak pomnik Glana, to mówię i jadę tam.
0: Wygląda super.
1: Tak, zrobiłam sobie tam zdjęcie na nim.
0: Tak?
1: Jest, tak, usiadłam na tym Glanie nawet.
0: Wow.
1: Z tego, co wiem, to z różnych okazji oni go dekorują. Teraz nie ma sznurówek ten Glan, ale często jest jakiś przewiązany łańcuchami albo z różnych tam okazji dają jakieś, wiesz, dekoracje, więc świetna taka lokalna sprawa.
0: Mega fajnie do oglądania.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: mi się podoba, ja lubię takie trochę takie dziwne pomniki. To mi się zawsze podoba. Ja lubię takie wycieczki potem robić, że możesz gdzieś pojechać i tam jest taki śmieszny pomnik. Polecam pomnik przystojnego konia.
1: Jezu, właśnie chciałam powiedzieć, że tak bardzo chcę zobaczyć pomnik seksownego konia w Koninie.
0: No i ja byłam i naprawdę warto.
1: O ja, no to mogliśmy zrobić, następnym razem robimy o Koninie.
0: No tak, następnym razem będziemy właśnie opowiadać o tym wyjątkowym koniu, ale tutaj ten pomnik Glana mnie naprawdę też urzeka. Jest wyjątkowy, wygląda jak taki wyciosany z kamienia po prostu.
1: Tak, robi taki naprawdę wrażenie, jest potężny, jest ogromny. Oprócz tego jest jeszcze taki malutki pomnik glaników.
0: Ojej!
1: Ale one nie są chyba ze skały. No i jest też taki cudowny mural punka, który ma na ramieniu napisane mam, taki wiesz, tatuaż, nie? Że jednak punk, ale jednak wartości zostają.
0: Okay.
1: No i jeszcze tak zostając w tej atmosferze muzycznej, no to ja serdecznie polecam wybrać się do Muzeum Rocka, czyli Spichlerza. Jest świetnie, często są jakieś darmowe koncerty tam, są przemili ludzie, a samo muzeum jest niesłychanie ciekawe. Ja oczywiście się tam wybrałam ze względu na to, że chciałam zobaczyć jakieś artefakty związane z korą, bo jestem jej ogromną fanką, ale też są inne ciekawe zespoły wspomniane jak Republika, Tilov i takie mniej znane. Właśnie poznałam chociażby taki zespół jak Acapulco i też są świetni. Mm-hmm. No, takie, więc jeżeli ktoś jest takim fanem takiego niszowego właśnie punku z lat 80., no to można tam wygrzebać takie perełki, że polecam naprawdę.
0: Okej, no to widzisz, ja nawet nie wiedziałam, że tu jest tyle rzeczy po prostu do zobaczenia.
1: Muzeum jest naprawdę wielkie, nie wygląda na takie, ale trzeba trochę czasu zająć, żeby trochę czasu zejdzie, żeby go obejść i sale są świetnie urządzone. A jeszcze tak z innej beczki to chciałam też wspomnieć koniecznie o Parku Radolińskim w Jarocinie, bo on mi trochę przypomina park w Rogalinie. Ale ale taki trochę jest, że tak powiem, bardziej rozbudowany. Są tam właśnie, w sensie w Rogalinie też jest ten zamek, ale w Jarocinie właśnie jest tam tak bajkowo, jest tam jakiś stawik, jest tam obok amfiteatr, na którym też są takie napisy wszystkich takich kultowych, punkowych zespołów jak Siekiera i Hej i dużo, dużo więcej. No, także to też chciałam koniecznie podkreślić, że warto się wybrać tam.
0: No, ja teraz sobie właśnie odpaliłam zdjęcia z tego. Bardzo mi się to podoba. Wygląda naprawdę fajnie. W ogóle wydaje mi się, że jest pewien taki urok właśnie, tak jak mówisz, że o Rogalinie, no nie, to tutaj też ten jakby koncepcja tego parku z takim właśnie pałacykiem.
1: Tak.
0: To jest naprawdę fajne.
1: To jest świetne, nie? Że idziesz sobie do takiego pałacyku zwiedzać, akurat wczoraj było zamknięte, a potem idziesz na jakiś tam spacer i nie wiem, idziesz potem na lody z bliskimi czy coś takiego. No, świetnie, robi naprawdę wrażenie jak na żywo, a z Poznania to jest tak troszkę ponad godzinka drogi autem, więc nie jest, no i nawet pociągiem, więc nie jest źle.
0: Okej, właśnie, czyli jest połączenie pociągowe ogólnie z Jarocinem.
1: Jest, no.
0: No to fantastyczna sprawa, to rzeczywiście można się z łatwością wybrać. No właśnie, tutaj muzeum jest Spichlerz Polskiego Rocka, są też ruiny pałacu tam, ruiny też jednego kościoła, dużo zrujnowanych rzeczy w rodzinie, bo ruiny kościoła chyba Świętego Ducha, z tego co widziałam. ale też, o tak właśnie, ale też to wygląda bardzo fajnie w ogóle ten kościół. Ja trochę mam też taką, mam taki sentyment trochę do jakby ruin różnych miejsc, bo wydaje mi się, że ciekawe jest, jak możemy gdzieś tam podejść do czegoś, co kiedyś jakby no miało jakąś swoją historię i ludzie tam z tego korzystali i może ktoś tam, nie wiem, przebywał na dłużej, może mieszkał, może właśnie, nie wiem, ludzie tam chodzili i coś się tam działo, a tego już teraz nie ma i została po prostu sama taka już sucha, porzucona budowla i to mi się wydaje zawsze bardzo takie, no nie wiem, taki jakiś przedmiot do głębszych rozważań to zawsze jest. Więc tak, można sobie tutaj dookoła gdzieś pojeździć też dookoła Jarocina i w ten sposób sobie zwiedzić też trochę tego typu miejsc. Ja myślę, że do Jarocina warto się wybrać, dlatego że rzeczywiście on jest bardzo blisko tutaj z Poznania. To jest naprawdę fajna wycieczka, pod tym względem się robi.
1: No, to prawda. Tutaj mi pokazuje, że w sumie nawet pociągiem jest szybciej, że 41 minut, więc...
0: O, czyli bardziej nieźle, no? Się opłaca nad pociągiem niż samochodem?
1: No.
0: Okej, no to słuchajcie, wskakujecie sobie w pociąg, może nie w tym momencie, bo nasza audycja jeszcze trwa do 11, ale po naszej audycji możecie wskoczyć w pociąg i pojechać na wycieczkę prosto do Jarocina, a teraz na razie zabieramy was w krótszą wycieczkę, bo po muzyce przed nami krótko o klasyce.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom. Clair de Lune zna chyba każdy. A jeśli nie zna, to pewnie kiedyś słyszał, choć nawet o tym nie wie. To jeden z najsłynniejszych przebojów muzyki fortepianowej. Funkcjonuje powszechnie jako samodzielny utwór, choć jest częścią większej kompozycji. Clair de Lune to trzecia część Suite Bergamasque, zbioru czterech utworów fortepianowych francuskiego kompozytora Claude'a Debussy'ego. Ta suita zaczęła powstawać w roku 1890, ale światło dzienne ujrzała dopiero 15 lat później, po wielu poprawkach wprowadzonych przez kompozytora. Inspiracja dla Suite Bergamasque płynie z Włoch. Tytuł odnosi się bowiem do miasta Bergamo. To z niego pochodził jeden z typowych bohaterów włoskich komedii dell'arte, czyli improwizowanych, popularnych w przeszłości spektakli, w których przewijały się pewne typowe postaci, tak zwane maski. W suicie mamy wstęp i dwie żwawe części, które przedziela właśnie spokojne Clair de Lune, czyli z francuskiego Światło Księżyca. To przykład tego, czym miała być muzyka impresjonizmu. Podobnie jak malarze, muzyczni impresjoniści chcieli uchwycić nastrój chwili. Niekoniecznie pragnęli opowiadać historię, a raczej oddawali właśnie atmosferę. Różnymi muzycznymi barwami i środkami, na przykład harmonicznymi. Debussy realizował te pomysły zarówno w swoich utworach na orkiestrę, jak i w muzyce fortepianowej. Nam może się to wydawać trudne, ponieważ fortepian to jeden instrument, a w orkiestrze jest ich więcej, więc... mamy więcej możliwości do tego, by różne kolory muzyczne zastosować. Debussy robił to jednak równie wspaniale na fortepianie. Posłuchajmy, jak udało mu się to właśnie w Clair de Lune, które zagra dla nas Martin Jones.

0: Clair de Lune Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Martina Jonesa. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Portret sprawcy.
4: Usłysz kryminalne historie.
5: Historia.
4: W niedzielę o 12:30.
3: Tylko w Radiu Afera.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
7: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
8: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
9: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
10: team. Ofera!
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: finalnie wygrał cały ten drugi etap Urugwajczyk Silva, który to jest pierwszy Urugwajczyk, który wygrał etap Giro d'Italia, i to on teraz będzie nosił różową koszulkę. Bardzo ciekawie się zapowiada swoją drogą ten wyścig, więc zachęcam, jak ktoś ma wolne 5 godzin dziennie, to można sobie obejrzeć, albo może chociaż jakiś etap.
1: Powiem ci, że mnie zaskoczyłeś trochę z tymi Włochami, ale dobra, bo tak mnie wziąłeś trochę pod włos. A jeżeli chodzi o piłkę ręczną?
0: To tutaj na polskim podwórku Orlen Wisła Płock przypieczętowała awans do finału Superligi Piłki Ręcznej. Nafciarze wygrali aż 38-18 w drugim meczu, w półfinałowym z Wybrzeżem Gdańskim. Ich przeciwnicy byli w zasadzie bez szans, ale można to powiedzieć o każdej innej drużynie w piłce ręcznej poza Industrią Kielce i Wisłą Płock. Właśnie te dwie drużyny zmierzą się w finale i właśnie na to czeka cały kibicowski świat, może nie, ale zostańmy na naszym polskim podwórku, bo polscy kibice piłki ręcznej zawsze czekają na te mecze Wisły Płock z Industrią Kielce.
1: Dobrze, dziękujemy ci, Filip, za...
0: Dzięki również.

0: I wybiła godzina 10:00. My zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Jesteśmy z wami na 98,6 do godziny 11:00. A dzisiaj przypominamy, że mamy niedzielę 10 maja i no ten maj taki już się zrobił, powoli się robi całkiem ładny. Za oknem ja się obrócę się. No piękne, piękne słoneczko nam się tutaj pojawiło. Trochę to dodaje energii, nie sądzisz?
1: Tak, ale jak jeszcze do tego przychodzą pyłki, to już,
0: tak.
1: To już jest trochę gorzej.
0: Ja sobie wtedy myślę, że najważniejsze, że pracujemy w radiu, a nie w telewizji i nikt nie wie, jak aktualnie wyglądam, więc...
1: To myślę, prawda, no. To jest nie ogromny plus radia.
0: Co nie, widzisz, to jest właśnie, to się nazywa twarz do radia. Słuchajcie, jesteśmy tutaj przez godzinkę, więc opowiemy wam jeszcze trochę o tym, co w Poznaniu, ale też usłyszycie trochę dobrej muzyki i przypomnimy wam za chwilę o naszym konkursie, bo mamy naprawdę niezły konkurs ogólnie dzisiaj.
1: No, zgadzam się. Taki nietypowy zazwyczaj są koncerty, a tutaj spektakl mnie zaskoczył.
0: Tak, no to za chwileczkę już wszystko wam wyjaśnimy, ale jeszcze sobie posłuchamy. To nie efekt placebo.

0: wszystkie najgorsze możliwe scenariusze, to autentycznie zawsze sobie mówię, no tak, i to ma sens, to się wszystko wydarzy. Nie, no ja, jakby to ma absolutnie sens.
1: Ja zawsze overthinkuję, więc to ćwiczenie to brzmi jak coś, co praktykuję na co dzień.
0: No
1: więc...
0: nie, że tak, ja nie wiem, może ja je źle wykonuję po prostu, nie? Może tu trzeba byłoby naprawdę polecić jakimś takim, no ale... No nie wiem, mi się wydaje, że jakbym zaczęła wyobrażać sobie z kolei rzeczy, które są takie niestworzone, to bym wiedziała, że one są wymyślone i że tak naprawdę nie są jakby najgorszym, wiesz, możliwym wynikiem, bo nie są możliwe. No. A najgorszy możliwy wynik jest, jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że się dzieje w jakimś właśnie worst case scenario, więc no nie wiem, ale może przez to właśnie powinniśmy my się wybrać na ten spektakl i może wtedy coś byśmy odkryły o sobie, kto wie, kto wie.
1: Tak, no, a żeby wziąć udział w konkursie, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na właśnie nasze pytanie konkursowe, czyli...
0: Co wy robicie w sytuacjach, które są właśnie takim worst case scenario, kiedy już jest sytuacja być może bez wyjścia, wszystko wam się posypało, wszystko jest nie tak. Może macie jakieś ciekawe historie z tym związane, że wtedy nagle, nie wiem, coś was, nie wiem, objęła jakaś magiczna siła i nagle w ogóle zmieniliście całe podejście do sprawy, a może w ogóle macie jakieś właśnie triki na to, że wtedy zawsze robię tutaj to i to. Nie będziemy zdradzać i będziemy wam kraść odpowiedzi. Czekamy na te odpowiedzi do godziny tak 10:50. Ja na przykład się podzielę w ramach inspiracji, może komuś ukradnę, ale ja na przykład mam coś takiego, że ja się ogólnie bardzo obawiam różnych rzeczy i jestem właśnie taka, że wszystko pójdzie nie tak, albo przynajmniej muszę być przygotowana na wszystkie właśnie najgorsze możliwości. I kiedy już jest taka sytuacja właśnie, że już się nic nie da zrobić. To już jakby wszystko poszło źle i już tego się nie da w żaden sposób naprawić. To ja wtedy nagle cały ten stres mnie w ogóle opuszcza. Ja nagle jestem absolutnie spokojna i wtedy po prostu zamienia się w jakąś po prostu oazę zen i ja już mam nagle świetny humor. Ja jestem w ogóle taka, że dobra, teraz to się już nie ma co przejmować. Nie, no słuchajcie, teraz to już i tak, dobra, teraz robimy i ja w ogóle wymyślam plan działania i w ogóle jestem cała taka, że nie. Wszystko jest dobrze. Teraz to już jest okej. Bo jakby już nic i tak się nie da zrobić. I po prostu trzeba teraz już i tak wymyślić jakby nowy plan i wtedy jestem już jakby uspokojona.
1: Powiem ci, że to jest takie duchowe wręcz, takie po prostu nauka odpuszczania sobie.
0: Tak. Tylko chciałabym na przykład, żeby to mogło, żeby mogła odpuścić na przykład nie tylko wtedy, kiedy wszystko już poszło źle.
1: No to też prawda.
0: Ale może powinnam się tym zainspirować i wiesz, pomyśleć jak to przełożyć na inne właśnie case scenarios. Ale no ja
1: coś
0: na przykład
1: jest,
0: takie
1: słuchaj.
0: Coś mam, no. I wtedy cały stres mnie opuszcza.
1: Niesamowite. Ja nadal nie wpadłam na odpowiedź, ale słuchajcie, jeszcze z takich ważnych informacji to koszt wysłania SMS-a to złoty 23. No i do wygrania są podwójne wejściówki na ten spektakl, czyli worst case scenario, ale mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest dla was nie jakimś worst scenario.
0: Tak, może best case scenario, bo się obudziliście i słuchacie nas teraz do śniadanka. Myślę, że dlatego to jest best case scenario.

0: na nowość muzyczna i to będzie Sad Smiles z utworem Lustro. I to mnie trochę zaciekawiło, zaintrygował mnie ten tytuł, bo tutaj jest powiedziane, tutaj tak się wypowiada wokalista grupy Szymon Jarmuła, że tytułowe lustro jest tutaj takim symbolem momentu, w którym już nie da się odwrócić wzroku i trzeba spojrzeć na siebie szczerze. I to mnie tak...
1: No powiem ci, że to też mi się tak kojarzy z tym dzisiejszym konkursem, nie? Z
0: takim worst case scenario,
1: że już tak trzeba spojrzeć w głąb siebie i faktycznie już nie możesz się odwrócić, musisz...
0: Tak, trzeba działać po prostu. No, trochę tak. Wydaje mi się, że to jest... dosyć fajny temat na utwór. On mnie tak, taki literacki mi się bardzo wydaje, taki poetycki. Jestem ciekawa, jak wam przypadnie do gustu tutaj Sad Smiles, bo tutaj może się dużo zadziać emocjonalnie, tak myślę.
1: No, tutaj właśnie jest taki śliczny opis, że lustro zamiast patrzeć na świat zewnętrzny, kieruje uwagę do środka. To też jest takie poetyckie, nie?
0: Niezłe.
1: Się tak kojarzy zazwyczaj, że patrzysz, przeglądasz się, a tu chodzi o ten jednak świat wewnętrzny, więc...
0: Okej, no dobra. Może wy teraz właśnie słuchając tego utworu też spojrzycie trochę w głąb siebie.

0: trochę pochmurzyć. Jutro w poniedziałek może trochę popadać i to jest coś, czego na co trzeba zwrócić uwagę, bo teraz rzeczywiście tych takich wiosennych deszczów troszeczkę się pojawia, ale za to jak pięknie wtedy pachnie.
1: To prawda, no uwielbiam ten zapach i znowu te nieszczęsne wspomniane pyłki trochę po prostu zelżeją.
0: Tak, schodzą
1: nie?
0: Tak do ziemi, więc dla wszystkich alergików tak to będzie świetny moment, jak jutro spadnie ten deszcz rzeczywiście. Troszeczkę ma się ochłodzić przez wtorek i środę, tu widzę około takich 14-13 stopni, no ale nie wiem, mam nadzieję, że rzeczywiście potem troszeczkę się ta temperatura podniesie, nie wiem, czy ty tam widzisz jakieś dobre prognozy, ale mi się wydaje, że przyszły weekend trochę może być znowu ładniej.
1: No mi pokazuje, że właśnie ciągle jakieś zachmurzenia, nie wiem o co chodzi, małe, duże i
0: jakoś tak,
1: wiadomo.
0: No i niby ten maj się mai, ale tak nie wiem, czy się mai rzeczywiście.
1: Chimerny ten maj zdecydowanie, no.
0: Jakoś tak średnio mu idzie na razie. O, przed nami świetny utwór, który jest w tym radiu uwielbiany nie tylko przeze mnie.

0: rzeczy, które są tworzone po prostu w takich bardzo krótkich seriach, że jest ich tylko dosłownie kilka czy kilkanaście. Więc jak lubicie takie polowania, to myślę, że jak najbardziej na targowisko różności możecie się wybrać.
1: A ja przychodzę z taką w sumie też związaną ze sztuką informacją. Wystartował już Millennium Docs Against Gravity, czyli festiwal filmów dokumentalnych i Millennium Docs Against Gravity. Jest to 23. festiwal i powiem ci, że byłam w zeszłym roku chociażby na filmie o Johnie Lennonie i Okono i bardzo mi przypadł do gustu. A teraz widziałam też takie filmy ciekawe, na przykład bardzo mi się spodobał film, w sensie nie obejrzałam go, mam zamiar się wybrać, chociażby Uciszone. No i on przedstawia właśnie historię kobiet, które no po tym całym i tak projekcie, nie wiem, kampanii MeToo w dalszym ciągu potrafią być, wiesz, jednak zdyskredytowane i ośmieszane i no taki bardzo feministyczny film, także coś w moim klimacie.
0: Okej, no tak, ja widzę, że już tutaj dzisiaj rzeczywiście też można się na różne rzeczy wybrać i tego jest cała masa, tak naprawdę.
1: No, to jest prawda akurat, więc serdecznie polecam się wybrać, bo są naprawdę niektóre bardzo ciekawe te filmy.
0: To możecie sobie też wejść po prostu na stronę, jak sobie wpiszecie Docs Against Gravity, to tam wybierzcie sobie tylko zakładkę Poznań, bo pierwsze, co wam się wyświetli, to zwykle Warszawa. Chyba, że słuchacie nas z Warszawy, to wtedy wybierzcie zakładkę Warszawa. I możecie sobie tam cały program zobaczyć i właśnie wszystkie też eventy i filmy, które są wyświetlane i możecie tam też kupić bilety od razu z tamtego, z pozycji tej strony. Więc tak, dużo, dużo kreatywnych rzeczy do robienia, dużo artystycznych. Jak zwykle niedziela nas pod tym względem nie rozczarowuje.

0: Że...
1: Hej, hej! Tutaj Karolina Duchiewicz i jestem tu, by przedstawić Tobie wydarzenia odbywające się dziś w Poznaniu.
0: Przynęta kulturalna.
1: Trans, który wciąga bez reszty. Zespół Not przyjeżdża do Poznania, by zamienić scenę w pulsujący rytuał dźwięku. Ich koncerty to hipnotyczna podróż przez dron, psychodelię i surową energię wspólnoty. Doświadczenie, które bardziej się przeżywa niż tylko słucha. Będzie głośno, intensywnie i bezkompromisowo. Idealnie, by zanurzyć się w transowej powtarzalności i dać się porwać fali dźwięku. Pawilon, godzina 20. 150 lat w jednym spektaklu. Pieścidełko, Teatr Narodowy nad Wartą, to jubileusz, który zamiast patosu wybiera luz, ironię i sceniczne szaleństwo. Historia Teatru Polskiego w Poznaniu ożywa tu w formie barwnego widowiska, trochę kabaretu, trochę rewi, a trochę teatralnego rytuału. Będzie zabawnie, zadziornie i momentami bardzo wzruszająco. To wieczór pełen kontrastów, od lekkiego humoru po historie, które naprawdę zostają w głowie. Teatr Polski, godzina 18.
2: Autopromocja.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
5: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
6: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A gdyby tak...
9: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.
10: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: sensu, gdyby ktoś tak, wiesz, szybko jechał. Ale to w takim razie ja zostałam wprowadzona w błąd.
1: Samochód jedzie przez trasę katowicką i jedzie po prostu 90 tam na godzinę.
0: I trzeba dogonić
1: ten samochód i wszyscy biegną. Tak, na tym to właśnie powinno polegać. W każdym razie ten bieg dzisiaj od godziny 13 startuje, od godziny 12 różnego rodzaju zmiany w komunikacji. Sprawdźcie sobie, możecie też wejść na stronę w ogóle biegu, po prostu wpisując sobie Wings for Life w przeglądarkę i tam będzie też cała trasa zaznaczona na przykład na mapce, więc możecie w ten sposób sobie też spojrzeć, jak to wszystko będzie przebiegać i czy wam tam przypadkiem nie pokrzyżuje planów, bo trasa jest dosyć pokaźna w sumie, bo aż w kierunku na Tarnowo Podgórne, więc tutaj jak ktoś chce biec, to będzie biegł, będzie co biegać ogólnie. To jest ogromna trasa.
0: Biegać. Wow, okay.
1: Jest co biegać, słuchajcie, więc tą trasę możecie sobie całą obczaić właśnie wpisując Wings for Life World Run. I myślę, że fajna inicjatywa. Może was dzisiaj zainspirowało.

0: Historie.
1: Historie.
2: W niedzielę o 12:30.
3: Tylko w Radio Afera.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
6: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
8: Karl Abraham Baron von Zedlich und Leipe. Nie, to nie są losowe słowa w języku niemieckim, ani losowe imiona, tylko to są pełne, to jest pełne nazewnictwo osoby, o której dzisiaj będę opowiadał, o człowieku, który jest twórcą współczesnych matur, współczesnych egzaminów maturalnych. I to właśnie dzisiaj o historii właśnie samego Karla oraz o historii matur będzie w dzisiejszej audycji Twierdzy Poznań. No z tego powodu, że matury właśnie trwają. I wszystkim słuchającym radia maturzystom życzę powodzenia. Dzisiaj realizuje mnie Zofia Kiryluk, a mówi do was Aleksander Schwarz. Ale zanim o samym egzaminie, to właśnie trochę o historii samego Karla Abrahama von Zedlicha, bo takiej skróconej nazwy będę mimo wszystko używał. No cóż, urodził się on w 1731 roku w Czarnymborze. Jest to pobliże Kamiennej Góry, czyli obecne polskie tereny. Natomiast wiadomo, wtedy to były czasy, nie, to były jeszcze czasy przed zaborami, ale no cóż, tak się historia potoczyła, że urodził się jako Prusak. No i cóż, początkowo pobierał nauki we własnym domu, następnie miał specjalnego nauczyciela domowego, jako młody chłopiec trafił do Świdnicy, z którym to miastem jest związany. Był związany i do dzisiaj jest tam w Świdnicy pamiętany. Tam też uczęszczał do liceum ewangelickiego, gdzie miał całkiem dobre oceny i był całkiem dobrze zapamiętany przez nauczycieli. Następnie został wysłany na dalszą naukę do Akademii Rycerskiej w Brandenburgu, następnie do Brunszwiku, do szkoły gimnazjalnej. No generalnie pobierał wykształcenie i później studiował szeroko pojmowane nauki prawnicze i filozofię na Uniwersytecie w Halle. I tam właśnie zwrócił swoją uwagę królowi Prus, Fryderykowi II Wielkiemu, jawiąc się jako młody, zdolny chłopak, który ma pojęcie i o prawie, i o różnych naukach humanistycznych, i nie tylko. I właśnie w 1755 roku został przyjęty na aplikanta w Sądzie Najwyższym, właśnie w Berlinie. Następnie trafił do Wrocławia, do Urzędu Rejencyjnego, następnie do Brzegu, do Wyższego Urzędu Rejencyjnego, aż pod koniec 1770 roku objął swoje pierwsze ministerskie stanowisko, a mianowicie stanowisko rzeczywistego tajnego ministra sprawiedliwości. Tak, specyficznie brzmiąca nazwa. Następnie został różnego rodzaju ministrem, czy to do spraw kryminalnych, czy to do spraw wyznań i właśnie szkolnictwa. I tutaj się trzeba na chwilę zatrzymać, bo właśnie szkolnictwo to było to, czym zajmował się przez późniejsze etapy swojego życia. No i bardzo zreformował szkolnictwo w Prusach. Na tyle je zreformował, na tyle udanie je zreformował, że do dzisiaj przecież w Polsce mówi się o tym, że mamy tak zwany pruski model nauczania. No i właśnie za tym pruskim modelem nauczania i między innymi egzaminem maturalnym stoi właśnie Karl Abraham von Zedlich. No cóż, został ministrem właśnie do spraw szkolnictwa, no i bardzo szybko zaczął pracę. W 1776 roku wygłosił takie przemówienie w Pruskiej Akademii Nauk, gdzie przedstawił cały swój program reformy pruskiego szkolnictwa. Generalnie tak w dużym skrócie można to streścić tak, że mają się kształcić najzdolniejsi, albo inaczej, nie tylko najbogatsi i najzdolniejsi mają mieć możliwość kształcenia się, tylko edukacja ma być powszechna dla wszystkich i każdy obywatel Prus w jego mniemaniu powinien się uczyć. I nie chodzi o to, że każdy ma się uczyć nauk humanistycznych czy coś, tylko każdy ma uczyć się tego, w czym jest dobry. Każdy ma specjalizować się w tym, w czym ma akurat talent, czy ma taką zajawkę. I no, chodziło po prostu o taką, powiedziałbym, efektywność nauki, żeby nie brakowało specjalistów w żadnej dziedzinie i żeby każdy miał możliwość właśnie podjęcia edukacji, a nie spędził całe życie chociażby pracując na roli, czy będąc w wojsku wbrew własnemu sumieniu i własnym umiejętnościom. Zresztą może zacytuję dosłownie motto, które powiedział: każdy obywatel, bez względu na stan, z którego się wywodzi, powinien kształcić swoje naturalne czy też przyrodzone zdolności, aby móc je wykorzystać z pożytkiem dla państwa. No i cóż, bardzo szybko zaczął realizować to motto i reformować system oświaty. Generalnie chciał zrobić taką, powiedzielibyśmy, symbiozę między tym, co było kiedyś, czyli tym, co wywalczyły myśli reformacyjne, no i połączyć się z taką nowoczesną myślą oświecenia. No i cóż, właśnie doprowadziło to do różnych reform w Prusach. Generalnie chodziło o to, że na szczeblu podstawowym, czyli powiedzielibyśmy obecnej szkoły podstawowej, mają się uczyć wszyscy i bardzo duży nacisk kładł na obszary wiejskie i na szkoły właśnie wiejskie, chcąc uczynić z chłopów ludzi samodzielnie myślących i takich w miarę podstawowo wykształconych. Z kolei szkolnictwo miejskie miało stanowić wylęgarnię mieszczan i chodziło o to, żeby właśnie zlikwidować, zafundować kilka szkół dla jednego miasta i zlikwidować stare szkoły, które nie nadążają za nowoczesnością. No i cóż, reformy się udały, a co ciekawe, też kładł bardzo duży nacisk na uczenie się języków starożytnych, czyli i łaciny, i greki. Kładł też duży nacisk na naukę języka francuskiego. Generalnie bardzo dużą częścią reformy były nauki humanistyczne. Matematyka i inne nauki ścisłe miały być według wytycznych króla Fryderyka Wielkiego tylko i wyłącznie nauczane w praktycznej formie. No, czyli dzisiejsi uczniowie by się bardzo z tego ucieszyli, że nie trzeba się uczyć, nie wiem, w sumie czego można się uczyć na matematyce. Maturę miałem kilka lat temu, ale generalnie dosyć dużo z tych rzeczy no, nie przydało się w dorosłym życiu. No i właśnie o to chodziło, żeby matematyka była tylko i wyłącznie nauką praktyczną. Czy to się udało z perspektywy czasu w tym modelu tak zwanym pruskim? No tutaj można mieć różne dyskusje, ale to zostawmy na boku. No i cóż, ostatecznie udało się zreformować naukę pruską, udało się utworzyć kuratorium oświaty w Prusach, no i właśnie udało się już pod sam koniec jego działalności ministerialnej wprowadzić egzamin maturalny. 1788 rok. To jest data, kiedy zakończył on pracę w Ministerstwie Oświaty. No i cóż, ostatecznie egzamin maturalny powstał. A o tym, jak powstał i jakie były jego dalsze losy, o tym już za chwileczkę.

egzaminem, który miał oddzielić uczniów, którzy skończyli, no w sumie dzisiaj tak jest, którzy ukończyli szkołę średnią, i żeby tylko ci najzdolniejsi, najlepsi mieli możliwość iść na uniwersytety. Trochę jak miały być założenia z tym, czym później na przykład w Polsce były czasy, że były takie egzaminy wstępne na studia. To właśnie tym miały być matury z założenia. I właśnie po jego zdaniu uczeń otrzymywał Zeugnis der Reife, czyli po niemiecku świadectwo dojrzałości. Nawet w Polsce się tak mówi, że się otrzymuje świadectwo właśnie dojrzałości, czy świadectwo maturalne. Właśnie dzięki temu, że miało się taki dyplom, to można było się ubiegać o przyjęcie na uniwersytet. A skąd nazwa matura? No też z języka niemieckiego, bo ostatecznie przy kolejnej reformie edukacji w Prusach nazwano te egzaminy Maturitätsprüfungen, czyli właśnie egzaminy dojrzałości. No i stąd ta polska nazwa matura. No i cóż, no właśnie miało to oddzielić, żeby tylko ci najinteligentniejsi, najzdolniejsi ludzie, no bo wcześniej było tak, że na uniwersytety przyjmowano ludzi ze względu na ich majątek. Po prostu tylko najbogatszych było stać, żeby wysłać swoje dziecko na uniwersytet. No i chodziło o to, żeby po pierwsze mieli szansę też ci, którzy są biedniejsi, ale są zdolni i inteligentni. No a po drugie, żeby no jednak te uniwersytety prezentowały jakiś poziom nauki. No i właśnie tak wprowadzono maturę. A jak to wyglądało w Polsce? No cóż, już właśnie w roku 1788 w Malborku i w Elblągu, które znajdowało się pod zaborem pruskim, pisano właśnie maturę. W 1812 roku egzamin dojrzałości został wprowadzony przez Napoleona Bonaparte do księstwa warszawskiego. W Królestwie Polskim trwały one do roku 1830. No i tak to wyglądało zależnie od zaboru. No co zabór, to inna tradycja, inne egzaminy czasami były, czasami nie były, bywały różne. No i 1918 rok. Powstaje niepodległa Polska. No i trwało zadanie scalenia właśnie trzech zaborów pod względem i gospodarczym, i wojskowym, i też właśnie jeżeli chodzi o oświatę. No, edukacja była na różnym poziomie, były różne poziomy, jeżeli chodzi o to, jakie się wykształcenie zdobywało, jak wyglądał system szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, wprowadzono właśnie wtedy obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, a w 1932 była kolejna reforma edukacji dzięki ministrowi Januszowi Jędrzejowiczowi, dzięki którym powstały właśnie trochę matury znane z obecnego kształtu i obowiązek szkolny do lat 18. I to była taka poprzedniczka dzisiejszych matur. Generalnie jej poziom jest opisywany jako bardzo wysoki, że tak jak dzisiaj jest tak, że w zasadzie maturę zdaje, no może nie, że każdy, ale generalnie nie jest trudno zdać maturę, no to w latach przedwojennych jej poziom był wysoki i faktycznie odsiewał ludzi. No takie przykładowe pytania, które były na maturze, no to chociażby to, jaki jest wpływ najnowszych wynalazków na życie współczesnego człowieka, i trzeba było to uzasadnić. Albo co osobiście danemu maturzyście dała jako obywatelowi niepodległej Polski poezja romantyczna. Czyli trzeba było wytłumaczyć, co poezja romantyczna daje nam w naszym życiu.
No, dosyć ciekawe pytanie, czy trudne, czy łatwe, no to już pewnie zależy od osoby. Z kolei pytania z matematyki, co ciekawe, miały wyłącznie charakter otwarty. Nie było pytań zamkniętych z matematyki, tylko i wyłącznie pytania otwarte. Dodatkowo z języków obcych trzeba było napisać długie wypracowanie, które oceniano pod kątem poprawności pisowni w każdym zakresie. A na część pisemną uczniowie mieli 300 minut. Nie wiem, jak jest to obecnie. To chyba parę minut, ale wtedy było to właśnie minut 300. No po wojnie w PRL-u na początku utrzymywał się ten wysoki poziom matur, potem edukację, że tak powiem, trochę bardziej otwarto, no i ten poziom trochę, można powiedzieć, spadł. Potem kolejne zmiany w latach 90. Maturę na obecnych zasadach uczniowie zdają od 2005. No i jesteśmy w roku 2026. No i cóż, powodzenia na maturach. I tym myślę, żebym zakończył dzisiejszą audycję Twierdza Poznań. Realizowała mnie Zofia Kiryluk. Mówił do was Aleksander Szwarc. Do usłyszenia za tydzień.

I kiedy mówimy o tej takiej perspektywie właściwie doświadczenia kobiecego, no to też musimy brać pod uwagę bardzo mocno tutaj historię, bo no wiadomo, że ona będzie się różniła w zależności od tego, i w jakim czasie właściwie umieszczamy tę opowieść czy tę historię. I Halina Poświatowska, skojarzona właściwie z tym nurtem, głównie wydaje mi się, że za sprawą swojego dosyć krótkiego tutaj życia. Aczkolwiek no właśnie możemy się zastanowić nad adekwatnością tego pojęcia i tego terminu w jej przypadku i właściwie w ogóle, skoro to są zupełnie różnego rodzaju twórcy jednak, których łączy to krótkie życie, ale czy to w jakiś sposób mówi o ich twórczości i czy to w jakiś sposób jednak łączy ich ze sprawą poetyki, ze sprawą tekstu, co wydaje mi się dużo bardziej znaczące. I całe jej życie jest naznaczone chorobą. Właściwie to jest jakiś taki rodzaj, być może trochę nawet traumy, jakiegoś takiego nieszczęścia, które się na nią odbije, dlatego że Halina Poświatowska przeżyła i pamięta właśnie tutaj wspomnienia z wojny. Urodziła się w 1935 roku w Częstochowie, natomiast zmarła w 1967 roku już w Warszawie. Natomiast właściwie jej całe życie, czy ten początek będzie skoncentrowany wokół tego powrotu trochę do różnego rodzaju przeszłych wspomnień czy zdarzeń. Mowa tutaj bowiem o takim pewnej sprawie właściwie w jej życiu, to znaczy, że w momencie, w którym Halina Poświatowska z rodzicami ukrywała się przed właśnie tutaj nalotami i w momencie, w którym mamy tutaj do czynienia z takim czasem chowania się i w jakiś sposób zadbania o swoje bezpieczeństwo, no to w momencie, w którym nie było zapewnionych dobrych warunków do zdrowia i do kształtowania się właściwie takiego dla dziecka, to Halina nabawiła się jednej z chorób, która też później zapoczątkowała, która nie była na początku groźna, bo to było coś w rodzaju anginy, natomiast w momencie, w którym będąc niedoleczona i będąc w takim, a nie innym tutaj środowisku, nabawiła się bakterii, które też sprawiły, że do jej sprawiły, że zachorowała na poważną tutaj wadę i chorobę serca. I wydaje mi się, że to jest znaczące, że jej wspomnienie z wojny właściwie będzie się opierało na tym aspekcie, że będzie kształtowało o jej całej późniejszej, o jej całej późniejszym życiu, czyli w momencie, w którym tutaj autorka na początku styka się w jakiś sposób z wojną, no to ona z nią zostaje, chcąc nie chcąc, tak fizycznie wręcz, materialnie, że to nie jest taki element, który pamięta tylko jako dziecko i pozostawia ze sobą jakieś takie traumy w postaci wspomnień, czy w postaci silnego rodzaju przeżyć, które później z nią zostają, a że bardziej jest to aspekt tego jednak, że w jakiś sposób no, odbija się to na tym zdrowiu bohaterki i ta wojna będzie z nią chodzić w takim razie zawsze, bo ona będzie skojarzona właśnie z tym całym myśleniem o tej traumatycznej rzeczywistości. Natomiast w opowieści dla przyjaciela, bo właśnie tutaj o niej będziemy mówić, to zarówno taką główną bohaterką, jak i też właśnie narratorką całego utworu jest sama Halina Poświatowska. To jest bardzo autobiograficzny utwór i choć tworzy tę narrację do przyjaciela, to opowiada właściwie o swoim życiu i swojej rzeczywistości. Aczkolwiek wiadomo też, że to jest tego rodzaju utwór, z którym trochę możemy mieć czasami trudności i problemy pod tym względem, że jak wniknąć w tak osobiste zdarzenia i jak właściwie się z tym zmierzyć? Czy jest w tym jeszcze jakiś taki rodzaj fikcji? Czy tutaj wszystko jest też naprawdę? I trochę ten taki pamiętnik jej w zasadzie, bo to też jest opisane w taki, a nie inny sposób, że niekiedy powracają te przeszłe zdarzenia do autorki. Niekiedy opisuje to, co dotyka ją teraz i tworzy też, te zapiski oczywiście nie są regularne, aczkolwiek w momencie, w którym mamy
wydanie już właściwie to książkowe, to bardzo często mamy nawet określone specyficzne daty, to znaczy daty, może czas bardziej określony miesiącem, to znaczy mamy, że coś działo się w październiku, że później coś działo się wiosną, czyli to naznaczenie czasowe jest także tutaj istotne. I to, co wydaje mi się takie najbardziej ciekawe i interesujące, to jest ta perspektywa właśnie historyczna, bo to nie jest perspektywa historyczna, którą ukazujemy z takiej perspektywy linearnej, działo się coś tu i teraz, tylko to jest taka perspektywa jednostkowa i niezwykle wrażliwa z tego względu też, że opisuje to doświadczenie osoby, która trochę nie była dopuszczona do doświadczania tej historii. Doświadczania tej historii w tym sensie, że Halina Poświatowska większość swojego życia, większość swojego czasu spędziła tak naprawdę w szpitalu. I w tym momencie jej historia i to, jak ona właściwie widziała rzeczywistość, będzie zupełnie się różniło od tej rzeczywistości osoby zdrowej. I oczywiście nie chodzi tutaj teraz o to takie rozpiętrzenie, że w takim razie w jakiś sposób to doświadczenie będzie zupełnie, zupełnie różne, tylko że to jest taki chyba model włączenia w to. To znaczy model włączenia, że zarówno to jedno, jak i drugie doświadczenie jest ważne i istotne. Bo to nam bardzo dużo mówi o historii tutaj zarówno tej powojennej, ale także o opiece medycznej, o opiece zdrowotnej, o tym, jak wygląda rzeczywistość w perspektywie osoby, która jednak nie ma tego aspektu widzenia czy spotykania się z tą historią, tak jak zapewne można to czytać w utworach rówieśników Haliny Poświatowskiej, że to też wyróżnia zapewne ją. I z jednej strony możemy się w takim razie też zastanowić, czy ta opowieść jest w jakiś sposób kanoniczna, bo wydaje mi się, że można już zaliczyć trochę Halinę Poświatowską do jakiegoś rodzaju kanonu literatury polskiej. Czy jednak jest to taka opowieść, która w dużej mierze po prostu opowiada o tym takim przeżyciu autobiograficznym i z tego powodu w jakiś sposób jest cenna? I wydaje mi się, że warto poznać właściwie też tę narrację, to znaczy poczuć ją i w jakiś sposób być może to mówi najwięcej właściwie o samej tej opowieści. Przeczytam wam fragment właściwie zaczynający opowieść dla przyjaciela. Będę mówić przyjacielu. Najchętniej milczałabym, ale milczenie nie jest żadnym rozwiązaniem. Milczenie nie wyjaśnia nic, a ja usiłuję wciąż na nowo wyjaśnić sobie i tobie, że to, co uczyniłam, nie było zdradą. Nawet wtedy, gdy zapragnęłam umrzeć, nie popełniłam zdrady i nie zawiodłam twojej wiary we mnie. I dlatego, przyjacielu, przeciw twojemu milczeniu będę się bronić słowami. Tutaj też wydaje mi się, że ważny i znaczący jest ten aspekt właśnie myślenia i pisania, to znaczy, że to jest jakiś taki rodzaj organizowania sobie sensu i życia właściwie w tym czasie, bo w momencie, w którym trochę nie mamy tej właśnie rzeczywistości odbieranej tak, jak trochę nam to jakś opisuje, jak mówi to jakiś, w jakiś sposób norma, czyli właśnie to... To jest zupełnie inny rodzaj opowieści pod tym względem, że w momencie, w którym jednak tutaj czytamy o tej rzeczywistości, w której ktoś wstaje do szkoły, do pracy, w której ktoś doświadcza też miłości. I oczywiście u Haliny Poświatowskiej też pojawia się ta miłość, ale ta miłość jest zupełnie inna. Tutaj są inne decyzje, inna skala i to też obrazuje w jakiś sposób, że ta perspektywa historyczna w takim razie jest tutaj znacząca, bo nawet w momencie, w którym mamy tutaj opisaną taką bardzo ciekawą, wydaje mi się, ten aspekt trochę afektywny i myślenia o uczuciowości, to w tym przypadku, w którym Halina Poświatowska bardzo szybko bierze ślub ze swoim mężem, no to jej mąż, który również jest chorą osobą, oni trochę nie mają tego czasu na to, żeby czekać, na to, żeby zastanowić się nad tym, czy na pewno tego chcą, czy są jeszcze gotowi. Tam nie ma tych pytań, które pojawiają się z kolei u innych twórców i u których miłość będzie trochę bardziej, wydaje mi się, często skomplikowana, w której zadaje się trochę więcej pytań. Tutaj jest więcej tej gwałtowności być może, tego uczucia, że to już jest teraz, że trzeba się tym zająć w tym momencie, że my nie mamy na to czasu, że albo teraz coś czuję do ciebie i coś z tym robimy teraz i tu i to przeżywamy, albo później nie będzie po prostu tego. I
To wydaje mi się z jednej strony bardzo, bardzo takie ciekawe, bo to właśnie może jest ten aspekt intensywności, afektywności, czegoś, co nas dotyka i co sprawia, że w jakiś sposób przez to jesteśmy trochę bliżej siebie, swojej podmiotowości, ustanowienia siebie właściwie jako osoby, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też inny rodzaj relacji, dlatego że z drugiej strony w momencie, w którym już mamy tutaj ten smutny i jakże niezwykle rozpaczliwy moment śmierci właściwie męża Haliny Poświatowskiej, no to w momencie, w którym Halina wie, że nie ma jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, pojawiają się oczywiście inni mężczyźni i to nie musi mijać bardzo, bardzo długi czas też. I tutaj to zupełnie inaczej znowu jest odbierane, bo w momencie, w którym zdajemy sobie sprawę, że trochę to życie musi przyspieszyć, że trochę to życie musi się odbyć szybciej, że jest ta jakaś taka cząstka, w której nadal czujemy, w której nadal chcemy czegoś dokonać, ale z jednej strony też walczymy z tą chorobą i jest w nas jakiś taki rodzaj uporu i to jest trochę może taki bunt przeciwko też tej chorobie, wydaje mi się, bo to także jest znaczące. I w przypadku, w którym mówimy sobie też o tym tytułowym przyjacielu, to możemy się zastanawiać, kto to właściwie jest i dlaczego Poświatowska wybiera taką, a nie inną formę narracji. I badacze twierdzą, że czy mówi się trochę, interpretuje się, że tym tytułowym przyjacielem jest Ireneusz Morawski, którego Poświatowska poznała zresztą w 1956 roku na swoim wieczorze autorskim. Utrzymywali oni przez bardzo, bardzo długi czas kontakt. Ale w momencie, w którym Poświatowska wyjechała do Stanów, co też jest już troszkę inną historią, to jest już ten aspekt trochę końca życia Poświatowskiej, w którym jest jakaś taka nadzieja, pojawia się na to, że może Poświatowska wyzdrowieje, że może wyjdzie z tego cało i że może wszystko się jeszcze ułoży. Ale wtedy też, wiadomo, urywa się ten cały kontekst z tym polskim środowiskiem i Poświatowska też wydaje mi się, że trochę doświadcza takiego rodzaju samotności, który ją dotyka. Samotności za tym, co znane, za tym, co mimo wszystko, to też pokazuje, że mimo, że ona większość czasu spędza w tym szpitalu i że doświadcza inaczej tej historii, to że jednak jest w niej jakiś taki rodzaj nostalgii czy tęsknoty właściwie za tym, co związane właściwie z jej krajem, co związane trochę z Polską i że nadal w jakiś sposób jednak właśnie doświadcza tego samego rodzaju być może trochę przywiązania, który też jest odczuwalny czasami w momencie, w którym gdzieś wyjedziecie daleko i nagle zdajecie sobie sprawę, że jednak w momencie, w którym wracacie, no to jest wasz dom. I wydaje mi się, że to jest trochę takie uczucie właśnie tego domu, tego bycia trochę u siebie tutaj. I w takim razie z jednej strony ta książka ma być takim listem skierowanym do Ireneusza, opowieścią właściwie o latach, których właściwie się poznali, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to trochę odbiera ten taki aspekt tego tajemniczego rozpoznania, czy tego myślenia właściwie o Poświatowskiej w kontekście tego, że jest bardziej jednak poetką i tego, że jest bardziej twórczynią niż w innym sensie. A więc to jest taki trochę, wydaje mi się, że list przeznaczony dla jej odbiorców właściwie poezji, bo to też wydaje mi się, że jest istotne. To znaczy, że Halina Poświatowska jednak jest głównie znana z tego, że jest poetką i być może kojarzycie niektóre z jej wierszy, bo napisała głównie takie erotyki czy różnego rodzaju wiersze miłosne, które czasami się pojawiają, mam wrażenie, że gdzieś w przestrzeni publicznej. Niekiedy też są przywoływane w liceum, na przykład w momencie, w którym macie to odniesienie do współczesnego wyobrażenia Julii z Szekspira. Więc to są także takie aspekty, które tutaj są znaczące czy istotne. Ale ta książka właśnie jest trochę takiej podobnej konwencji co poezja Poświatowskiej.
bo to jest trochę taka proza poetycka, to znaczy w momencie, w którym weźmiemy sobie, mam wrażenie, że losowy fragment z tej opowieści, no to bardzo często możemy się spotkać z takiego rodzaju, z jednej strony nasyceniem pewnego rodzaju środków stylistycznych czy artystycznych, ale także różnego rodzaju

wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na Ziemi nie ma pustych miejsc. To wydaje mi się, że też może być skojarzone właśnie z tutaj takim myśleniem o tym trochę co obecne i co nieobecne w takiej myśli filozoficznej, którą Gumbrechta właściwie, w której dużo ważniejszym aspektem jest to, co jednak, to czego jednak nie ma. I trochę tutaj też jest tak, to znaczy tutaj Poświatowska jest bardzo mocno somatyczna, ona jest zakorzeniona w tym ciele, ona opowiada o tej cielesności, no bo też choroba jest głównie też zasklepiona w ciele. To znaczy my doświadczamy choroby bardzo mocno cieleśnie i bardzo mocno fizycznie. To znaczy, że w momencie, w którym mamy te opowieści właściwie tutaj o tym, jak doświadczamy choroby, no to głównie mówimy o tym, że coś się z nami dzieje wewnątrz nas. To znaczy mówimy o bolącym brzuchu, o bolącym gardle, mówimy o różnego rodzaju aspektach, jakichś wysypkach. To wszystko dotyka nas fizycznie. Ale z drugiej strony trochę Halina Poświatowska też się pyta o taki aspekt wychodzący właśnie już trochę tak myśleniem o tym wnętrzu, poza tym ciałem, to znaczy co choroba robi z nami wewnątrz nas, tak psychicznie, tak afektywnie, jak choroba dotyka nas też jako ludzi i czy ona zmienia trochę naszą tożsamość, podmiotowość. Czy podmiotowość chorego jest jakąś taką podmiotowością, która być może jest wpisana tylko w jakąś pewną relacyjność tego czasu, czy być może podmiotowość chorego jest podmiotowością, która konstytuuje go cały czas, która jest z nim obecna w każdej możliwej chwili. I ta nieobecność też wiąże się oczywiście z tym pytaniem z jednej strony o to właśnie, co gdyby nie było tej choroby, co gdybym mogła tutaj być, wyjść z tobą i czy nadal byśmy doświadczyli tego samego, czy też to spotkanie chorego i chorego, to znaczy, czy my tutaj siebie kochamy tylko dlatego, że jesteśmy chorzy i my jesteśmy trochę splątani w tym swoim cierpieniu, i w tej swojej rozpaczy i to jest jedyne, co nas łączy, czy jednak jest coś więcej? Bo oczywiście to jest opowieść o kruchości, o śmierci, o chorobie właśnie. I ten specyficzny rodzaj, wydaje mi się, że kruchości jest tutaj znaczący. To znaczy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo krucha rzeczywistość i że jednak mimo wszystko w tym całym doświadczeniu jest inny rodzaj wrażliwości przez to zawarty. Tak samo w tej narracji są innego rodzaju refleksje. Ale z drugiej strony, no właśnie, jest też jakiś taki rodzaj traumy. Jest też rodzaj powrotu, bo bardzo często mimo wszystko też Halina Poświatowska wracała do domu. I opowiada tutaj między innymi o strachu, o takim wstydzie, który być może z nią gdzieś został. To znaczy, że w momencie, w którym uciekała i w którym później była w domu i widziała to jakąś taką czujność mamy, że wystarczył jeden dzwonek do drzwi, że wystarczyło, że po prostu coś się stało, żeby potem był ten aspekt jakiegoś takiego rodzaju niepokoju, że ten niepokój pozostał z tymi wszystkimi ludźmi naraz. Ale też wydaje mi się, że ta opowieść też w jakimś stopniu mówi o pamięci, o tym, co właściwie pamiętamy i co zapamiętujemy, o takiej próbie zostania zapamiętanym. No bo też w obliczu śmierci bardzo często spotykamy się z takim aspektem tego, że zaczynamy dużo pisać, że zaczynamy się zastanawiać, co byśmy zrobili w tym momencie, kiedy nas już nie będzie i jak ludzie chcą, chcą właściwie, żeby o nich pamiętać też w jakiś sposób. I tutaj bardzo często pojawiają się takie aspekty, że no wiadomo, że w momencie, w którym umrzemy, no to jedyna narracja, jaka się u nas pojawi, to są z otoczenia bliskich nas osób. Ale ta pamięć jest, dopóki ktoś właściwie jeszcze żyje z tych wszystkich ludzi. I że przychodzi taki moment, w którym minęło już dużo, dużo czasu i tej pamięci nie ma. I w tym momencie pozostają nasze teksty, nasze utwory, pozostają badacze. I często to jest też, wydaje mi się, że ten aspekt, że w tym obliczu zaczynamy myśleć trochę inaczej, że zaczynamy chcieć
mówić o swoim doświadczeniu i o sobie z tego powodu, żeby nie było jakiegoś takiego rodzaju przemocy, że przyjdzie ktoś, że przyjdzie jakiś bader, że przyjdzie

0: inna osoba, która powie, że było tak i że moje doświadczenie wyglądało w taki, a nie inny sposób, a to jest nieprawda, bo wyglądało dokładnie tak i tak. Więc to jest również ten aspekt tego i powracanie oczywiście do tej pamięci, do tej przeszłości, która wciąż mnie tworzy i o tej traumie, która, tak jak powiedziałam na samym początku, wciąż jest, no bo ta wojna została z nią fizycznie, materialnie i wydaje mi się, że to jest tutaj najważniejsze. Ale w tym wszystkim, tej całej rzeczywistości, także tej rzeczywistości już późniejszej powojennej właśnie historii, czyli tego PRL-u, u Haliny Paświatowskiej w tej rzeczywistości całej chorobowej, szpitalnej, najważniejsza pozostaje codzienność. Codzienność, która sprawia, że ona jest w stanie przetrwać, że ona jest w stanie dostrzec jakieś takie elementy mimo wszystko radości, sensu i celu w takich drobnych szczegółach. I to wydaje mi się również takim niezwykle ciekawym aspektem jej twórczości. To znaczy, że to jest taki rodzaj krzątactwa, o którym pisała też Jolanta Brachczajna, czyli jakiś taki moment, w którym jesteśmy uwikłani z tymi wszystkimi przedmiotami i rzeczami, które nas otaczają, wchodzimy z nimi w rozmaite relacje, ale też one w jakiś sposób sprawiają, że ta rzeczywistość nabiera trochę innego sensu. To znaczy, jest taki wiersz Szymborskiej, w którym Szymborska właśnie opisuje to, ten aspekt, że być może sukienka, którą teraz kupiła, przeżyje dłużej niż ona, że te przedmioty, które po nas pozostaną, również stanowią jakąś taką naszą formę bycia tu i teraz. I że one również mają swoją taką podmiotowość, którą tworzą i która także jest, wydaje mi się, że cenna i znacząca dla tych autorów. To także jest tutaj uwikłane w ten akt pisarstwa, bo też podsumowując już właściwie całą tę historię, czy cały utwór Opowieść dla przyjaciela, to wydaje mi się, że to, co jest gdzieś najcenniejsze u Poświatowskiej i to, co z nią tak najmocniej pozostaje i to, co właśnie sprawia chyba, że Poświatowską dalej się czyta i że ona dalej mimo wszystko tak bardzo porusza i nas wzrusza, jest ten aspekt pisania. Aspekt pisania jakiegoś takiego rodzaju materialności, która pozostaje po niej. To znaczy, że ona odnajduje w pisaniu jakiś taki akt ocalania. To znaczy, że to jest moment, w którym za pomocą pisania jest w stanie stworzyć siebie. Jest w stanie jeszcze w jakimś stopniu odnaleźć taką cząstkę nadziei, gdzie w tej całej rzeczywistości, w tym czasie możemy właśnie sobie zadawać pytanie, dlaczego ona jeszcze żyła? Dlaczego, w czym ona odnajdywała ten sens? No bo bardzo często w momencie, w którym spotykamy takie bardzo trudne, graniczne stany czy sytuacje, no to porównujemy siebie, myślimy sobie, co byśmy zrobili w tym czasie. I w tym sensie, w którym wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei, nie ma już żadnego właściwie takiego momentu, w którym wydarzy się coś dobrego, tak jak tutaj, no bo to, mówię, to jest bardzo młoda osoba, która doświadczyła i śmierci męża, i śmierci swoich bliskich osób, i wojny, i ta śmierć cały czas była obecna też także w niej. To wydaje mi się, że to pisanie sprawiało, że w jakiś sposób ona mimo wszystko mogła przetrwać i że to był taki jedyny akt tworzenia i ocalania rzeczywistości. Zapisywanie jakichś takich drobnych fragmentów, które przydarzają mi się w życiu i które są w jakiś sposób piękne, tak w cudzysłowie. To znaczy piękne w tym sensie, że ona jest w stanie się rzeczem zachwycić. Że ona jest w stanie spojrzeć mimo wszystko na te drobne elementy, które jej towarzyszą. Jest w stanie zachwycić się zdaniem, słowem. Jest w stanie wypić dobrą herbatę. I to też jest pewnie jakaś taka lekcja dla nas i to pewnie też jest jakaś taka opowieść, która mimo wszystko mówi nam o tym takim odejściu od wielkich rzeczy i spraw, że w tym obliczu takich ważnych stanów, to tutaj tak naprawdę istotne jest to, kim my tutaj jesteśmy i jak siebie tworzymy i jak chcemy też oczywiście siebie tworzyć, że w tym wszystkim ta historia Haliny Poświatowskiej, no właśnie to jest ta jej opowieść, że to jest ta jej osobista historia, która składa się z takich drobnych i niewielkich szczegółów, ale że mimo wszystko przez to też jesteśmy w stanie tym jakoś jesteśmy w stanie się z nią utożsamić, no bo zapewne to jest tak, że ktoś też ma ulubiony wiersz, ktoś też potrafił zachwycić się tym, że słońce wpada w jakiś określony sposób do pokoju i że ten specyficzny rodzaj, wydaje mi się, przeżywania tego życia w jakiś sposób też taki intensywny, ale tak uczuciowo, emocjonalnie intensywny pod tym względem, że trochę Halina Przyświatowska była na to skazana. Też zapewne opowiada nam taką trudną historię, ale też mówi o przeżywaniu historii także tej tak politycznej i społecznej, że trochę ta opowieść powojenna i opowieść być może o PRL-u i o całej tworzącej się rzeczywistości może być opowiadana z innej perspektywy. I że to nie zawsze musi być też perspektywa zdrowego, że ta rzeczywistość była także dla tych ludzi, którzy nie mieli takiej możliwości ani innej. I myślę, że to jest też taka najlepsza zachęta do tego, żeby sięgnąć właściwie po te pozycje, bo myślę, że nie zawiedziecie się i że jeżeli ktoś szczególnie też lubi poezję Haliny Poświatowskiej, to tutaj tym bardziej odnajdzie jakiś taki fragment jej, nawet wydaje mi się, że bliższy, bo też w pewnego rodzaju sensie Halina Poświatowska dała taką poruszającą opowieść o samej sobie. Ja natomiast za dzisiaj wam dziękuję. Realizowała nas Zosia Kiryluk. I słyszymy się za tydzień. Hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie, wernisaże.
3: Hej, hej, tutaj Karolina Duchiewicz i jestem tu, by przedstawić Tobie wydarzenia odbywające się dziś w Poznaniu.
1: Przynęta kulturalna.
3: Trans, który wciąga bez reszty. Zespół Not przyjeżdża do Poznania, by zamienić scenę w pulsujący rytuał dźwięku. Ich koncerty to hipnotyczna podróż przez dron, psychodelię i surową energię wspólnoty. Doświadczenie, które bardziej się przeżywa niż tylko słucha. Będzie głośno, intensywnie i bezkompromisowo. Idealnie, by zanurzyć się w transowej powtarzalności i dać się porwać fali dźwięku. Pawilon, godzina 20. 150 lat w jednym spektaklu. Pieścidełko, Teatr Narodowy nad Wartą, to jubileusz, który zamiast patosu wybiera luz, ironię i sceniczne szaleństwo. Historia Teatru Polskiego w Poznaniu ożywa tu w formie barwnego widowiska, trochę kabaretu, trochę rewi, a trochę teatralnego rytuału. Będzie zabawnie, zadziornie i momentami bardzo wzruszająco. To wieczór pełen kontrastów, od lekkiego humoru po historie, które naprawdę zostają w głowie. Teatr Polski, godzina 18:00.
4: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.
5: Portret sprawcy.
6: Usłysz kryminalne historie. Historia.
7: W niedzielę o 12:30.
5: Tylko w Radio Afera.
8: Najbardziej absurdalny złodziej mieszkał w sklepie z zabawkami. Jeffrey Manchester to jeden z najbardziej kreatywnych i absurdalnych złodziei, o jakim kiedykolwiek usłyszycie. Były wojskowy, który regularnie włamywał się do lokali popularnej sieci fast foodów i do tego wchodził do lokalu przez dach, dzięki czemu zyskał pseudonim Dachowiec. Pewnego dnia włamał się do sklepu z zabawkami, gdzie stworzył kryjówkę, w której mieszkał przez kilka miesięcy. Któregoś razu został złapany i to, w jaki sposób udało mu się uciec, wyglądało jak scena z filmu. Wmawiał swojej dziewczynie, że pracuje dla rządu i bierze udział w tajnych misjach. W USA historia Jeffreya zdążyła urosnąć do legendy. Jego wieloletnia nieuchwytność i niezwykle nonszalanckie podejście do ukrywania się sprawiły, że Hollywood rozpoczął pracę nad prawdziwym filmem o jego życiu. Poznajcie historię tego kreatywnego złodzieja. Hej, witajcie w Portrecie Sprawcy. Materiał przygotowała Paulina Kurek. Czyta Anna Grzyb. Zostańcie z nami.

Jeffrey Allen Manchester przyszedł na świat w 1972 roku. Dorastał na przedmieściach Kalifornii i przez dłuższy czas prowadził normalne życie. W 1991 roku, po ukończeniu szkoły średniej, trafił do wojska, z czego później nie był do końca zadowolony. Zdołał osiągnąć stopień sierżanta. Według niektórych źródeł Jeffrey rozwiódł się z żoną, z którą posiadał dwójkę dzieci i zamieszkał.

przeprowadzić jeszcze jeden napad. I to właśnie chciwość go zgubiła. Najwyraźniej $1500 to za mało. Pojechał więc do Belmont, kilkanaście kilometrów dalej. Nie spieszył się, bo personel miał przyjść dopiero nad ranem. Zaparkował więc po cichu na pustym parkingu obok kościoła i, chcąc uniknąć wszelkich podejrzeń, ruszył przez las. Po chwili spaceru jego oczom ukazał się niewielki budynek znanego fast foodu. Wdrapał się na jego dach i przy pomocy ostrego narzędzia zaczął wycinać dziurę, by potem przewiercić materiał. Uzbrojony w wiertarkę, piłę i siekierę, robił otwory niemalże idealnie skrojone na jego gabaryty. Zazwyczaj przebicie się przez dach zajmowało około 40 minut. Po zjechaniu na linię z wysokości kilku metrów, Jeffrey tradycyjnie wszedł do łazienki i czekał na pracowników, którzy przyszli punktualnie o 5 rano. Jak zwykle zaskoczył personel nagłym wyjściem z łazienki, ukradł ponad $6000, zaprowadził wszystkich do chłodni i natychmiast uciekł tylnymi drzwiami. Kolejna akcja szła jak po sznurku, lecz już po chwili od jego wyjścia z budynku pracownicy włączyli alarm. Policja pędziła na miejsce, podczas gdy Jeffrey spokojnie kroczył do zaparkowanego przy kościele auta. Pech chciał, że jeden z policjantów przejeżdżał tuż obok kościoła i samotnie zaparkowany samochód wzbudził jego zainteresowanie. Funkcjonariusz po chwili zauważył, jak tajemniczy mężczyzna, ubrany cały na czarno, wyszedł z pobliskiego lasu i pośpiesznie skierował się do samochodu. Gliniarz już wiedział, że coś jest nie tak. Jeffrey zauważył niebezpieczeństwo i cofnął się do lasu. Ale już za kilka chwil na miejscu roiło się od policjantów, którzy bez większego problemu znaleźli go i aresztowali. Naliczono, że zanim został schwytany, przeprowadził według różnych źródeł od 30 kilku aż do 60 napadów w 9 różnych stanach, przywłaszczając sobie gotówkę szacowaną łącznie na około $100000. Prokuratura łatwo ustaliła, że miejsca oraz daty, w których działał złodziej, są całkowicie zbieżne z miejscami oraz datami, w których Jeffrey stacjonował jako wojskowy. Świadkowie w postaci pracowników zauważali, że Manchester często się uśmiechał i nie dawał ponosić emocjom. Czasami żartował, mówiąc do personelu, że przynajmniej dzisiaj będą mieli wolne. Mimo życzliwości zdarzało mu się oddać strzał w ścianę, by przywołać zebranych do porządku. Jeffrey Allen Manchester odpowiedział tylko za 2 napady przeprowadzone majową nocą w Karolinie Północnej. Nie istniały dowody, że poprzednie skoki to również jego sprawka. On sam przyznał, że inspirował się dachowcem, o którym przeczytał. Sam wyrok i tak był bardzo surowy. Finalnie w listopadzie 2000 roku skazano go na 45 lat więzienia za 2 napady z bronią w ręku. W fast foodach jego ofiary to nastolatkowie, którzy nie będą ryzykować życia za kilka tysięcy dolarów i pracę przy serwowaniu hamburgerów. Zamiłowanie do wzorów i schematów przydawało się nieraz. To właśnie dzięki tej umiejętności doskonale zapamiętywał układ pomieszczeń i harmonogram zmian strażników. Manchester pracował w zakładowej fabryce metali, o co wcześniej zabiegał. Ciężarówki wyjeżdżały stamtąd mniej więcej o jednej porze. Główny problem polegał na tym, że pojazdy były zawsze bardzo skrupulatnie sprawdzane. Ale pewnego dnia Jeffrey zakradł się i wszedł pod podwozie, by pobrać wymiary ram, które były mu potrzebne do wykonania platformy. 15 czerwca, w ponury deszczowy dzień, grupa osadzonych kończyła pracę w zakładzie. Wracając na dziedziniec, Jeffrey zgubił uwagę strażników i niezauważony skrył się pod ciężarówką. Między stalowymi elementami podwozia umieścił idealnie wymierzoną platformę, na której mógł się położyć. Na twarz założył maskę, pozwalającą mu w tym trudnym położeniu bezproblemowo oddychać. Strażnicy, którzy za pomocą długich kijów z lusterkiem sprawdzali podwozie ciężarówki, niczego nie zauważyli.
Czarny kolor drewna idealnie wtopił się w resztę elementów podwozia. Manchester, jako pierwszy więzień w 11-letniej wówczas historii więzienia Brown Creek, zdołał uciec. Pech chciał, że ciężarówka stanęła zaraz za bramą. Pół godziny po ucieczce strażnicy zorientowali się, że liczba skazanych się nie zgadza, a Jeffrey szedł już w kierunku oddalonego o 70 km miasta Charlotte, gdzie ukrył się na dłużej. To, w jaki sposób to robił, zasługuje na Oscara. Mistrz ucieczki zamieszkał w sklepie z zabawkami Toys R Us.

Mistrz ucieczki zamieszkał w sklepie z zabawkami Toys R Us. Krył się w schowku za rowerami. W nocy wychodził, bawił się zdalnymi samochodzikami i jadł jedzenie dla dzieci. Miał tam wszystko, czego potrzebował. Manchester włamał się także do biura menadżera, a potem znalazł i przeczytał książkę opisującą sposób działania systemu kamer i alarmu. Dzięki temu doskonale wiedział, jak włączyć oraz wyłączyć kamery i wszystkie inne zabezpieczenia. Przy odrobinie obserwacji znalazł sposób także na to, by zmieniać grafik pracy personelowi. To pozwoliło mu swobodnie chodzić po sklepie. Z biegiem czasu przebił się do dużego pomieszczenia obok. Była to nieużytkowa przestrzeń, którą kiedyś zajmował sklep z elektroniką. Mając do dyspozycji więcej miejsca, urządził je jak pokój nastolatka. Były tam plakaty ze Spider-Manem, zabawki, gry wideo, telewizor i radio, komoda, bujany fotel i mały kosz do koszykówki. W międzyczasie starał się zasymilować w miejscowym społeczeństwie. Regularnie uczęszczał do kościoła, a nieznajomym przedstawiał się jako John Thorne. Poznał niejaką Lee Wainscott, kobietę w średnim wieku, której tłumaczył, że posiada tajną rządową pracę i nie może zbyt wiele mówić o swoim życiu. Rozkochał ją w sobie i często dawał skradzione z wiadomego miejsca prezenty jej dzieciom. Jego hojność imponowała ukochanej, która bardzo cieszyła się, gdy Jeffrey chciał spędzać z nią jak najwięcej czasu, lecz nie miała pojęcia, że po prostu nie spieszyło mu się do domu. Manchester planował okraść ten sklep i rozpoczął przygotowania. Zainstalował w sklepie elektroniczną nianię, która stale obserwowała schematy i zasady tam panujące. Sam również, ze swoim talentem do zapamiętywania wzorów, bacznie śledził, jak przebiega dzień w sklepie. Doskonale znając już harmonogram pracowników, pod koniec listopada 2004 roku przeprowadził napad. Rozkazał menadżerowi wyciągnąć pieniądze z sejfu i po kilku dniach wraz z 15 tysiącami dolarów łupu pobiegł na tył budynku. Tam sam uruchomił alarm pożarowy, by dać poczucie, że opuścił budynek. Tak naprawdę wrócił do swojej kryjówki w pomieszczeniu obok i dzięki elektronicznej niani obserwował, co dzieje się w obrabowanym sklepie. Gotówka zawsze finansowała mu najpotrzebniejsze rzeczy. Wciąż spotykał się z Lee Wainscott i przy okazji dawał jej drogie prezenty. Pieniądze szybko się kurczyły, więc postanowił jeszcze raz włamać się do tak dobrze znanego już sobie sklepu. 26 grudnia tego samego roku nie poszło już tak łatwo. Po obezwładnieniu strażnika Jeffrey zastraszył dwóch pracowników, którzy w przypływie paniki uciekli. Jeffrey wiedział, że musi się ewakuować. Zbiegł do swojej kryjówki, lecz zapomniał włączyć alarm przeciwpożarowy, przez co oszukanie policji nie powiodło się. Policja szybko przyjechała na miejsce i rozpoczęła przeszukiwanie sklepu. Brak alarmu nakazywał myśleć, że złodziej wciąż jest w środku. Funkcjonariusze przeczesywali każdy zakamarek sklepu, co szybko dało efekty. Natrafili na dziurę, prowadzącą do pustego, nieczynnego pomieszczenia obok. Gdy technicy wzięli się za sprawdzanie pokoju pod schodami, znaleźli odcisk palca, który znajdował się na płycie z filmem "Złap mnie, jeśli potrafisz". Ślad należał do zbiega, który kilka miesięcy wcześniej uciekł z więzienia Brown Creek w Polkton. W ręce śledczych wpadła też informacja o tym, że poszukiwany randkuje z Lee Wainscott. Wizyta u kobiety nie należała do łatwych. Trzeba było bowiem poinformować ją, że jej ukochany to oszust i przestępca. Wainscott, mimo ogromnego rozczarowania i szoku, postanowiła współpracować. Wyznała, że ma przyjść do niej na kolację, a później, jak sam powiedział, zniknąć na jakiś czas w związku ze swoją tajemniczą pracą. Kiedy przyszedł do jej domu z kwiatami, od razu został aresztowany. Wainscott powiedziała potem: "Byłam w totalnym szoku i wpadłam w histerię.
Był bardzo elokwentny, dobrze ubrany, szczery i hojny. Zgłosił się na ochotnika do kościelnego programu pomocy potrzebującym rodzinom, rozdając ich dzieciom zabawki. Jestem zawiedziona i zdezorientowana. Nie wiem, czy powinnam go uderzyć, czy przytulić, powiedziała. Lista zarzutów była długa, ponieważ zawierała między innymi napad z użyciem niebezpiecznej broni i nielegalne posiadanie broni palnej, nie wspominając już o ucieczce z więzienia. Dachowiec trafił do więzienia w mieście Rowley o dużo ostrzejszym rygorze niż to w Polkton. Mimo wszystko, dwa razy próbował z niego uciec, jednak bezskutecznie. Za kratami przebywa już od wielu lat, a najwcześniej na wolność wyjdzie dopiero w 2036 roku. Niektórzy policjanci niechętnie przyznawali, że darzą go dużym szacunkiem i mogli się od niego wiele nauczyć. To był portret sprawcy. Audycję przygotowała Paulina Kurek, czytała Anna Grzyb.

0: Portret sprawcy.
1: Usłysz kryminalne historie. W niedzielę o 12:30.
0: Tylko w Radio Afera.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera w każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
5: Nieznane utwory znanych wykonawców.
6: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
5: Znani, nieznani.
6: W każdą niedzielę o 18:00.
5: Tylko w Radio Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: Szósta już jechała?
8: Tak. No, odjechała właśnie.
7: A co teraz pojedzie?
8: Teraz?
9: Soul Tram!
10: Mamy dosłownie chwilę po godzinie 13:00. Tutaj Jędrzej Wieloch. Zaczynamy audycję Soul Tram. Dziś audycja będzie bardzo funkowa, bo mam dla was krótkie relacje z dwóch wydarzeń i zacznę od pierwszego. Otóż w miniony piątek odbył się koncert zespołu Mango.

Positions to jest zespół Mango Tango. Oni zaprosili do udziału w tym utworze wokalistkę Paulę Basztuk i to jest właśnie formuła, w której działają jako kwartet. Głównie w zasadzie ten zespół tworzy małżeństwo Mikołaj oraz Kinga Suchankowie i to oni są sercem tego całego projektu. Jest to, jak łatwo się domyślić, coś bardzo lokalnego. Ja z miłą chęcią też właśnie takie polskie, nasze, funkowe rzeczy wspieram. Ten funk w naszych sercach też często gra. Ten funk będzie dzisiaj grał przez całą audycję, więc jest to doskonały wstęp do tego, co za chwilę. A wspominałem, że w miniony piątek prócz koncertu odbyła się również premiera. Premiera utworu o tytule Modern Man. Utwór ten jest interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli chodzi o brzmienie, to bardzo mocno nawiązuje do takiej fali brytyjskich artystów, którzy zafascynowani muzyką funkową, zafascynowani tym, co działo się na amerykańskiej scenie, no, tworzyli takie różne interesujące hybrydy pomiędzy muzyką właśnie brytyjską, typowym brytyjskim rockiem z elementami pewnej takiej, nie wiem jak to nazwać, nonszalancji, może tego brytyjskiego flegmatyzmu, no i z drugiej strony brzmienia niezwykle wesołego, trochę właśnie do tych Brytyjczyków często niepasującego. Brzmienia, no, porywającego czasem do tańca. Te interesujące hybrydy dziś w audycji się pojawią. Na razie niech takim wstępem będzie utwór o tytule Modern Man zespołu Mango Tango, gdzie na wokalu Mikołaj Suchanek.

Modern Man, czyli zespół Mango Tango, tworzony przez Kingę i Mikołaja Słuchanków. Tego drugiego można było usłyszeć na wokalu. W zasadzie za tym utworem kryje się historia, której nie powiedziałem przed chwilą, ale to jest dobry moment, żeby ją jeszcze dopowiedzieć. Otóż cały ten utwór powstał w całości stworzony przez Mikołaja. Mikołaja, który tworzył go w sytuacji, gdy walczył z chorobą nowotworową. To jest jakaś taka forma terapii. Ten niezwykle duży emocjonalny bagaż, który kryje się za tym utworem, niezwykle ciekawie kontrastuje z tym, że koniec końców brzmienie jego jest dość wesołe. Wesoły też jest w zasadzie epilog tej historii, że może grać to na koncertach i opowiadać o tym powiedzmy całym tle już z perspektywy kogoś, kto idzie w życiu dalej. Sprowokowało mnie to do takiej powiedzmy teraz nostalgii, ale ja szybko przeskoczę do drugiego tematu, który dziś chciałem podjąć. W zasadzie to jest wspaniały powód, dla którego mogę opowiedzieć po raz już wtóry na temat muzyki funkowej, na temat trochę jej historii. Otóż w Poznaniu cały czas teraz trwa festiwal, którego nazwa to Dogs Against Gravity. Ja bardzo ten festiwal lubię. To jest festiwal filmów dokumentalnych. On ma taki charakter ogólnopolski. Te filmy są w ramach tego festiwalu równolegle pokazywane też w innych miastach, w różnych kinach. Festiwal ten pokazuje filmy dokumentalne, takie filmy dokumentalne, które lubię oglądać, to znaczy no, wyprodukowane z myślą o widzu. Czasem człowiek ma ochotę obejrzeć właśnie film, po którym zostanie mu coś w głowie. Zdarza się, że wpadnie na filmy dokumentalne idące w kierunku artystycznym i mieliśmy też taki festiwal filmów dokumentalnych w Poznaniu. On się nazywał Off Cinema i on pokazywał takie dokumenty, no naprawdę artystyczne. Dogs Against Gravity to festiwal inny, to festiwal tych dokumentów z szybką narracją, z dużą ilością informacji. Dla mnie jest to festiwal, który no, zdecydowanie jest warty tego, żeby się na niego przejść. W dniu wczorajszym uczyniłem to, żeby obejrzeć film dokumentalny o tytule We Want the Funk. Film opowiadający właśnie o fenomenie tej muzyki. Film, którego początek był niezbyt dobry, to znaczy niezwykle taki Netflixowy, przypominał właśnie tego rodzaju format tych dokumentów, gdzie jest dużo rozmówców, którzy są bardzo ładnie nagrani, ale z tego nic nie wynika, jednak później się naprawdę rozkręcił i mogę w kontekście tego filmu narzekać na pewne uproszczenia, mające na celu też w zasadzie poprowadzenie pewnych wątków. Koniec końców uważam, że film był naprawdę świetny. Na pewno też jest bardzo dobrą propozycją dla kogoś, kto chciałby trochę więcej na temat muzyki funkowej się dowiedzieć. Ja z wiadomych powodów występuję tutaj może w roli takiego nazbyt krytycznego widza, bo próbuję to wszystko konfrontować z tym, co już do tej pory się dowiedziałem czy nauczyłem. Ja będę dzisiaj trochę nawiązywał do pewnych tez z tego filmu. Te tezy ułożą się, mam nadzieję, w piękny muzyczny pejzaż. I zacznę od ciekawego punktu, z którego ten film wyszedł. Otóż on opowiadał o tym, co działo się na początku lat 60. A na początku lat 60. powstała wytwórnia Motown. I ta wytwórnia miała bardzo interesującą strategię. Otóż w sytuacji, gdy w Stanach panowała olbrzymia segregacja, również dotycząca gustów muzycznych, Motown postanowił produkować utwory, które trafią do bardzo szerokiego słuchacza. To był nawet taki pomysł, żeby tych czarnych artystów w jakiś sposób trochę tak poprowadzić, żeby oni byli w stanie trafić do
stacji radiowych puszczających no, taką zdecydowanie białą muzykę. Tą czarną muzyką wtedy był jazz, tą czarną muzyką wtedy był blues, tą czarną muzyką był gospel i soul. Część tych utworów była krzykliwa i część z tych utworów no, nawet nie mogła się w niektórych radiostacjach takich o zasięgu większym pojawić. Więc wtedy założyciel Motown, Barry Gordon, doszedł do wniosku, że hej, a może zrobimy coś właśnie takiego pośrodku. I to jest interesujący punkt wyjścia. Ja go zilustruję utworem Marvina Gaye'a. Utworem z jego okresu, z okresu jego twórczości, gdy on niczym te gwiazdy białej muzyki stał na scenie ubrany w garnitur, nienagannie, wyprostowany. Nie było w tym zbyt dużo krzykliwości, nie było w tym zbyt dużo takiego żywiołu. To wszystko było niezwykle eleganckie i Marvin Gaye właśnie w takim stylu swoją karierę zaczynał. A posłuchamy wielkiego hitu z tego okresu o tytule I Heard It Through the Grapevine, a jest to Marvin Gaye.

I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye. To jest utwór w zasadzie już z końcówki tego okresu, kiedy artyści Motownu byli, tak jak ten film, o którym dziś wspominam, We Want the Funk, to jest końcówka okresu, gdzie ci artyści byli wciskani w swego rodzaju taką, powiedzmy, sceniczną prezencję, tej takiej nienaganności, tego, że byli ubrani w garnitury czy w piękne jakieś suknie. To jest punkt wyjścia, z którego ten film wyszedł. Niezwykle ciekawy, dlatego że on został przedstawiony w tym filmie trochę jako coś takiego, że ci artyści, żeby istnieć, oni musieli się w te ramy wpisać. Myślę, że jest druga tego strona. Myślę, że ta strona polega na tym, że w zasadzie większość artystów wtedy musiało się wpisywać w jakieś takie niezwykle sztywne ramy społeczne, bo to po prostu były takie czasy. To po pierwsze, a po drugie, wytwórnia Motown przez to, że nagle tworzyła też muzykę, która miała trafić do zupełnie innego słuchacza, właśnie do tego słuchacza, który był przyzwyczajony do tej, nazwijmy to, białej muzyki, no w zasadzie przyczynił się niezwykle mocno do tego, żeby te pewne olbrzymie, tą pewną przepaść, to pewne pęknięcie w tym amerykańskim społeczeństwie trochę jakoś zasklepić, trochę ze sobą razem skleić. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo można na to spojrzeć jako na jakąś formę oportunizmu, że robił to po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, trafiając do większej ilości wytwórni. Z drugiej zaś strony, no, to był punkt wyjścia, który stworzył olbrzymie ilości karier. To było też w zasadzie stosunkowo, to był też stosunkowo krótki okres, dlatego że, no, właśnie te wielkie gwiazdy Motownu, które urosły na tym, powiedzmy, na tej modzie, czy na tym pomyśle, tacy jak Diana Ross, jak właśnie The Vandalettes, jak Marvin Gaye, oni za chwilę już mieli całkowitą swobodę twórczą, oni za chwilę już mogli robić to, za co tak naprawdę ich kochamy. I opowiadając o Motownie i o tej pewnej zmianie, czy może też o tym, jak należy na to patrzeć, myślę, że warto podać pewien przykład. Tym przykładem jest zespół The Isley Brothers. To był zespół wokalny. Pięciu braci, którzy stoją na scenie i śpiewają swoje piosenki, śpiewają je w harmonii wokalnej, oni mieli różne głosy i oni faktycznie w tych garniturkach gdzieś na scenie po prostu stali i te piosenki śpiewali, i ci właśnie goście w pewnym momencie odpalili z czymś zupełnie innym. Ja uwielbiam zespół The Isley Brothers. To jest zespół, który w pewnym momencie zaczął mieszać muzykę soulową z takimi elementami właśnie trochę psychodelicznymi, trochę z innego świata, trochę jakby z kosmosu. To zespół właśnie, którego twórczość można podzielić na te dwa okresy. Na ten okres grzeczny w garniturkach i ten okres, kiedy właśnie to granie w tych garniturkach umożliwiło im za chwilę tworzenie utworów tak pięknych jak Summer Breeze. To tak też na rozpoczęcie wakacji, lata, pięknej pogody, która no, na szczęście przychodzi do nas coraz częściej. The Isley Brothers, Summer Breeze.

0: The Isley Brothers, utwór Summer Breeze razem z tym pięknym solo na gitarze Erniego Isleya, jednego właśnie z tych braci, z którym związana jest taka anegdota, że on poszedł na koncert Santany, którego no, olbrzymia kariera rozbłysła w 69 roku przy premierze jego pierwszego krążka i przy koncercie na Woodstocku, bardzo pamiętnym. No i Erniemu tak się spodobało to granie, że złapał za gitarę i w zasadzie w ciągu niezbyt długiego czasu był tym typem, który już wymyślał nowe brzmienia i zagrał na gitarze, tak jak przed chwilą. To są powody, dla których ja do Isley Brothers wracam bardzo chętnie. No, zdecydowanie do tej drugiej części kariery niż do tej pierwszej z tym takim wygładzonym lookiem. I wracamy do tej opowieści o tym wygładzonym looku. Tam powstaje taka teza, że w pewnym momencie jest takie już znudzenie tym fałszem i następuje całkowita odmiana, która polega na tym, że ludzie zaczynają ubierać się inaczej, zaczynają się wyrażać w ten sposób, zaczynają nawiązywać do tych swoich korzeni w kontekście też Afroamerykanów. To jest ciekawe, takie zestawienie tych dwóch rzeczy. Ja sobie w ogóle myślę, że patrząc na to szerzej, no, ta połowa lat 60. wiąże się z olbrzymią rewolucją kulturową, z ruchami hipisowskimi, z taką implozją tego amerykańskiego społeczeństwa. Mi jest trudno stawiać jakieś diagnozy. Myślę sobie, że jest to związane z tym, że w Stanach Zjednoczonych chyba jest tak, że dochodzi do pewnych takich skrajności. Te skrajności polegają na tym, że i tu zawsze przychodzi mi do głowy te pewne sceny z filmu Wirujący Seks. Otóż te skrajności polegają na tym, że są ci rodzice, którzy są tacy niezwykle surowi, chcą przestrzegania tych zasad, chcą, żeby wszystko było pod linijkę, te koszule są takie wyprasowane i tak dalej, i to jest takie podejście wręcz purytańskie, i to w tym filmie jest skontrastowane z chęcią do tej swobodnej ekspresji, do zabawy, do tego, żeby gdzieś tych reguł się pozbyć, z chęcią buntu. No i to jest taka dynamika, którą możemy obserwować cały czas. W zasadzie każda subkultura próbuje być właśnie trochę inna. Każdy z nas tego buntu potrzebuje i to wyskoczenie w przypadku artystów z tych garniturków do tych kolorowych, pięknych strojów, tych kolorowych, pięknych ptaków, no to jest coś, co się w tą dynamikę wpisuje. I tu w tym filmie pojawia się w zasadzie ojciec funku, tak moglibyśmy go też śmiało określić, James Brown. I ten James Brown jest postacią o tyle ciekawą, że w tym filmie nie pojawia się to, co pamiętam z jego biografii, którą zacząłem czytać, ale niestety cały czas nie mogę skończyć. Otóż o Jamesie Brownie mówiło się, że ten facet jest niemożliwy, bo on nawet wyrzucić śmieci idzie ubrany, idzie z uczesanymi włosami. I to był gość, który pamiętał, czy bardzo mocno doświadczył jakiegoś takiego południowego traktowania. Mam tutaj na myśli, no, to traktowanie wypełnione jakimś takim rasizmem i uprzedzeniami, i on całym swoim życiem chciał być tym gościem, który pokazuje, że on jest w stanie wszystko robić lepiej. To właśnie go napędzało. On chciał być właśnie lepiej ubrany, lepiej uczesany, nieskazitelny wręcz, i nigdy nie dawał okazji do tego, żeby go przyłapano na czymś zupełnie innym, więc stąd te wszystkie anegdoty, stąd te wszystkie opowieści, że to był człowiek, którego obecność nawet na ulicy można było zauważyć, który inspirował mnóstwo dzieciaków. W tym filmie on jest pokazany jako człowiek, który był rewolucyjny pod względem właśnie jakiejś takiej swobody. To jest jednocześnie prawda i nie. Otóż no to właśnie przywiązanie i perfekcjonizm Jamesa Browna jest niezwykle tu ciekawy, bo ten perfekcjonizm był obecny między innymi też w muzyce. On potrafił niektórych artystów, z którymi grał na trasach, wywalić, kiedy oni, nie wiem, coś zafałszowali, czy za późno weszli w jakiś utwór, w jakiejś części. I zresztą jedna z osób, która w tym filmie opowiada o muzyce funkowej, też wspomina, że został wywalony z tego powodu, że gdzieś się spóźnił z wejściem gitary w jakimś momencie w utworze. I ten James Brown jest niezwykle jakby skomplikowaną postacią, i skoro o nim opowiadam, to czas na utwór live, utwór o tytule Derry Days, i to jest utwór pochodzący z Apollo Theater. I o nim opowiem dosłownie dwa zdania później, a czas już skończyć moją gadkę i czas, żeby zabrzmiał James Brown.
1: The JBs! The JBs! The JBs! The JBs! The JBs! You're seeing over there!

James Brown, Derry Days, Live at Apollo Theatre. To jest postać, która została bardzo dobrze omówiona w filmie, o którym opowiadam, czy który jest pretekstem do tego, żeby dziś zagłębiać się w historię funku po raz pewnie wtóry. Opowiadam o filmie We Want the Funk, który można było obejrzeć w ramach festiwalu Dogs Against Gravity. W zasadzie ten festiwal jest też dostępny w wersji online, więc ten film można cały czas sobie obejrzeć, do czego bardzo was zachęcam. Ja tutaj próbuję trochę opowiedzieć o tym, co się w tym filmie pojawiło, co warto by było może dopowiedzieć. Mam nadzieję, że ta historia jest dla was interesująca. Ten James Brown jest postacią niezwykle ciekawą, dlatego że z zewnątrz wygląda to trochę jak chaos, z zewnątrz wygląda to trochę jak coś faktycznie bardzo żywiołowego. Tak na dobrą sprawę jest to oparte na groove'ie, jest to niezwykle precyzyjne momentami. James Brown jako artysta sceniczny potrafił być niezwykle też taki precyzyjny. On był nazywany czasem sierżantem przez to, że był tak wymagający. I to jest interesujące, że on został przedstawiony głównie jako ten taki rewolucjonista, gdy jednocześnie był człowiekiem niezwykle ciężko pracującym i który osiągnął ten sukces, no właśnie wkładając olbrzymią pracę w to. I ten Apollo Theatre jest wątkiem o tyle ciekawym, że to jest nagranie z roku 72, a on w 60 którymś roku nagrywa legendarny już dziś album Live at Apollo Theatre, i on nagrał go ze swoich własnych pieniędzy. To było coś, co było wtedy, no, w połowie lat 60. zupełnie niemożliwe. On sam kombinuje całą ekipę, sam zajmuje się nagraniem, zmiksowaniem tego, również później wydaniem. I to jest takie wydarzenie, gdy amerykańscy czarni artyści zauważyli, że można, niczym właśnie tym James Brown, można być niezależnym, można to zrobić samodzielnie, że trudno jest to zrobić, bo nie wiem, właściciel tego miejsca na przykład nie chce tego zrobić, bo brakuje ci pieniędzy i tak dalej, ale z tego powodu, no, James Brown jest też ważny, bo on jest gościem, który przeciera szlaki również w tej perspektywie biznesowej i w perspektywie tej niezależności, więc zredukowanie go tylko do rewolucjonisty jest, no, czymś, do czego ja się w tym momencie muszę koniecznie odnieść. W filmie tym bardzo podobało mi się to, że były podejmowane też takie wątki muzyczne, mam tu na myśli trochę takie technikalia, i o Jamesie Brownie wspomniane było to, że on lubił stawiać w tej muzyce funkowej akcent na pierwsze brzmienie, i jest to inaczej niż w muzyce, która wtedy była popularna, i to właśnie powodowało od razu, że człowiek dostawał takiego kopniaka i miał ochotę ruszać nogami. Pojawił się też wątek Larry Grahama i tego, że on na jednym z utworów zaczął grać na basie tak zwanym slapem. To polega na tym, że uderza się w strunę kciukiem i powoduje to, czy to się chyba nazywa klang. Teraz opowiadam o tym niezbyt precyzyjnie. To brzmienie na pewno znacie, bo ono jest, no, nierozerwalnie związane z funkiem czy z muzyką później disco. I ten film czy raczej oglądając ten film dowiedziałem się właśnie, że to z Larrym Grahamem, który grał wtedy w zespole Sly and the Family Stone, można skojarzyć to, że takie brzmienie powstało. I w tym filmie też jest opowiedziana historia, że w pewnym momencie wszyscy słuchali tego utworu non-stop, w ogóle zastanawiali się, co to w ogóle jest za instrument, na którym tak się gra, i na jakichś szkołach takich, wiecie, no, zjazdach basistów czy takich kursach basistów w pewnym momencie wszyscy chcieli grać, jak Larry Graham zagrał na utworze, który teraz, na utworze, który nazywa się Thank You, a jest to utwór z repertuaru Sly'a i jego zespołu The Family Stone.

Sly and the Family Stone, thank you. To utwór, gdzie Larry Graham pierwszy raz gra tym uderzaniem kciuka w strunę. To się nazywa clunk czy slap. To jest brzmienie dla funku niezwykle ikoniczne. Bardzo podobało mi się, że ten film próbował podejmować też oczywiście skrótowo, ale różne też inne tematy. Takim tematem niezwykle ciekawym jest to, że jest dużo wspólnych elementów pomiędzy muzyką gospelową a muzyką funkową. Ten gospel jest czymś, co też opiera się bardzo mocno na rytmie, opiera się bardzo mocno na pewnych powtórzeniach, na takich frazach, tak zwane call and response, na pewnym zaangażowaniu wszystkich, jakiejś takiej wspólnotowości. Jest jednak w nim pewien taki element wynoszący go w górę, bo muzyka sakralna, ona też ma właśnie taki cel, żeby nas jakoś tam w górę wynosić, powodować, że będziemy patrzeć w niebo. Funk jest pewną taką antytezą tego gospelu. On z tego gospelu mnóstwo czerpie. W zasadzie mnóstwo artystów funkowych to są ludzie wychowani gdzieś w jakichś kościołach, którzy w różnych kościołach grają, i funk jest tą antytezą, dlatego że trzyma nas mimo wszystko gdzieś tutaj na ziemi. Ten funk często podejmuje tematy relacji damsko-męskich, w tym funku jest jakiś taki element seksualności. Ten funk opiera się na właśnie zabawie, na tańcu, na tym, żeby iść na parkiet i się porządnie wypocić i wyruszać. To jest interesujące, że są dwa gatunki muzyczne tak blisko siebie, tak mocno związane gdzieś z tym takim czarnym duchem, które stoją w tak dużej opozycji między sobą, a jednocześnie mają cały czas mnóstwo takich wspólnych elementów. I ta narracja, czy ta opowieść w tym filmie niezwykle mnie zainteresowała. Zainteresowało mnie też to, że zespołem, który sprowokował pewien tego rodzaju jakby narrację, czy był punktem wyjścia, jest zespół Funkadelic. Zespół, który opiera się faktycznie mocno na jakimś takim totalnym odjechaniu. To zespół, który robił na scenie, i to właśnie te ich chyba nagrania live są najciekawsze, robił na scenie absolutne show, które miało mnóstwo elementów takiego pastiszu, takiego już podkręcenia do granic absurdu tego wszystkiego. Te teksty piosenek są zupełnie absurdalne. Te nawiązania jakieś kosmiczno-galaktyczne. Wszystko jest w oparach jakichś narkotycznych wizji, bo nie mam zresztą co ukrywać, że to przy powstawaniu tej muzyki to odgrywało olbrzymią rolę. To jest właśnie ten brud, który stoi w kontraście z jakimś naszym wyobrażeniem takiej świętej przestrzeni, gdzie owszem też jest dym, ale to jest przyjemna woń kadzidła. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby posłuchać utworu zespołu Funkadelic, w szczególności utworu, który też trochę ten gospel przypomina przez tą formułę call and response, przez to, że on wręcz zachęca do tego, żeby włączyć się w śpiew, i ma taki niezwykle kolektywny charakter oraz pewną repetywność, tą powtarzalność. To, że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w tym rytmie gdzieś całkowicie się pogrążyć. Funkadelic, you and your folks and me and my folks.

You and Your Folks, Me and My Folks, czyli zespół Funkadelic, i to jest tak, że ja powoli muszę kończyć audycję. Opowiadam wam o filmie We Want the Funk, opowiadam o tych ciekawych wątkach, o może mojej delikatnej krytyce tego filmu. Ja ten film bardzo polecam. Obejrzałem go przy okazji Dogs Against Gravity, można go zresztą jeszcze obejrzeć w online'owej obliczu tego festiwalu. Ja opowiadam o historycznych rzeczach naprawdę z dużą chęcią. Zagadałem być może was dziś zbyt mocno, więc pewnych wątków już niestety nie nadrobię, bo czas nas zbliża. Zakończę takim wątkiem bardzo ciekawym, to znaczy tym, że ten film również pokazał, że funk zaczął mocno oddziaływać na naprawdę olbrzymią rzeszę artystów, i ci artyści właśnie z tej Wielkiej Brytanii, o których już wspominałem na początku audycji w kontekście zespołu Mango Tango, oni podłapali to, więc w tym filmie pojawił się David Bowie, który miał taki epizod, że on grał swoje własne soulowo-funkowe rzeczy. Tam pojawił się zespół Talking Heads, ale pojawił się też Elton John. Elton John, który w jakimś wywiadzie opowiadał, że był absolutnie zaskoczony, że on jako chłopak z takiego robotniczego miasta w Wielkiej Brytanii nagle stał się gwiazdą dla afroamerykańskich społeczności, tych ludzi, którzy żyli na tych osiedlach te 2500 kilometrów dalej przez Atlantyk, i że to, co ma do powiedzenia właśnie ten chłopak na muzycznym podkładzie, w muzycznym takiej otoczce, którą zaczerpnął, inspirując się tym, co po prostu słyszał i co mu się podobało, że to nagle zaczęło też grać z ludźmi w tych ich sercach tam gdzieś w zupełnie innym miejscu, i że jest za pomocą muzyki olbrzymia szansa na to, żeby te mosty tworzyć. A te mosty, no przypominam, wszystko to wpisane było ciągle w pewną taki społeczny podział, w jakąś formę rasizmu, która w tych Stanach Zjednoczonych była. Ten wątek gdzieś się przewijał w tym filmie, na szczęście nie był dominujący, co też mi się gdzieś podobało, bo łatwo by było pójść w kierunku, myślę, takiego czy rewizjonizmu, czy takiej chęci gdzieś tutaj też bycia patetycznym. Tego nie było, to pojawiało się jako oczywiście niezwykle ważny wątek, więc też cieszę się, że ten Elton John czy inni pojawili się jako ci goście, którzy też zaczęli tworzyć te mosty między różnymi światami, i to jest, myślę, takie podejście, które ja też tutaj chętnie wam w audycji Soutrem prezentuję, bo polityka czy ta historyczna część jest ważna. Koniec końców najważniejsza jest muzyka, i to, że ona dzisiaj może do nas przemawiać, sprawiać nam przyjemność i też nas do czegoś inspirować. Tak patetycznie zakończę, a zakończę też Eltonem Johnem i utworem Benny and the Jets. Co ciekawe, na koncercie Mango Tango można było usłyszeć cover tego utworu, więc utwór ten żyje cały czas. Ja nazywam się Jędrzej Wieloch i my słyszymy się oczywiście już za tydzień, znów o 13:00. Wy zostańcie z aferą, a teraz Elton i Benny and the Jets. Trzymajcie się, cześć.

Tarej, akurat w przypadku dzisiejszego tematu naszej rozmowy. Dlaczego tak właśnie mówię, to o tym, to wytłumaczymy wam za chwilę. Dość powiedzieć, że powodem, dla którego dzisiaj z Asią się spotykamy, jest literatura, jest książka, której Asia jest współautorką. Książka, która, jak żeby inaczej, poświęcona jest Kanadzie. Może nie ściśle tematom muzycznym, kanadyjskim, ale o Kanadzie w szerokim ujęciu sobie dzisiaj powiemy, a muzycznie będziemy dzisiaj w jednej konkretnej prowincji, w Albercie, czyli jednej z tak zwanych preryjnych prowincji Kanady. O tym, dlaczego właśnie w tej prowincji jesteśmy, o czym jest ta książka, do której dzisiaj sięgamy, o tym wszystkim powiemy wam za chwilę, a zaczynamy od pierwszego naszego albertańskiego twórcy w dzisiejszej audycji, który teraz właśnie wybrzmi.

0: Dla tych z was, którzy mają odpowiednio dużo lat, zrobiło się chyba trochę sentymentalnie, ponieważ przed chwilą hicior sprzed lat już 30, około chyba mniej więcej, czyli KD Lang i Constant Craving. Przypominam wam, że dzisiaj w Kanadzie Pachnącej Muzyką gościmy Asię Bogusławską z Maple Corner. Będziemy dzisiaj rozmawiać o literaturze, ale zanim do tego tematu dojdziemy, to ja cię o KD Lang zapytam, ponieważ to jest specjalne twoje życzenie, żeby w tej audycji KD Lang się pojawiła.
1: No, okraszamy audycję artystami z Alberty, więc wydaje mi się, że to w ogóle pierwsza osoba, która w ogóle mi przyszła do głowy, jeśli chodzi o muzykę i o tą prowincję, i to jest tak ponadczasowy utwór, że wydaje mi się, że jest zawsze jest dobre miejsce na KD Lang.
0: Ja się z tobą zgadzam, to jest artystka, która ma już naprawdę wysoką w tej chwili pozycję w kanadyjskim świecie muzycznym, zachowując cały czas takie podejście, mam wrażenie, swoje własne, nie takie mainstreamowe.
1: Bardzo.
0: Tak, to jest taka artystka, która do mainstreamu się przebiła, ale mainstream do niej nie, tak można by powiedzieć. No ale przejdźmy do tematu dzisiejszej audycji. Tematem dzisiejszej audycji jest książka. I od razu powiedzmy, jaka to jest książka. To jest książka, której jesteś współautorką, choć występujesz tutaj pod pseudonimem. Tak jak już mówiłem, jako Agatha Ray. Mhm. Zastanawiałem się, czy ciebie dzisiaj nie przedstawić. No ale bohaterem tej książki i też jej autorem jest Tomasz. Czy Tomasz powinienem powiedzieć? Pewnie w Polsce możemy powiedzieć, że Tomasz Łukaszuk. Czyli, no właśnie, Kanadyjczyk i Polak, zarazem człowiek, który w Kanadzie, po emigracji do Kanady, o tym sobie jeszcze za chwilę powiemy, doszedł tam do pozycji dosyć wysokiej. Ale zanim zaczniemy mówić o książce, która zatytułowana jest, to już od razu powiem, Pozdrów Regana, dobrze było, żeby na początku tej audycji ten tytuł też padł, to zapytam cię o twoją literacką przeszłość, bo wiem, tak, że to nie jest pierwsze twoje dokonanie i takie, że tak powiem, solowe, własne, autorskie dzieła już też masz za sobą. Czy możesz o tym więcej powiedzieć?
1: Tak, ja debiutowałam w 2013 roku. Debiutowałam powieścią Ioni. I debiutowałam na rynku anglojęzycznym. I stąd właściwie jest jakby powód, dla którego mam pseudonim, ponieważ wydawca amerykański tak mnie tutaj trochę namówił, że łatwiej będzie pewne rzeczy po prostu na tamtym rynku, co tu krótko mówiąc, sprzedać, jeżeli nie będę jakoś specjalnie egzotycznie się nazywać i okładka będzie taka przyjaźniejsza dla amerykańskiego odbiorcy w związku z tym. Więc tak, w 2013 roku debiutowałam, miałam jeszcze poza Ioni właśnie opublikowałam też powieść Tangents i kilka novel, a później w 6 lat temu debiutowałam po raz drugi już na polskim rynku powieścią Psychopomp, która dzieje się w mojej rodzinnej Gdyni w latach 90. I zdecydowałam się jednak pozostać Agatą Re, nawet żeby już bałaganu nie robić i po prostu, żeby się te moje rzeczy jakby tak ciągnęły bardziej za mną, że nie od niczego się nie, że tak powiem, nie odcinam. Tak.
0: A zdradzisz źródło tego pseudonimu?
1: To pewnie. Jest... Jeśli chodzi o nazwisko, to nazwisko sobie pożyczyłam od koleżanki amerykanki, która mi mocno pomagała przy pierwszej powieści, jeśli chodzi o kwestię researchu. I była taką moją skarbnicą wiedzy w różnych sprawach, więc za jej zgodą sobie to nazwisko pożyczyłam. A Agata, no to chyba tak jakoś oczywiście Agatha Christie. Właściwie być może mogłam też przy Joannie zostać, no bo w sumie to też jest takie imię, które spokojnie sobie radzi w obydwu językach, ale jakoś tak już poszłam tak na pełne, jeśli chodzi o ten pseudonim i stwierdziłam, że idziemy na 100% albo w ogóle, więc 100%, więc się stałam Agatą.
0: Ukrywamy całą swoją tożsamość, a nie część.
1: Znaczy ukrywamy to nie, bo w tych wszystkich książkach jest też w nocy biograficznie absolutnie wyjaśnione, że jestem Joanną i tutaj jakby tu nie czaję, nie ma tajemnic.
0: Okej, jeszcze tylko zapytam o jeden wątek, to jest jednak istotne w tej audycji, to były powieści, jak rozumiem, powiedziałaś o Agacie Christie, więc zakładam, że jakieś wątki kryminalne się tam znajdowały.
1: Nie, zupełnie nie. To po prostu jest kwestia tego, że sobie spojrzałam na moją półkę, a na półce mam Śmierć na Nilu, którą swego czasu bardzo lubiłam i znaczy pewnie już nie czytałam dawno, pewnie może lubię dalej, nie wiem, ale jakoś tak stwierdziłam, niech będzie ta Agata.
0: Drugi wątek, o który muszę zapytać, to czy były tam jakieś kanadyjskie wątki, no bo w audycji Kanada, końca muzyka.
1: W Joni tak, główna główna bohaterka jest Kanadyjką i troszkę tam nawiązuje. Też nie mogłam tak za bardzo strasznie, że to się musiałam trochę chować. W sensie takim, że to była moja pierwsza rzecz na rynek amerykański i tak jakoś nie mogłam tak na pełnej z tą Kanadą wyskoczyć. Ale bohaterkę mam kanadyjską, więc przynajmniej tyle. Natomiast jeśli chodzi o dalsze rzeczy, no to nie zawsze mi się udawało, bo Tangents, moja druga powieść, która ukazała się w 2024 roku w Polsce, zresztą wcześniej przyszła do Polski przez Szwecję, no to tam na przykład nie ma niestety wątków, ale to fabularnie po prostu mi się to nie zgrywało, tylko dlatego nie ma, no i ale w reportażu Polki i Polacy w pracy trochę już szłam tą nutą kanadyjską, bo mam tam wywiady z kanadystką, między innymi mam z hokeistą, co też jest przecież tutaj dosyć linią prostą związaną z Kanadą, więc trochę tak też krążyłam wokół tematu, no ale oczywiście po Surf Regana, no to jest już zero-jedynkowa sytuacja.
0: Tak, tu wszystko jest jasne, Kanada no w sumie na 100%, można na powiedzieć, 100%. Że na 100%. Mm-hmm. To są tematy polsko-kanadyjskie, ale to jest zdecydowanie rzecz kanadyjska, można tak powiedzieć. My wokół tematu też trochę krężymy, bo książka Pozdrów Regana, o której dzisiaj rozmawiamy, na razie jeszcze w pełnej krasie się w naszej audycji nie pojawiła. Rozmawiamy o tematach wokół niej i pewnie jeszcze przez chwilę tak będzie. Zanim to zrobimy, jeszcze może jednego utworu wysłuchamy, ale na pewno do tematu dzisiejszej książki jeszcze dojdziemy. I jeszcze jedna dla was informacja, drodzy słuchacze. Tę książkę będzie można też w naszej audycji wygrać. Mamy 3 egzemplarze dzisiaj, pewnie 3 też w kolejnej odsłonie tej audycji, bo nasza rozmowa będzie miała takie 2 odsłony. Jedna w tym tygodniu, druga rozmowa w tygodniu kolejnym i po 3 egzemplarze w każdej z tych audycji będą do wygrania. O zasadach tego, w jaki sposób, za co i gdzie, to za chwilę. Na razie kolejna piosenka w naszej audycji. Za chwilę wracamy do tematu książki Pozdrów Regana.

0: How Come You Never Go There, to była Feist. Powiedziałem, że gramy dzisiaj albertańskich artystów i myślę, że dla niektórych z was może być zaskoczeniem to, jakie nazwiska, jacy artyści w tej audycji się dzisiaj pojawiają, bo nie jest informacją, myślę, powszechną, ani taką wiedzą, która w pierwszej chwili z Feist się kojarzy, to, że ona jest z Calgary. Jest właśnie stamtąd, jest z Alberty, jej życie od dawna już toczy się poza Albertą, ale my cały czas o tym jej pochodzeniu z tej właśnie prowincji pamiętamy. Mówiłem, że...
1: Ja tylko mogę?
0: Tak. Proszę, oczywiście.
1: Bo we wrześniu zostanie zaproszona w poczet Canadian Songwriters Hall of Fame. Także to taka ciekawostka może właśnie Feist.
0: Jest kolejny dobry powód, żeby ją zagrać, jak się okazuje. Post factum odnotowany, ale Feist się pojawia. Może przy okazji tej uroczystości też do Feist jeszcze na chwilę wrócimy. Feist Alberty, podobnie jak z Alberty, jest...

0: przeciwdziałania temu, co w Adbercie się dzieje. Ten temat będziemy jeszcze pogłębiać. Jeśli go nie znacie, to za chwilę, czy może w kolejnej już audycji, tak naprawdę więcej wam wyjaśnimy. Ale pytanie krótkie, które chcę tobie zadać, jest takie, kim właściwie Tomasz Łukaszuk jest? Jakbyśmy go mogli naszym słuchaczom krótko przedstawić, tak?
1: Tomasz Łukaszuk jest gdynianinem, który urodził się w Wejherowie i do 1982 roku mieszkał w Gdyni, skąd w czasie stanu wojennego przeniósł się, a właściwie został wyrzucony z kraju razem ze swoją rodziną do Kanady. Dlaczego do Kanady? Otóż kilka lat wcześniej jego ojciec, który był marynarzem na statku gdyńskiego Dalmoru, zszedł ze statku, zszedł w sensie nielegalnie opuścił jednostkę właśnie w Kanadzie, w Nowej Fundlandii i otrzymał w Kanadzie azyl polityczny. To mówimy jeszcze o końcówce lat 70. I w 82 roku właśnie już w tych realiach stanu wojennego udało się Tomkowi, jego mamie i jego bratu dołączyć do ojca, także wyjechali do Kanady.
0: Okej, okay. To o to mniej więcej mi chodziło. Właśnie takie krótkie przedstawienie tego, kim Tomasz jest. On też jest postacią w tej chwili publiczną w Kanadzie, tak jak powiedziałem, pełnił funkcje polityczne, ale do tego tematu pewnie jeszcze, tak jak cały czas mówię, wrócimy. Ja zapytam ciebie o taką rzecz, o którą zawsze w takiej sytuacji się pyta, więc wybacz, ale mamy tutaj tytuł, który nawiązuje wcale nie do Kanady, więc pytanie, skąd on się bierze i jakie drugie dno za nim być może się kryje, ja dostrzegam przynajmniej jedno, ale ciekaw jestem, jak ty to wyjaśniasz, czy dlaczego takiego wyboru dokonaliście, może tak?
1: Mamy wyjaśnienie w książce, więc może to jest lekki spoiler, ale malutki, że to są ostatnie słowa, które Tomek usłyszał od swojego dziadka przed wyjazdem, żeby pozdrowił Reagana, ponieważ w tamtych czasach, w latach 80. w Polsce, Polacy duże nadzieje żywili z Reaganem, to są kwestie, wiadomo, polityczne walki z komunizmem. Także oczywiście dziadek wiedział, że Tomek wyjeżdża do Kanady, nie do Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo, że już w Kanadzie miałby bliżej do tego Reagana niż dziadek, który został w Polsce, prawda?
0: Ja pytałem też o taką myśl za takim właśnie tytułem. Nie wiem, czy za daleko nie wykraczam, to był wasz wybór i sami najlepiej wiecie, czemu właśnie to się tam pojawiło. Natomiast jeśli miałbym tak w skrócie podsumować takie wątki, które w tej książce są, zarysowują się jako główne, z jednej strony jest opowieść o oczywiście samym Tomaszu Łukaszuku, który emigruje i który do pewnego momentu oswaja się z nową rzeczywistością, a później już swobodnie sobie w tej rzeczywistości radzi i kolejne osiągnięcia, można powiedzieć, odnotowuje. Natomiast ona też gdzieś w tle jest o postrzeganiu emigracji i tej emigracji przez Kanadyjczyków wobec Tomka i emigrantów takich jak on, niekoniecznie z tego regionu, z tej części świata, ale w ogóle o tym, jak wygląda emigracja do Kanady i życie tam w tym kontekście. Z drugiej strony o wizerunku, jaki mają i ci emigranci w Polsce, którzy ewentualnie pojawiają się tu albo gdzieś tam z daleka są oceniani. I sama też Polonia w Kanadzie czy w Ameryce, o której też Tomek sporo pisze, więc właśnie taki, powiedziałbym, ten nie do końca pasujący do sytuacji, zdystansowany do realiów tytuł, wydaje mi się w jakimś stopniu też odpowiadać na tą kwestię drugą, tę związaną z postrzeganiem przez Polaków pewnie migrantów, którzy wyemigrowali, później wracają, czy na chwilę, czy na dłużej. Może to jakaś taka autorska moja myśl, moja refleksja, która niekoniecznie musi zbieżna być z tym, co było intencją waszą, ale gdzieś w ten sposób trochę ten tytuł traktuję. Nie wiem, czy się zgodzisz w ogóle z tym moim jakby krótkim opisem, czy to nie jest zbyt uproszczone, jeśli chodzi o zawartość tego.
1: Nie, myślę, że nie i bardzo się cieszę, że o tym wspominasz, dlatego, że też jedną z myśli, które przyświecały nam przy pisaniu tej książki, to przede wszystkim Tomkowi to przyświecało, to było fakt, że właśnie ponieważ Polska staje się takim krajem, gdzie coraz więcej osób, imigrantów przybywa do Polski, to on chciał też opowiedzieć tą swoją historię jako imigrant, który pojawił się w obcym kraju i właściwie wszystko zupełnie od zera zaczynał. Nawet nie znał słowa po angielsku w momencie, kiedy się w Kanadzie pojawił. Chciał po prostu pokazać, że pewne drogi są uniwersalne i że to nie jest tylko tak, że ponieważ on wyjechał w latach 80. z Polski do Kanady, to teraz osoby, które z innych krajów do Polski przyjeżdżają w 2026, jakoś dużo inaczej funkcjonują. Nie, przechodzą te same etapy. To wygląda dokładnie tak samo jak w jego przypadku, bo emigracja to jest proces, wiadomo, to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest proces bardzo często

0: bardzo trudny dla osób, które go doświadczają. Zwłaszcza dla osób, które nie planowały na przykład wyjechać z kraju, tak jak Tomek nie planował absolutnie, żeby z Polski wyjeżdżać. Więc cieszę się, że tutaj widzisz też takie analogie, bo jak najbardziej też o to chodziło, żeby te kwestie migracyjne, żeby na to też zwrócić uwagę, że tak jest. Nie? Mhm.
1: Dodajmy też może od razu, że ta książka w dużej mierze jest książką też o emocjach, zwłaszcza w tym początkowym etapie, prawda? Jasne. Nie chcemy spoilerować, tak jak mówisz, szczegółowo o tym, jak to wyglądało, można znaleźć po prostu w książce i też warto do nich, szczególnie do nich moim zdaniem, zajrzeć. Natomiast jest to ewidentnie opowieść, zwłaszcza w tej pierwszej części, o tym, jak emocjonalnie młody chłopak podejmuje gdzieś tam na pewnym etapie pewnie też decyzję, że to jest miejsce, z którym już, nie powiem, że o zerwaniu kontaktów z Polską, ale wyjściu z pewnego poziomu. Tam jest mowa o pewnego rodzaju przekroczeniu kolejnych etapów życia emigranta, z którego na przykład jego mama nie wszystkie z nich pokonała, prawda?
0: Tak.
1: Jest tam o tym też mowa.
0: Tak, jak najbardziej. Oczywiście to wszystko jest kwestia tego, w jakim wieku są osoby, które wyjeżdżają, jeśli chodzi o młodzież, o dzieci. Jego brat zasymilował się nawet dużo lepiej, dużo szybciej na tym pierwszym etapie, ale też był dużo młodszy. Tomek wyjechał już jako 13-latek, także był już osobą mocno ukształtowaną, też w sensie takim kulturowym. Więc to też była pewna bariera, którą musiał jakoś tam przekroczyć. Pokolenie rodziców, to już jest zupełnie też inna sytuacja. To są już osoby bardzo, bardzo mocno nasiąknięte życiem, w tym przypadku akurat w Polsce, więc które nie do końca też dały radę jakby zamrozić to w jakiś sposób. To są już osoby, które zawsze są trochę tak w takim szpagacie, że tak powiem, między jednym i drugim krajem, jedną i drugą kulturą. Więc też się cieszę, że to w naszej książce wybrzmiało, że te historie są po prostu też różne. Ale też na pewno na sytuację Tomka i jego rodziny wpływ miał fakt, że oni zanim do Alberty się dostali, to najpierw mieszkali w malutkim miasteczku Sydney w Nowej Szkocji, gdzie Polonii nie było. Były co najwyżej garść osób pochodzenia polskiego, które z językiem polskim czy z polską kulturą miały już bardzo niewiele wspólnego. I to jest tak naprawdę fantastyczne doświadczenie, bo to im wymusiło zanurzenie się w tej kanadyjskiej społeczności, w tej kulturze kanadyjskiej. Także oni nie mieli domu polonijnego, oni nie mieli, kościoła polonijnego, oni nie mogli się zasklepić w takich jakby kawałkach takiej Polski, przeszczepić sobie gdzieś tą Polskę i po prostu ją tak sobie kultywować w mniejszej skali.
1: Tak, oni jak to musieli... się, przepraszam, przeciwczerwam, dzieje tak. W większych skupiskach
0: tak,
1: Polonii.
0: Dokładnie, absolutnie tak, więc oni po prostu musieli pójść do szkoły, pójść do pracy, zorganizować sobie życie już w zupełnie nowym społeczeństwie, funkcjonującym zupełnie inaczej, bo nie tylko kwestia bariery językowej, ale przede wszystkim kultury. Z komunistycznego kraju wyjeżdżamy do kraju wolnego, z wolnorynkowego i tak dalej, więc to po prostu powiedzieć, że skok na głęboką wodę, to właściwie nic nie powiedzieć w tej sytuacji, nie? Więc też się na tym skupiamy, że te doświadczenia migracyjne są różne i potrafią się inaczej potoczyć w zależności od tego właśnie, dlaczego wyjeżdżamy, w jakim wieku wyjeżdżamy, dokąd wyjeżdżamy. To wszystko ma wpływ na to, jak to później wygląda.
1: Przypominam, że słuchamy audycji Kanada Pachnąca Muzyką. Nie regulujcie odbiorników, jeśli słyszycie rozmowę o książce dzisiaj w naszej audycji, ale jest to rozmowa o książce, która jest książką związaną z Kanadą, z muzyką bardzo pośrednio, tak to nazwijmy, ale muzyka za to jest książką dzisiaj związana w naszej audycji, to na pewno możemy powiedzieć. I ponieważ ten wątek kanadyjski, przypominam, że o wątku kanadyjskim dzisiaj mówimy, to o to też chcę trochę zapytać ciebie jako współautorkę tej książki i osobę, która te... wspomnienia jej bohatera też współspisywała. I chciałem zapytać o samą Kanadę jako kraj dla migrantów, bo to jest chyba ważne, żeby też wybrzmiało, że Kanada pod tym względem jest krajem specyficznym.
0: Tak, jest krajem specyficznym. Jest krajem specyficznym, jest też krajem, który w ostatnich latach troszkę chyba przegrzał temat przy okazji poprzedniej administracji, jeszcze za czasów Justina Trudeau, co też wpłynęło na takie nastroje w Kanadzie, że tak naprawdę na parę miesięcy przed wyborami wszystko wskazywało na to, że liberałowie stracą władzę w kraju, no bo trochę się zrobiło za dużo, za szybko, za bardzo, za mocno. To jest potężny kraj, ale też musimy pamiętać, że ludności ma tak naprawdę kraj wielkości Europy, ludności mniej więcej tyle, co w Polsce, z czego z 80% skupiona na południu kraju, więc możliwości mieszkaniowe chociażby związane z rynkiem pracy, z rynkiem mieszkaniowym i tak dalej, no też ma ten kraj ograniczony siłą rzeczy. Więc to jest kraj, który na pewno bardzo sprzyja i na pewno ma tą taką wiarę w migrantów, że migranci nas budują, że to jest kraj, który bardzo mocno stawia na tą taką właśnie różnorodność, którą postrzega jako siłę, jako swój atut, a nie jako jakąś przeszkodę. To jest tak naprawdę państwo, które zbudowało społeczeństwo obywatelskie z totalnej mozaiki i to się udało, chociaż być może jakby nie powinno się udać, ale się udało, jakoś działa. Natomiast właśnie w ostatnich latach troszkę to został ten temat przegrzany i to wpłynęło też na nastroje polityczne. Zresztą z tego, co wiem, obecna administracja Marka Carneya też już trochę przykręca ten kurek, jeśli chodzi o migrantów. Wiem, że tam są sprawy związane ze studentami na przykład, że już troszkę trudniej się tam pojawić, się dostać i zostać, ale nadal mimo wszystko jest to kraj bardzo otwarty na migrantów i taki, który po prostu wie, że no to ich buduje. To ich buduje i tego absolutnie nikt nie podważa.
1: Dość powiedzieć, że co piąty Kanadyjczyk, dzisiejszy obywatel Kanady, nie urodził się w Kanadzie. To jest coś, co wiele mówi w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, prawda? Mhm. Że jest to kraj, który no, tak naprawdę tą imigracją w jakiś sposób żyje. Ona też stymuluje wzrost demograficzny tego kraju i powoduje, że jest dodatni, co jest Dokładnie. Rzadkim przypadkiem w wielu krajach tego zachodu tak zwanego.
0: No a Toronto jest najbardziej multikulturowym miastem w ogóle na świecie, prawda? Dużo zostawia w tyle, taki na przykład Nowy Jork, jeśli chodzi o ilość osób, które na przykład posługują się językiem angielskim jako drugim, a nie pierwszym, albo ilością ludzi, którzy się nie urodzili w ogóle w Kanadzie, a mieszkają w tym mieście, no to Toronto absolutnie tutaj przoduje. To jest jedno z najbardziej multikulturalnych miast na świecie.
1: My, mówiąc o emigracji, teraz sięgniemy muzycznie do muzycznego emigranta z Polski do Kanady, a właściwie osobę, która ma korzenie polskie, bo czy Joe Łapiński na pewno wyemigrował do Kanady, to nie jestem pewien, czy to jego rodzice, czy jakaś rodzina może wcześniejsza. Jedno jest pewne, pochodzenie jego polskie raczej wątpliwości nie budzi, w związku z czym teraz właśnie Joe Łapiński w tej naszej audycji się pojawi. Artysta nie związany z Albertą, ale związany z tematem naszej dzisiejszej rozmowy w Kanadzie, pachnącej muzyką.

0: Za nami Joe Łapiński w audycji Kanada Pachnąca Muzyką, w której dzisiaj gościmy Joannę Bogusławską, czyli Agatę Ray, współautorkę książki Pozdrów Reagana, czyli biografii, no można tak powiedzieć zdecydowanie. Wahałem się przed użyciem słowa autobiografia, no bo część dla ciebie nie auto, dla Tomka auto, więc...
1: Tak, no. Taki trochę cross nam tutaj tak, wyszedł. Tak, tak, tak.
0: W nawiasie autobiografia Tomasza Łukaszuka. Mhm. Mówiłem, że gramy artystę, który też jest... Użyję słowa, którego, jak sam autor przyznaje, nie lubi polonusem, tak? No dobrze, tego nie użyję. Jest Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia. Joe Łapiński za nami. Natomiast mówiłem cały czas, prezentując dotychczas artystów, że gramy artystów z Alberty, a nie wyjaśniliśmy jeszcze, jakie są związki Tomasza Łukaszuka z Albertą, więc może o tym powiedzmy teraz, jeśli możemy.
1: Tomek wraz z rodziną przeprowadził się z Sydney w Nowej Szkocji do Edmonton troszkę przypadkiem, bo tak naprawdę celowali w Vancouver, ale nie dojechali do Vancouver, dojechali do Edmonton i już podjęta została decyzja, że jednak tam zostaną. I no i tam właśnie w Edmonton Tomek poszedł do szkoły, na studia, zaczął pracę zawodową, no i tam też rozpoczął swoją karierę też polityczną, która trwała kilkanaście lat. I przeszedł taki stopień no, od posła w parlamentu Alberty, bo cały czas mówimy o parlamencie prowincjonalnym, nie federalnym, no ale był posłem, zaszedł aż po pozycję wicepremiera całej prowincji, więc niesamowita kariera polityczna i cały czas związana właśnie z Albertą i z Edmonton.
0: Jedna rzecz, która na pewno z Edmonton się łączy w kontekście naszej audycji, to to, co już powiedzieliśmy, że jest to duże skupisko Polaków, co teoretycznie powinno ułatwiać Polakowi pewnie karierę polityczną w tej właśnie prowincji. Natomiast nie zawsze musi tak być. To chyba ta historia pokazuje, mam wrażenie.
1: Tak, zdecydowanie tak jest, bo tak naprawdę Tomek to zawsze też powtarza, że gdyby ktoś wszedł do jego biura kampanijnego w czasie chociażby pierwszej kampanii, to nie miałby zielonego pojęcia, jakiego pochodzenia to jest Tomek, dlatego że miał wolontariuszy i pracowników biura dosłownie spod każdej szerokości geograficznej. I on nie wykorzystywał tego, że jest Polakiem na zasadzie takiego atutu, żeby na niego głosować, bo jest Polakiem, tylko dlatego, żeby na niego głosować, bo ma coś ciekawego do zaoferowania. A przy okazji, tak, oczywiście urodził się w Polsce, zresztą jest pierwszym politykiem, który zaszedł na taki wysoki szczebel, który jest w ogóle urodził się w Polsce. Nie, że jest polskiego pochodzenia, tylko że się w Polsce urodził. Więc tutaj jakby to dopiero później w jakimś momentach stało się może jego atutem bardziej, kiedy już mając tą pozycję polityczną zaczął współpracować też z polskim rządem, z polskimi politykami na różnych sytuacjach, ale tak zupełnie z początku to nie miało żadnego znaczenia. Mhm.
0: Mam wrażenie, że niekoniecznie też głosami polskich wyborców, chociaż tego akurat nie wiem, musiał być wybrany. To jest jakby kwestia zupełnie inna, ale tak jak mówisz, to oświadczenie migracji, niezależnie od tego, z jakiego kraju, musiało mu też pomóc i w tych przedsięwzięciach, które ostatecznie wyborców skłoniły do tego, żeby na niego głosować, pewnie też mu to bardzo pomogło, to jego doświadczenie i przełożenie tego na projekty polityczne.
1: Tak, ale też trzeba tutaj, trzeba też sobie uświadomić, że osoby, ja nie znam statystyk, nie ma też tego w książce, nie wiem, jaki procent Polonii głosował na przykład na Tomka, tego nie wiem, ale osoby, które jakby były pochodzenia innego niż kanadyjskie, czy to urodzone w Kanadzie już, czy dopiero które się tam też sprowadziły w czasie swojego życia, tak jak Tomek, mimo wszystko też widziały w tym odbicie swojej sytuacji, bo jeżeli mamy emigranta, który może coś osiągnąć, być decyzyjny, wejść do takiego parlamentu i wpływać bezpośrednio, zmieniać prawo, wpływać bezpośrednio na jakość życia ludzi, no to na pewno to też było bardzo budujące bez względu na to, czy ktoś był pochodzenia polskiego, czy pochodzenia jakiegokolwiek innego, już nie będę tutaj wymyślać, ale no po prostu to nie ma znaczenia, tak? To też wspomnieliśmy trochę o emigracji w Kanadzie, no to też jest właśnie taka sytuacja, kiedy ten imigrant z kolei ma prawo i może i staje się osobą współdecydującą o tym, jak wygląda los Kanadyjczyków, prawda? Jak wygląda ich jakość życia. I tutaj też jest taka różnica ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież na tym poziomie już najwyższym, zupełnie możliwym w Stanach Zjednoczonych, ktoś, kto się nie urodził na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie może startować na przykład stanowisko prezydenta. A w Kanadzie tego nie ma. Można się urodzić gdziekolwiek indziej i można jak najbardziej zostać premierem już całego kraju, więc to też jest trochę ta różnica mentalna, jeśli chodzi o Kanadę i o Stany, prawda?
0: Tak, ja też dodam, mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, ale o tym też Tomek wyraźnie pisze w jednym z miejsc, że nie trzeba nawet wyzbywać się innego obywatelstwa, tak, jeśli się nie ma.
1: Tak, dokładnie. I to jest kapitalne, bo to jest bardziej takie postrzeganie ludzi, że mogą działać dla dobra ogółu, a nie przeciwko czemuś. Tak? To, że fakt, że się posiada więcej niż jedno obywatelstwo, nie znaczy, że nie od razu, nie wiem, nikt nie patrzy na to, że można być stronniczym, albo że można coś robić, bardziej skłaniać się ku jednym czy drugim rozwiązaniom. Tylko no, po prostu ma się dwa obywatelstwa, trzy, jakkolwiek sytuacje, okej, okay, nie ma zupełnie problemu. Kwestia jest tego jakości, tego, co się robi, a nie ile ma się paszportów.
0: Wciąż dążymy kwestię specyfiki Kanady jako kraju, mm-hmm, otwartego również pod takim kątem, jak się okazuje, mm-hmm, więc jest to na pewno ciekawe. Jeszcze jedno drobne wyjaśnienie, myślę, dla naszych słuchaczy dotyczące tej politycznej kwestii, bo kwestia, no właśnie, co to znaczy być wicepremierem rządu Alberty, to może nie dla wszystkich być jasne. No, Kanada jest krajem federalnym, w którym tak naprawdę kompetencje te, które no, w polskim przypadku wykonywałby no, ten jeden rząd warszawski, który mamy, tam w Kanadzie są podzielone, więc mm-hmm, no, nie można tutaj mówić o jakiejś kwestii podległości czy jakiegoś rodzaju. Czy inaczej, to jest naprawdę ważne stanowisko polityczne.
1: O, to tak jest bardzo mówić. Ważne stanowisko, mm-hmm, dlatego że tak naprawdę w gestii odstawy jest całkiem mało resortów tak naprawdę, bo odstawa odpowiada za politykę międzynarodową państwa, odpowiada za kwestie obronności na przykład, oczywiście tak, ale już rzeczy typu nie wiem, ochrona zdrowia, edukacja, to jest już bardzo mocno związane z prowincjonalnymi parlamentami i tym, jak one tym gospodarują, jak rządzą. Więc na przykład na takim poziomie, to powiem, nie jest taka sytuacja, kiedy premierzy prowincji są jakoś w hierarchii niżej od premiera kraju, bo oni są tak naprawdę na tym samym poziomie i to też bardzo dobrze widać, jeżeli ktoś ogląda jakieś migawki w wiadomościach czy gdziekolwiek z jakiegoś ze spotkania, na przykład głowy państwa z premierami, premierkami prowincji, to oni wszyscy są na równi. Po prostu siedzą przy jednym stole i debatują i ustalają, co jest najlepsze dla państwa ogółem pod kątem tego, co się dzieje w danych prowincjach i jakie dane prowincje mają zapatrywania na dane sprawy. Więc jest to, że tutaj Tomek był wicepremierem Alberty, to jest tak naprawdę, to jest bardzo wysoka funkcja, bo tego nie można porównywać, nie wiem, do bycia marszałkiem województwa kontra na przykład minister gdzieś, czy właśnie tak jak mówisz, w tym warszawskim rządzie, czy premier takiego rządu w Warszawie, to w ogóle tak nie jest. To jest praktycznie na równi.
0: Tak, to wymaga pewnego oczywiście wniknięcia też w świat, no nam w takiej powszechnej wiedzy nieznany, ale po to ta audycja między innymi jest, żeby wam o takich rzeczach mówić i takich ciekawostkach i też no, sukcesach osób polskiego pochodzenia w Kanadzie wam mówić. My teraz przerywamy na chwilę rozmowę o książce Pozdrów Regana, za chwilę do niej wrócimy, znów czas na muzyczny przerywnik. Tym razem będzie to artystka znów albertańska, ale zaskoczenie.

0: Joni Mitchell, czyli jedna z najbardziej znanych piosenkarek kanadyjskich. No, powiedziałem, że współtworzy historię muzyki kanadyjskiej, ale to może na gdzieś te historyczne wątki to jeszcze poczekamy. Ona urodziła się w Fort McLeod w Albercie właśnie. Jesteśmy w Albercie, ponieważ stamtąd pochodzi Tomasz, czy tam rezyduje, pochodzi z Polski, z Gdyni. Ale tam jesteśmy, jeśli chodzi o Kanadę dzisiaj, bo rozmawiamy o książce Pozdrów Regana, książce, która jest opisem życia, biografią Tomka Łukaszuka, Tomasza Łukaszuka. Współautorką tej książki jest Asia Bogusławska, która dzisiaj jest z nami w studiu. O tej książce i o tematach ogólnokanadyjskich rozmawiamy. Jedno jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do kwestii rozdawania książek, bo mamy je dla was dzisiaj i za chwilę dowiecie się o tym, co trzeba zrobić, żeby je dostać. Ale zahaczę o ten wątek polityczny, który będzie chyba takim pendą do naszej kolejnej audycji, bo przypominam słuchaczom drogim naszym, że dzisiaj nasza rozmowa się nie kończy. Będziemy się słyszeć jeszcze z Asią w audycji kolejnej i wtedy wątek tej książki będziemy kontynuować. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz, jednym swoim wrażeniem się z tobą podzielić i może trochę prowokacyjnie zapytać o jedną rzecz, ponieważ ta działalność polityczna jest opisana dosyć szeroko w książce, różne tam Tomasza Łukaszuka dokonania w tym świecie. Natomiast to, co mnie uderzyło i w jakiś sposób może zdziwiło, to, że opis ten książkowy wydaje się sugerować, jakby to wszystko bardzo łatwo i szybko poszło. Takie można odnieść wrażenie, że tam kolejne kroki Tomek rzeczywiście opisuje. Pewne rafy też na jego drodze się pojawiały. Natomiast jest to taka rzeczywiście, taki też charakterystyczny dla tej książki, taki bardzo łatwy sposób przekazana ta informacja. Powiedziałbym, że wydaje się, że to się tak trochę samo potoczyło, tak bym powiedział. I zastanawiam się, na ile jest tutaj takiego właśnie kanadyjskiego uwarunkowania, że tam jest po prostu łatwiej niż nam się wydaje, a na ile takiej po prostu książkowej narracji, która tak przedstawia te losy, w których być może gdzieś tam te rafy są właśnie za tymi elementami, które się udały ukryte.
1: Tam, gdzie były problemy, to w książce jest zaznaczone, że były problemy. Też jest kilka takich rzeczy, których się nie udało Tomkowi zrobić, albo nie w taki sposób, jaki miał nadzieję, że się uda, więc to też o tym wspominamy. Natomiast ja myślę sobie tak, Tomek jest człowiekiem, który po prostu działa. I ja uważam, że to jest jakby clue. Po prostu też znając go też prywatnie, mając z nim do czynienia, jednak dosyć długo żeśmy razem pracowali nad tą książką i sami jesteśmy cały czas ze sobą w kontakcie, to jest po prostu osoba, która ma pomysł i zaczyna go realizować, i zaczyna robić, i zaczyna działać. I to jest świetny przykład na to, że trochę banał, ale chcieć to móc. I zwłaszcza też on jako osoba, która spędziła tyle lat w polityce, to na pewno też wie, gdzie się zgłosić i do kogo zadzwonić i kogo się spytać, żeby pewne rzeczy pchnąć do przodu. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy jeszcze nabierał te szlify, kiedy zaczynał tą swoją tutaj karierę polityczną, to jest po prostu kwestia pewnej determinacji, kwestia tego, że wpadł na pewne sprawy, na pewne pomysły, na które może ktoś nie wpadł wcześniej. Też się tak czasami mówi, że nie da się czegoś zrobić, chyba że przyjdzie ktoś, kto zrobi, bo nie wiedział, że się nie da. I to jest trochę taka sytuacja, prawda, że mając świeże spojrzenie, mając ogromny pęd do działania i ogromną chęć i potrzebę działania, to jest po prostu świetny przykład na to, że można, że da się. Moja koleżanka tak fajnie zawsze mówi, że ludzie w kosmos latają, wszystko się da, tylko trzeba się dogadać, nie? I wydaje mi się, że to jest dokładnie ten przykład.
0: Tak, ja myślę, że też słuchając twojej odpowiedzi, sam sobie jeszcze na to pytanie w jakiś sposób dodatkowo odpowiedziałem, że może to jest po prostu też pewnego rodzaju cecha charakteru, czy osobowość też Tomasza Łukaszuka, że on rzeczywiście jest taką osobą, która, nie wiem, czy słowo zadanie,
1: więc jest sprawczy. To nawet jak tutaj mamy w książce opisane różne historie, które były jeszcze przed jego wyjazdem, to on jest od początku taką osobą ogromnie aktywną, z takim genem tym wolontariackim. On się angażuje, on się od zawsze gdzieś tam mieszał w różne akcje, żeby coś zrobić, więc to po prostu jest takie przedłużenie już jego charakteru, z którym on po prostu wyjechał z kraju, prawda?
0: O tych akcjach, które się miesza, będziemy jeszcze mówić, ale mam wrażenie, że to już będzie temat na kolejną naszą audycję i ciąg dalszy naszej rozmowy, który w tej audycji nastąpi. Teraz czas na to, żeby powiedzieć o prezentach, które mamy dla naszych słuchaczy dzisiaj, bo coś ze sobą dla słuchaczy przywiozłaś.
1: Tak. Mam trzy egzemplarze książki Pozdrów Regana, podpisane przeze mnie przez Tomka, dla słuchaczy Radia Afera, które będzie można wygrać w konkursie.
0: Tak, my chcemy dla was organizować konkurs. Nie będzie to tak, że tak powiem, za nic. Chcemy, żebyście napisali do nas maila. Maila na adres kanada@afera.com.pl. Powtórzę ten adres raz jeszcze. Nie jest trudny, ale powtórzę. kanada@afera.com.pl. Jeszcze raz powtarzam, bo chyba się pomyliłem. kanada@afera.com.pl. O, teraz już dobrze. Chyba dobrze podałem. Kiwa głową realizator, że tak, więc okej. Moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby wygrać, poza tym, że maila napiszecie? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, które w tym mailu, które my teraz wam postawimy, a to pytanie wiąże się z historią właśnie Tomasza Łukaszuka, który musiał jako 13-latek nagle w ciągu paru dni dosłownie zlikwidować swoje życie w jednym kraju i przenieść się do innego kraju i naprawdę nie miał bardzo wiele miejsca, dużej walizki, żeby cokolwiek w to swoje nowe życie zabrać, więc my chcemy was zapytać o jedną rzecz, którą byście zabrali, gdybyście byli na miejscu jego, w którymkolwiek momencie swojego życia, czego wam oczywiście nie życzymy. Co byście zabrali ze sobą? Jedną rzecz, gdybyście nagle musieli zmienić zupełnie miejsce zamieszkania, miejsce swojego pobytu, gdzieś się daleko przenieść, jaka jedna najważniejsza rzecz byłaby tą, którą chcielibyście najbardziej ze sobą zabrać? Tak? Umawiamy się na takie pytanie.
1: Jak najbardziej.
0: Dobrze. Piszcie, tak jak wspominałem.
1: Troszkę małym wyjaśnieniem, dlaczego akurat to.
0: Oczywiście, ta jedna rzecz, samopis, sama nazwa nam nie wystarczy. Dajcie nam znać, dlaczego właśnie to, a nie coś innego. kanada@afera.com.pl to jest adres mailowy, na który pisać należy. Mam wrażenie, że musimy się już powoli na dzisiaj żegnać. Tak jak powiedziałem, ta część naszej rozmowy dobiega końca, ale jeśli chcecie słuchać ciągu dalszego, to w kolejnej Kanadzie Pachnącej Muzyką za tydzień o 14 będziemy mogli znowu usłyszeć się z Asią Bogosławską, która dzisiaj towarzyszyła mi w studiu. Ja nazywam się Marcin Bzdawka. Audycję realizował Bartosz Zapała. Słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Czarna niedziela. Godzina 15. Czarna muza. Czarna litera. Czarna sztuka. I czarna kultura. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Maj, niedziela, czarna niedziela. Ja nazywam się Ewa Chylak i siedzę tutaj przed mikrofonem. A program realizują Maria Zatorska i Anna Bronowicka. Zaczynamy czarną niedzielę. I to będzie spełnieniem mojego wielkiego marzenia, ponieważ dziś będę mogła wam przybliżyć etiopski jazz i Etiopię, która jest moim absolutnie

As we enter, Damian Marley i nas. Niesamowity utwór. Nie wiem, czy też tak macie, ale czasami są utwory, są piosenki, w których tak jak czasami w ludziach, zakochujemy się od pierwszego wejrzenia. I ja przynajmniej tak miałam z As We Enter, kiedy po raz pierwszy usłyszałam go w radiu. I myślę, że ta miłość do tego utworu, który łączy w sobie Jamajkę, Etiopię i Nowy Jork, no trzy najbardziej niesamowite miejsca dla mnie na świecie. Ten utwór pokochałam tak bardzo przez intro. Intro, które prowadzi nas do wielkiego jazzmena, etiopskiego jazzmena, ojca Etio Jazzu, który nazywa się Mulatu Astatke. Mulatu Astatke był w Polsce kilka lat temu, w Tamie. Miałam szczęście go zobaczyć, bo później, to już jest starszy pan, później zapowiadał kilka koncertów, nawet tutaj w Poznaniu. Do nich niestety nigdy nie doszło. Ale właśnie, Mulatu Astatke, Etiopczyk, etiopski jazz. I właśnie teraz wysłuchamy utworu, który wykorzystują Damian Marley i nas w As We Enter. Mulatu Astatke, utwór Yegelye Tezeta.

Posłuchamy jeszcze jednego utworu dzisiaj, a właściwie nawet tak patrzę w notatki, dwóch utworów Mulatu Astatke. Dzisiejsza audycja będzie się przeplatać tą Etiopią. Etiopią, która jest położona bardzo wysoko we wschodniej Afryce. Jest to kraj, który jako drugi na świecie przyjął chrześcijaństwo w IV wieku naszej ery. Ma mnóstwo mitów i jest naprawdę zupełnie całkowicie wyjątkowy, ale o tym pewno możecie wszyscy sobie poczytać dziś. Mało czasu, dużo wspaniałych utworów i odkryć, więc pędzimy dalej. Kolejny utwór Mulatu Astatke przed nami i to będzie Yekermo Sef. 4 minutki etiopskiego jazzu prosto z Addis Abeby.

dajcie znać Mulatu Astatkę, ponieważ Jim Jarmusch, wielki reżyser amerykański, umieścił aż 3 utwory na oficjalnym soundtracku do swojego filmu Broken Flowers. I to był chyba taki moment, w którym Mulatu Astatkę rzeczywiście zagościł w zachodnich domach. Przed nami jeszcze jeden będzie utwór tego ojca etio jazzu, ale zanim on wybrzmi, chciałabym oddać cześć i hołd panu, który się nazywa Francis Falsetto. Możemy się cieszyć etiopskim jazzem dzięki Francis Falsetto, ponieważ to jest pan, który właśnie zebrał w 27 płytach etiopski jazz, etiopskich muzyków, etiopski swing. Te płyty nazywają się Ethiopics i zaczęły być wydawane w 1997 roku. Są dostępne i na Spotify'u, i na YouTubie. Bardzo, bardzo gorąco polecam. A historia z właśnie Francis Falsetto była taka, że organizował różne koncerty, world music i pewnego razu usłyszał etiopskiego wykonawcę Mahmuda Ahmeda i to spowodowało, że pojechał do Etiopii i postanowił rozpowszechniać tamtejszą muzykę. Dobrze, przed nami ostatni utwór Mulatu Astatkę zatytułowany TZ.

podejdę do kobiety etiopki, niezwykłej kompozytorki i muzyczki, instrumentalistki. Chciałabym wam powiedzieć, że mam tutaj przygotowanych bardzo dużo historii o Etiopii, ale patrzę na zegarek i wiem, że muzyka powinna wybrzmiewać bardziej niż moje historie. Może te historie kiedyś innym razem, ale historia tej kobiety, która przed nami, wymaga opowieści, ponieważ będę wam włączać dwa utwory kobiety, która umarła w 23 roku, 23 marca, w ogóle jakaś taka super symbolika, 23. A ta kobieta urodziła się również w 23 roku, tylko że 100 lat wcześniej. Ta pani nazywa się, o której mówię, nazywa się Yewuptar Gebru, która jest znana pod swoim zakonnym imieniem Emma Hoy Tsege Mariam. Niesamowita Etiopka, bosa pianistka, bosa zakonnica, ponieważ Emma Hoy Tsege i Mariam umierała w Jerozolimie w zakonie, do którego udała się w latach 80. po tym jak Derg, czyli Mengistu, czyli komunistyczny reżim, zdetronizował Haile Selassie i musiała wyjechać, ponieważ ani muzyka nie mogła być grana w tym czasie taka, jaką by ona chciała grać, ani też okoliczności nie sprzyjały właściwie niczemu. Emma Hoy Tsege Mariam o tyle jest niesamowita, że urodzona w 23 roku, 100 lat temu, jako pierwsza Etiopka, wyjechała wraz z siostrą na pensję do internatu, do szkoły z internatem, do Szwajcarii. Stamtąd wróciła do Etiopii już z wielkim zacięciem muzycznym i już z początkowymi lekcjami gry na skrzypcach i na fortepianie. Gdy wróciła do Addis, do Addis Abeby, stolicy Etiopii, kontynuowała edukację i jak podaje Jan Topolski w niesamowitym artykule w Ruchu Muzycznym, z genialnego dziecka wyrosła na zadzioną feministkę. Cytuję dalej. Jeździła konno, jeździła samochodem i jako pierwsza kobieta wstąpiła do służby urzędniczej u cesarza Haile Selassie. Potem stworzyła kolejny precedens, śpiewając w ojczystym, ortodoksyjnym kościele. A potem, jak już wspominałam, w Jerozolimie była pierwszą żeńską tłumaczką w siedzibie patriarchatu. Dobrze, to jest jej historia dziewczyny z Addis Abeby, która uczy się w Szwajcarii, gra na fortepianie, ale najbardziej niesamowitym momentem jest jej wyjazd do Egiptu, do Kairu, gdzie, wyobraźcie sobie, uczy się fortepianu na Uniwersytecie Króla Fuada I i uczy się tego fortepianu od polskiego Żyda z Wilna, który w niesamowity sposób uciekł przed Holokaustem, który potem nastąpił, i nazywał się Aleksander Kontorowicz. Aleksander Kontorowicz był nauczycielem fortepianu Emmy Hoy i ona też go ściągnęła w ogóle do Addis Abeby w 1944 roku. I ten właśnie

Nie polski Żyd z Wilna, niesamowity muzyk, koncertujący w całej Europie, studiujący wcześniej w Sankt Petersburgu i w Berlinie. Były prymariusz założonego w 1930 roku kwartetu wileńskiego. Ten niesamowity muzyk, Aleksander Kontorowicz, uczył naszą Emma High fortepianu. Opowiem jeszcze chwilę więcej o tej kompozytorce i pianistce, niezwykle skromnej, cudownej osobie, ale posłuchamy może najpierw jej wykonania fortepianowego The Homeless Wanderer, bezdomny wędrowiec. Dosyć długi utwór, ale bardzo piękny i pokazujący mega wrażliwość tej pianistki, niesamowitej kobiety na tamte czasy i na nasze też.

The Homeless Wanderer, wędrowiec. Nie wiem, na ile jasne przed tym utworem było dla was moje opowiadanie o tej artystce, o tej bosej zakonnicy, która uczyła się muzyki fortepianu od polskiego Żyda z Wilna w Egipcie, w Kairze. Ale jest to historia naprawdę bajkowa, legendarna, ikoniczna, zupełnie niesamowita, bo nie mogę teraz, pewno nie będzie czasu na to, żeby zacytować, jak Kontorowicz wspomina swój etiopski kontrakt w wywiadzie, którego udzielił, ale opowiada bardzo pięknie o tym, jak wylądował w 1944 roku w Addis i jak prowadził potem orkiestrę Haile Selassie. Może uda nam się to po prostu zamieścić, uda mi się to zamieścić, ten cytat, w socialach i będziecie mogli sobie przeczytać o tym. W każdym razie nasza Jewubdar Gebru, czyli potem zakonnica Emma Hoy Tsege Mariam, w 1946 roku dostała się do Royal College of Music w Londynie, podobno jako pierwsza kobieta spoza Europy i jako pierwsza Etiopka miała się tam kształcić, ale coś dziwnego się wydarzyło, ponieważ nie dostała wizy. Nie mogła studiować muzyki w Londynie, wróciła do Etiopii i to jest właśnie moment, w którym przeszła ze ścieżki świeckiej muzyczki na drogę zakonną, bo wróciła do Etiopii i wstąpiła do żeńskiego zakonu, w którym właśnie żyła bez prądu, bez wody, chodziła bosą, praktykowała ascezę, ale też zgłębiała tradycyjną muzykę religijną etiopską, która naprawdę różni się od tego, co my znamy w naszym kościele. Muzyka, nawet ta muzyka religijna etiopska, jest absolutnie wyjątkowa. Skodowana zresztą przez takiego legendarnego na poły świętego Jareda. Zresztą 19 maja jest rocznica jego śmierci i Jared urodzony w VI wieku, czyli dwa wieki po przyjęciu przez Etiopię chrześcijaństwa, zebrał setki hymnów i pieśni kościelnych, a 19 maja Etiopia świętuje rocznicę jego śmierci. I właśnie Emma Hoy zgłębiała te wszystkie hymny i modły i również modusy, o których pisał Jared, i próbowała je grać. Przed nami drugi utwór tej niezwykłej pianistki, Ballad of the Spirits, Tsege Mariam Gebre.

trudne słowa, trudne imiona i nazwiska. Niesamowita historia, niezwykły życiorys. W 67 roku, kiedy jeszcze była w Etiopii, Emma Hoy wydała swoją pierwszą płytę w Niemczech. Potem za pomocą siostry Desty dalej nagrywała kolejne utwory, a w 73 roku ukazały się wydane drukiem jej kompozycje. Napisała ich blisko 160. Czerpię tę wiedzę z tekstu Jana Topolskiego w Ruchu Muzycznym. Świetny tekst, załączę link do niego. Teraz do innej, drugiej współczesnej, tym razem artystki wielbionej przez Etiopczyków. Ta pani nazywa się Aster Aweke i wysłuchamy jej dwóch utworów. Mam nadzieję, że one się nam tutaj pięknie zmieszczą w czasie. Aster Aweke jest współczesną Etiopką, współczesną piosenkarką etiopską. Urodziła się w Gondarze, w dawnej stolicy Imperium Etiopskiego, i podczas dergu, czyli podczas właśnie tego reżimu Mengistu komunistycznego, o którym mówiłam wcześniej, po zdetronizowaniu Haile Selassie, udała się z rodziną na emigrację do Stanów i tam rozwijała swoją karierę muzyczną. Gdy po 15 latach emigracji wróciła do Etiopii, na lotnisku witały ją tysiące słuchaczy, tysiące fanów. Jest bardzo ważną postacią etiopską. Pamiętam, że gdy podróżowałam po Etiopii, każdy kierowca w swoim samochodzie miał kasetę albo kilka kaset Aster Aweke i słuchaliśmy jej namiętnie cały czas, zwłaszcza wtedy album Fikir, Miłość, był popularny i odsłuchiwany i przesłuchiwany cały czas. Dzisiaj posłuchamy utworu z jej płyty z 2019 roku, płyta pod tytułem Czeła, a utwór nazywa się Twista. Tytuł albumu Czeła pochodzi od słowa amharskiego dżentelmen, człowiek uprzejmy.

słuchaliśmy utworu Twista, o którym Befeqir Kebede w Capital Etiopia mówi tak. Twista to piękna ballada, która doskonale wykorzystuje jedwabisty i uspokajający głos Aster, jej znakomicie dopracowane teksty i gładkie dźwięki saksofonu. To najprawdopodobniej najbardziej klasyczna, współczesna etiopska ballada na albumie, która wydobywa również budzącą podziw magię. Cała płyta, oprócz nowoczesnych jazzowych melodii, saksofonu i gitary elektrycznej, zawiera dźwięki również tradycyjnych etiopskich instrumentów, takich jak masinko i kirar. I tworzy bardzo taką harmonijną mieszankę dźwięków. Trafia prosto do serc etiopskich społeczności. Drugim utworem, którego wysłuchamy, a który należy do Aster Aweke, to utwór z płyty najnowszej, z 2023 roku. Album nazywa się Soba, a utwór Yene Wadai. Yene Wadai po amharsku znaczy mój przyjaciel.

utworem kończącym dzisiejszy etiopski rozdział Czarnej Niedzieli będzie utwór Addis Abeba Bete, należący do Alemajehu Eshete.

0: Utwór ten, Addis Abeba Bete, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych też utworów, traktuje o stolicy Etiopii, niesamowitej Addis Abebie, nowym kwiecie. Bardzo dziękuję za dziś, za tę odrobinę Etiopii w niedzielę, w czarną niedzielę. Mówiła do was Ewa Chylak, czyli ja, a program realizowały Anna Bronowicka i Maria Zatorska. Za tydzień jazz, tym razem nie etiopski, ale zaczniemy od nawiązania do Etiopii. Do usłyszenia. Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: Nieznane utwory znanych wykonawców.
3: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
2: Znani, nieznani.
3: W każdą niedzielę o 18:00.
2: Tylko w Radiu Afer.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Karnetowisko. Z nami zbudujesz formę na letnie festiwale. Rozmowy z organizatorami, prezentacje line-upów, muzyka artystów, cenne rady prosto z pola namiotowego. Wybierz swój festiwal razem z Karnetowiskiem w niedzielę po 16:00 w Radiu Afera.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko, z tej strony Mikołaj Olejnicki. W niedzielę, zazwyczaj w każdą niedzielę po godzinie 16:00 na 98.6 i na afera.com.pl ma miejsce Polski Punkt Słyszenia. Ale dla tych, którzy słuchają nas od lat, wiedzą, że prowadzący, czyli ja, ma dwie słabości. Jedna to polska muzyka alternatywna, a druga to polskie festiwale. Czy festiwale ogólnie rzecz biorąc. I sporadycznie, od czasu do czasu, reaktywuje się w niedzielę po godzinie 16:00 audycję Karnetowisko, w którym właśnie mówimy o festiwalach. Dziś również o festiwalu będziemy mówić, dlatego postanowiliśmy zrobić dla was kolejne Karnetowisko w ramach wyjątku. Od lat współpracujemy jako Radio Afera z festiwalem, który...

0: Witajcie, drodzy słuchacze, z tej strony Mikołaj Olejnicki, a ze mną jest Igor Fleischer. Witam serdecznie.
1: Cześć.
0: Igor jest prezesem, założycielem, pewnie właścicielem agencji koncertowej GoFest, która jest odpowiedzialna za dwa wyjątkowe festiwale w Polsce, czyli Snowfest Festival i Carbon Silesia Festival.
1: Zgadza się.
0: Więc zapewne domyślacie się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o tej wyjątkowej imprezie, która odbywa się w Zabrzu już po raz szósty, w tym roku 19-20 czerwca. Ale zanim o tym, porozmawiajmy jeszcze o Snowfestie, bo ostatni raz mieliśmy okazję rozmawiać właśnie o tej imprezie, która ma pożegnać zimę w Polsce, a zima w Polsce była wyjątkowo surowa. No i jak? Udało się z twojej perspektywy pożegnać ten wyjątkowo mroźny czas w naszym kraju?
1: No myślę, że się udało. Przede wszystkim pożegnaliśmy zimę i Snowfestem przywitaliśmy wiosnę, bo temperatura była typowo wiosenna, 17 stopni na plusie, co mnie bardzo cieszy, bo nie ukrywam, że właśnie takie było początkowe założenie właśnie tego festiwalu. Zima w górach, zima na skoczni, na której odbywają się zawody sportowe w ramach festiwalu, ale oczywiście tutaj, gdzie cały teren imprezy, fajnie, że jest sucho, że jest ciepło, bo to już jest taka namiastka właśnie wiosny, pozytywnej energii i tego, co nas czeka latem, czyli dużej ilości wydarzeń.
0: Kilka zmian, jeśli chodzi o Snowfest 2026 w porównaniu do lat poprzednich. Między innymi scena w namiocie grała zdecydowanie wcześniej, ponieważ do tej pory zawsze startowała o północy. Tym razem grała od godziny 18. Silna reprezentacja Poznania, Kemot Łęcki, również Łukasz i Hubert z projektu Duszne Granie. Czy masz już jakieś pomysły, żeby jeszcze bardziej ten festiwal rozwinąć w roku 2027? Czy myślisz, że to, co osiągnęliście do tej pory, to już jest maks i tak naprawdę z tej cytryny nie da się już więcej wyciągnąć?
1: Nie, no oczywiście może nie jest to maks, natomiast daj mi chwilę odsapnąć. Jeszcze zamykam ten festiwal, skończył się raptem, niecałe 2 miesiące temu, więc potrzebujemy pozamykać. Oczywiście są plany już na kolejne edycje i w głowie rodzą się pomysły, zarówno na artystów oraz na to, jak jeszcze ten festiwal udoskonalić. Ja też na tym festiwalu bardzo dużo chodzę właśnie po to, żeby patrzeć, spoglądać i myśleć, co zrobić, żeby było jeszcze fajniej. Myślę, że co roku podnosimy tą poprzeczkę, więc myślę, że będzie dobrze. Mam kilka pomysłów, ale to jeszcze chwila oddechu i dopiero zacznę nad tym pracować.

0: właśnie, bo rozmawialiśmy poza anteną i ten odpoczynek jest bardzo ważny. Oprócz tego, że organizujesz dwa naprawdę duże przedsięwzięcia i pewnie tylko ci, którzy są sobie sami sterem, wiedzą, ile pracy i wysiłku to wymaga, to oprócz tego jesteś też czynnym człowiekiem działającym w branży. Jesteś DJ-em, producentem, jesteś też delegatem na festiwalach. Miałeś być chociażby na Next Fest Festival, ale niestety zdrowie nie pozwoliło. I teraz pytanie, czy tak dojechała cię wiosna i pogoda, czy przygotowania do Carbon Silesia Festival?
1: Życie mnie dojechało po prostu, co to dużo mówić. Nie, a tak na serio, no oczywiście wiosna, przesilenie, dużo pracy, dużo obowiązków, też nie było czasu, żeby jeszcze odetchnąć po Snowfeście, który w tym roku wyjątkowo dał nam w kość. Oczywiście pozytywnie, ale wymagało to też dużego poświęcenia i dużo nakładu pracy z naszej strony. Więc to było jakieś przesilenie, to było po prostu zmęczenie organizmu i akurat niestety trafiło to na Next Fest, na którym miałem być i na który przyjeżdżam co roku z wielką przyjemnością, właśnie po to, żeby posłuchać nowej muzyki, spotkać się ze znajomymi z branży i przede wszystkim wspólnie z nimi bawić się, rozmawiać o muzyce, bo to jest najważniejsze. Nie udało się, więc udało się przede wszystkim troszeczkę odpocząć, troszkę odsapnąć. To były 4 dni, kiedy mogłem nie robić nic. No ale cóż, zbieram siły. Carbon przed nami tak naprawdę, 2 miesiące do tego wydarzenia i tutaj koncentruję 100% swojej energii.

0: usłyszeć, nie pytam gdzie, ale czy uda się ciebie usłyszeć i to jak grasz, czy to jako iRobot, czy to jako Last Robot w duecie
1: tak,
0: z Bartem.
1: Tak, jest taki plan, wakacje, termin, pewnie długo będzie już ogłoszenie, jedno z dużych wydarzeń właśnie w Poznaniu, także oczywiście lubię odwiedzać Poznań, bardzo lubię to miasto, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ten Poznań się rozwinął na przestrzeni ostatnich kilku lat, jeszcze pamiętam, jak te kilka lat temu jeździłem na festa, jak bardzo rozkopane było to miasto, a rok temu no prawdziwa stolica europejska, no niesamowicie, lubię, pozytywnie mi się kojarzy, więc zawsze z przyjemnością wracam.
0: Natomiast twoje imprezy robisz w trochę mniejszych miastach. Szczyrk, no to myślę, że akurat na ten weekend marcowy, kiedy odbywa się Snowfest, można nazwać stolicą polskiego sportu i polskiej muzyki. Zabrze, to wyjątkowe miejsce, ale gdyby nie Górnik i gdyby nie Karbon, nie byłoby rozpoznawalne najbardziej na świecie. Ostatnio o mieście było trochę głośniej, ze względu chociażby na zmianę władzy, również pojawiają się informacje o problemach finansowych i ja bardzo nie za bardzo chcę oczywiście poruszać tutaj tematy polityczne, ale wiem, że ty też do Zabrza w związku z tym, że organizujesz ten festiwal, często jeździsz. Czy nie zmieniło się w ogóle nastawienie tej lokalnej społeczności do Carbon Silesia Festival i oni wyczekują tego festiwalu? Bo ja jako uczestnik w zeszłym roku miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami i powiedzieli mi: Mikołaj, ja tu w sumie siedzę tylko dlatego, bo czekam na czerwiec, żeby przejść się na Carbon.
1: To bardzo miłe oczywiście. No rzeczywiście, fakt jest taki, że dużo się wydarzyło w mieście, samym mieście przez ostatnie lata. Były wybory, wygrał ktoś inny, później go odwołali, też to taki ewenement na skalę Polski. Obecnie jest nowy prezydent. Nie mamy relacji, natomiast cieszymy się, że mamy taką unikatową miejscówkę, jaką jest właśnie Sztolnia Królowa Luiza, czyli Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Unikatowa na skalę europejską i myślę, że nawet można powiedzieć światową. I to właśnie tam robimy, organizujemy ten festiwal, gdzie ta muzyka elektroniczna idealnie się łączy. Lubimy to miejsce. Bez względu na to, co się dzieje w samym mieście, to chcemy tam zostać i uważam, że ta przestrzeń sama w sobie powoduje, że jesteśmy wyjątkowym wydarzeniem i to nie tylko moja opinia, ale opinia wszystkich uczestników, co nas bardzo cieszy, bo nie bez powodu zakochaliśmy się właśnie w tym miejscu od pierwszego wejrzenia i nie bez powodu zdecydowaliśmy się właśnie organizować letni festiwal, Carbon Festival właśnie tutaj.

0: Ja nie ukrywam, że coraz większym jestem fanem, jeśli chodzi o całą aglomerację śląską. Natomiast nie ma co ukrywać, że Sztolnia Królowa Luiza oraz Kopalnia Guido to są wyjątkowe miejsca, nawet z takiej perspektywy turystycznej, które nawet jeśli ktoś nie lubiłby tańczyć, to warto po prostu tam się wybrać i po prostu pozwiedzać. Ja mam takie pytanie, ponieważ w ogóle jeśli chodzi o Śląsk i południe Polski, to to jest miejsce, gdzie odbywa się naprawdę wiele wydarzeń muzycznych, ale to także blisko miejsce, które jest blisko granicy z Czechami i ze Słowacją. Czy macie dużo festiwalowiczów właśnie z tych dwóch krajów? Bo chociażby festiwal elektroniczny, który odbywa się w Ostrawie, chyba nazywa się Beats for Love, jeśli mnie pamięć nie myli, pokazuje, jest tak, że tam jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi właśnie o taką muzykę i słuchaczy. A nie ma co już ukrywać, że oprócz właśnie tego Beats for Love, aż tak dużo imprez się nie odbywa.
1: Mamy sporo uczestników z Czech. Jeśli chodzi o Snowfest, to mamy też uczestników z całego świata, bo widzimy, gdzie są zakupowane bilety. Jeśli chodzi o Carbon, no to jeszcze to nie jest może ta skala co Snowfestu. Natomiast tak, mamy uczestników z Czech, to nas bardzo cieszy. W Czechach jest mocno też osadzona muzyka drum and bass, więc u nas ten gatunek jest także wiodący, zarówno na Snowfestie, jak i na Carbonie, więc mamy sporo takich osób. Tak jak już wspomniałem, na Snowfestie zdecydowanie jest ich więcej.
0: A jeśli chodzi o pozostałą część Polski, no bo konkurencja jest duża. Tych festiwali w Polsce w tym momencie odbywa się naprawdę dużo. Czy Carbon cały czas jest taką imprezą lokalną? Czy macie jednak dużo słuchaczy, dużo przyjezdnych z Poznania, z Warszawy? Gdańsk wydaje się taki dość abstrakcyjny, bo
1: mamy
0: jednak
1: nawet gości ze Szczecina, posłuchaj, to jest cała Polska, to są miłośnicy dobrych brzmień, dobrej zabawy i przede wszystkim wyjątkowej przestrzeni. My to wszystko łączymy w jedną całość, to jest przestrzeń, muzyka, to jest klimat, to są ludzie. Ten festiwal jest naprawdę wyjątkowy na skalę Polski, na mapie Europy. Trudno szukać takiego wydarzenia, a jeszcze trudniej szukać takiego wydarzenia w Polsce, bo jest niesamowity klimat. To jest festiwal bardzo kompaktowy, nie ma dużych odległości, jest to festiwal wygodny. Mamy wszędzie dużo zieleni, jest beton, szkło, to jest taki nowoczesna architektura. U nas nie ma piasku, u nas nie ma błota, u nas jest fajna kostka, jest dużo ławeczek. To wszystko jest zrewitalizowane, oddane do użytku 5 czy 6 lat temu, więc robi wrażenie i to właśnie festiwal dla ludzi ceniących sobie wygodę i którzy chcą skoncentrować się przede wszystkim na dobrej zabawie i na słuchaniu muzyki.

0: Zanim przejdziemy do karbonu, to jeszcze ostatnie pytanie, które po części nas do tego festiwalu wprowadzi. Czy dla ciebie z perspektywy bookera, tej osoby też, która występuje, ale obserwatora polskiej sceny muzycznej od lat i tej sceny festiwalowej, jak oceniasz tegoroczne line-upy, czy też ogłoszenia z line-upów innych festiwali? Nie mówię, bo czasami to jest twoja konkurencja, czasami to są twoi partnerzy, czasami to jest też miejsce, gdzie ty grasz i występujesz. No bo ja mam takie poczucie, że pojawia się pewnego rodzaju zawód wśród słuchaczy, wśród festiwalowiczów, którzy mówią, nie ma w tym roku wielkich nazwisk, które by tak mocno przyciągnęły.
1: Myślę, że chodzi o to, że jesteśmy już mocno zmanierowani. My słyszeliśmy tyle rzeczy, zarówno, znaczy my, mam na myśli, że my Polacy, uczestnicy festiwali, odwiedzili nas już artyści z całego świata i to te największe gwiazdy, więc nasze oczekiwania są coraz większe. Szkoda, że tak trochę jest, bo wiesz, na festiwal chodzi się, jeździ się po to, żeby przeżyć, bawić się z ludźmi nowo poznanymi lub ze znajomymi, po to, żeby słuchać tej muzyki i nieważne, że jest to duży artysta, czy jest to mniejszy artysta. Wiadomo, że ci headlinerzy przyciągają festiwalowiczów i sprzedają bilety. Natomiast no, na zachodzie jest tak, że bez względu na to, czy są wielcy headlinerzy, czy są mniejsi, ludzie przyjeżdżają dla samej idei, przyjeżdżają na sam festiwal i to jest bardzo fajne i myślę, że też w takim kierunku idziemy, jeśli chodzi o Carbon i o Snowfest. My też nie chcemy przedobrzyć, nie chcemy tej poprzeczki postawić zbyt wysoko, bo u nas liczy się klimat, u nas liczy się to, co dajemy na samym wydarzeniu, co daje miejsce. Też jesteśmy oryginalni w tym, co prezentujemy, jeśli chodzi o miejsce. A artyści, oni są ważni, ale nie chciałbym, żeby byli też najważniejsi, bo line-up, który układam zarówno na jeden, jak i na drugi festiwal, ja wiem o tym, co dany artysta prezentuje sobą i jaką muzykę gra i jak gwarantuje jego jakość. I chciałbym, żeby moi uczestnicy, i myślę, że przez te lata udało się już wypracować taką formułę, że oni wierzą i potrafią kupować bilety w ciemno, bo wiedzą, że my jako agencja GoFest zagwarantujemy im po prostu doskonałą zabawę, bo to my śledzimy ten rynek, bardzo mocno siedzimy w tym, znamy się na trendach i czy to będą headlinerzy z TikToka, którzy mają najwięcej wyświetleń, to nie do końca o to chodzi. Tu chodzi o muzykę, żeby się przy niej po prostu dobrze bawić.

0: I to jest właśnie to delikatne wprowadzenie do Carbon Silesia Festival, bo ja po części, jak rozmawialiśmy poza anteną, zgadzam się z tobą, że polska scena, nawet nie muzyczna, tylko polska scena festiwalowiczów stała się bardzo zmanierowana, bo w momencie, kiedy ktoś narzeka na brak wielkich nazwisk, to ja zadaję kontrpytanie, kogo chciałbyś, żeby został w tym roku zaproszony do Polski. Zazwyczaj pada informacja, że Fred Again, a no mówię, dobrze, ale wymień w takim razie jeszcze drugą, trzecią i czwartą gwiazdę i tutaj już się kończy, no bo większość wielkich artystów w Polsce już było, typu Charlotte De Witt, Tiesto, The Blaze przyjeżdża po raz kolejny do Polski.
1: Dokładnie, rok temu na Carbonie byli, więc też się cieszę, odwiedzają Polskę coraz częściej. Byli w grudniu, też grali w Warszawie w hali, miałem okazję grać support przed nimi, świetna impreza, organizowana zresztą przez agencję z Poznania. Dużo jest tego po prostu u nas. Ja pamiętam też kiedyś, do tego było zdecydowanie mniej początki mojej kariery DJ-skiej i muzycznej. Muzyki jest związanej z muzyką elektroniczną. Pamiętam jeszcze, kiedyś wystarczyła nieduża gwiazda, wystarczyło, że w nawiasie było napisane UK i wszyscy szli, bo byli ciekawi, co dany artysta ma do zaproponowania. I to nie musiało być olbrzymie gwiazdy, ale klub był wypełniony po brzegi. Dzisiaj no niestety, cała Polska jest zmanierowana, bo tacy artyści na właściwie co weekend odwiedzają kilka klubów w danym mieście, więc stąd też nasze oczekiwania są coraz większe od festiwali. A te stawki artystów, takich powiedzmy czołowych, są na tyle wysokie, że nie każdego na to stać. Wspomniany przez ciebie Fred Again no jest nieosiągalny, myślę, że na skalę Polski, dlatego nie było go jeszcze u nas w kraju. Czy któryś festiwal się odważy i zaprosi go? Bardzo jestem ciekaw. Nie wiem, ile musi biletów sprzedać, albo ile taki bilet musiałby kosztować, żeby występ takiego artysty właśnie się zwrócił, co moim zdaniem nie ma sensu.

0: I to jest właśnie to, o czym też wspomniałeś, że kiedyś wystarczyło napisać, że ktoś jest dobry i gra z UK i nawet jak ktoś go nie znał, szedł na tą imprezę z ciekawości. I ja postrzegam Carbon jako taki trochę powrót do tej przeszłości, czy powrót do korzeni, bo ja często artystów, których ty ogłaszasz, patrząc w latach poprzednich, ja nie do końca kojarzę. Natomiast za każdym razem, jak jechałem, to bawiłem się na nich świetnie. Oczywiście headlinerzy potrafią napędzić i dają świetne koncerty, natomiast po części właśnie przy tym zmanierowaniu trochę naszym, co taki świeży line-up, gdzie nie kojarzysz właśnie gwiazd, ale masz zaufanie do bookera, może spowodować to, że ty na tym festiwalu rzeczywiście odkryjesz perełki, które potem będziesz słuchał przez cały rok. Ale przejdźmy do...
1: Uwielbiam odkrywać perełki, uwielbiam artystów, którzy występują na moich festiwalach po raz pierwszy w Polsce, a później osiągają olbrzymie sukcesy. Tak było chociażby z Purple Disco Machine, który wystąpił w 2016 roku po raz pierwszy w Polsce właśnie na Snowfestie. Był niszową gwiazdą, produkował troszeczkę inną muzykę niż produkuje teraz. Obecnie olbrzymi sukces, nieosiągalny, jeśli chodzi już o moją skalę, i też nawet nie zabiegam o to, bo muzycznie też troszeczkę odbiegł od tego, co mi się podoba. Ale no, olbrzymi sukces komercyjny. Chociażby Luca Lessi, który występował 2 lata temu na Carbonie, a w tym momencie można go zobaczyć w line-upach największych festiwali na całym świecie. A wystąpił na Carbonie właściwie pierwszy raz w Polsce. Więc to są bardzo fajne smaczki, z tego się cieszę najbardziej, bo tu chodzi o odkrywanie, o coś świeżego. I tak samo w tym roku, jeśli chodzi o line-up karbonowy, gwarantuje doskonałą zabawę, a to w tym wszystkim jest najważniejsze, bo umówmy się, kupując bilet na festiwal, chcesz się dobrze bawić, a ja to gwarantuję właśnie tym line-upem. Nawet jeśli nie znacie tych artystów, to gwarantuję, że to będzie przednia impreza.

0: Karnetowisko. Z nami zbudujesz formę na letnie festiwale. Rozmowy z organizatorami, prezentacje line-upów, muzyka artystów, cenne rady prosto z pola namiotowego. Wybierz swój festiwal razem z Karnetowiskiem w niedzielę po 16 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: O, kultura, to tutaj.
8: Wejdź pierwszy.
7: Nie, ty wejdź pierwszy.

0: trwa podsłuch kuratorski w Radiu Afera. W ramach jego 9. odsłony odwiedzam galerię Fundacji Czas Kobiet, gdzie za chwilę otworzy się wystawa Siostra.
1: Jednak zanim do rozmowy przejdziemy, chcę jeszcze powiedzieć o konkursie, który się odbywa w trakcie dzisiejszej audycji. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na podwójną wejściówkę na spektakl Worst Case Scenario w Pawilonie na 14 maja. Jest to autobiograficzny spektakl oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem, przygotowany przez Aleksandrę Jakubczak. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148, słowo afera, imię i nazwisko i napisać, co czuliście ostatni raz, gdy byliście na jakimkolwiek spektaklu. Koszt wysłania to złoty 23 i czekam na wasze SMS-y do godziny 19. Zapraszam.
0: Nie jestem sam, dołącza do mnie artystka, której pracy będziemy mogli dzisiaj zobaczyć, Aneta Grzykowska, artystka multimedialna, specjalizująca się w fotografii i filmie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie do audycji.
0: Ja również dziękuję za pani czas, szczególnie, że za godzinę otworzy się pani wystawa. Pierwsza solowa wystawa w Poznaniu, na której dochodzi do połączenia dwóch cykli pod tytułem Mama i Córka. Chciałem zapytać, jak pani swoimi słowami przedstawiłaby otwierającą się dzisiaj prezentację prac?
2: Faktycznie, tak jak pan powiedział, tutaj jest połączenie dwóch prac, w których można powiedzieć, że taką częścią spajającą obie rzeczy jest fakt, że są to takie trochę performatywne opowieści na zasadzie takiego, ja o tym tak myślę, kreowania filmu troszkę albo takiej sztuki teatralnej, w której performujemy my dwie, czyli ja ze swoją córką, tak? Cykle powstały na przestrzeni już kilku lat, ponieważ jeden z nich, który nosi tytuł Mama, powstał w 2018 roku, kiedy moja córka miała lat 8, a drugi, który jakby powstał, znaczy rozpoczęłam pracę nad nim w zeszłym roku, ale cały czas jakby jestem w procesie, ponieważ jest to dosyć wymagająca taka seria od strony też psychologicznej, można powiedzieć, i performatywnej właśnie, więc no tutaj ta różnica jest dosyć znaczna. Tytuły obu cykli, jeden to Mama, a drugi Córka, więc można powiedzieć, że one są jakimś tam rodzajem kontynuacji albo powiedzmy kolejnym rozdziałem po prostu tego myślenia mojego o takiej podstawowej relacji, która nas łączy.
1: A jednak wchodząc na wystawę czytamy tytuł Siostra.
2: Tak, to już jest takie zupełnie z mojej strony przewrotne, ponieważ no tutaj mamy bardzo specyficzne miejsce, tak? Właśnie galeria, która zajmuje się prawami kobiet i w ogóle taki tytuł Czas Kobiet i też próbując jakby połączyć oba te cykle, które mają swoje własne tytuły w całość, pomyślałam sobie, że dość przewrotnie mogę jakby tutaj odnieść się w ogóle do tego tematu siostrzeństwa, który jest jakby analizowany no też głównie w kategoriach płci, a gdzieś ja przenoszę go w tę relację, która jest relacją jednak matki i córki, co wydaje mi się, że no przynajmniej mi daje w pewnym sensie jakby nowy kontekst myślenia jakby o tym zagadnieniu, tak? O tym zagadnieniu takiej wspólnoty.
0: Jak już ustaliliśmy, łączą się tutaj dwa cykle. Ja chciałem zapytać się może o to przejście z jednego na drugi projekt i może o proces tworzenia między nimi. I skąd taki pomysł wychodzi, żeby zrobić to coś nieco podobnego, ale jednak inaczej?
2: No tutaj pyta mnie pan po prostu o moje strategie jakby twórcze, tak? I o to, w jaki sposób ja pracuję. Tak chętnie się z tym dzielę zawsze, ponieważ uważam, że tym bardziej, jeżeli w ogóle ta audycja jest skierowana też do osób, które jeszcze studiują i mogą być zainteresowane, w jaki sposób można znaleźć taką prostą strefę po prostu produkcji tych tak zwanych dzieł sztuki, tak? Więc ja mam do tego takie bardzo techniczne, ale też no, fizyczne podejście wręcz. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy powstaje jakaś moja nowa praca, czyli jakaś idea, ubiera się w ciało takie fizyczne i zaczyna funkcjonować na przykład właśnie w postaci rzeźby albo w postaci obrazu, tak? To ja wtedy jakby mając już ją przed swoim, ale też widza wzrokiem, mogę obejść tę rzeźbę ze wszystkich stron i zastanowić się, czy ona nie generuje jeszcze jakichś nowych wątków, tak? nowych pytań. Też czasami widz po prostu swoim komunikatem zwrotnym inspiruje mnie do tego, żeby po prostu sprawdzić coś jeszcze, tak? I tak to właśnie działa. Lubię, jak te prace robią się same. W przypadku tej serii Mama, no to ta praca zupełnie po prostu się sama zrobiła, ponieważ ja zamówiłam ten obiekt taki silikonowy, który sobie gdzieś tam stał. Już to opowiadałam wielokrotnie. Córka zaczęła się nim bawić, więc jakby to był samograj, tak? I powiem dokładnie, jaka była kolejna, jak pan pyta, tak wprost. Mianowicie, no wiadomo, że tutaj co 2 lata jest ten konkurs na Biennale. I ja co jakiś czas jestem proszona przez różnych kuratorów o to, żeby coś tam z nimi przygotować. Czego strasznie nie lubię, bo w ogóle nigdy się nie udaje w żadnych konkursach niczego wygrać. I w ogóle uważam, że całe to przedsięwzięcie oceniania w ogóle tego potencjału prac jest dosyć karkołomne. Też nie wiem, czy jakby ja ze swoją taką bardzo specyficzną jednak twórczością, która nie jest taką afirmacją pozytywistycznej zmiany, tylko raczej zastanawia się nad tym, co tutaj jest, tak jak jest w tej kondycji ludzkiej, trudne, tak? Czy ja się w ogóle do tego nadaję? No ale okej. Po prostu zawsze takie nowe zadanie już w moim wieku, tak, bo mam ponad 50 lat, no to ono jest też dla mnie taką dodatkową motywacją do tego, żeby ruszyć tą głowę i coś tam w ogóle próbować zrobić. Więc zgłosili się do mnie kuratorzy, że może coś byśmy po prostu wymyślili. I oczywiście no ta moja najbardziej znana praca Mama jakby miała być tym punktem wyjścia. No i ja zaczęłam kombinować, jak to odwrócić, tak? I przyznam szczerze, że sam ten projekt, który został złożony, dobrze, że nie przeszedł. Ponieważ on w ogóle nie był jeszcze gotowy. Tylko był jakiś... Tak, i on po prostu jakoś tak... Mam takie poczucie, że to tak... No właśnie ten termin jakoś tak to po prostu poszło w takiej formule, która według mnie nie była gotowa. I ja w pewnym momencie, jak już to się nie udało, z czego w sumie byłam, tak jak mówię, teraz dopiero bardzo zadowolona, to sobie to po jakimś czasie przeformatowałam w głowie, że w zasadzie ja pójdę troszkę w taką odwrotną sytuację, ale że założę na siebie jakby ten po prostu skórę w ogóle mojej córki tak naprawdę, tak? No bo sama ta równoległość naszego wieku już powoduje, że w pewnym sensie właśnie stajemy się tymi siostrami, tak? No i tyle. I tak to po prostu powstało. Tak w czasie czasami się coś tam odbywa. Trudno jest, tak tutaj do właśnie wszystkich osób, które studiują, trudno jest tak pójść do biblioteki i coś wymyślić na jakiś temat, raczej to musi przyjść.
0: Czy jest jakieś najdziwniejsze miejsce, w którym ten temat przyszedł do pani?
2: W ogóle tak? Nie pamiętam nawet. Ale no to już naprawdę podzielę się, może to będzie trochę dziwaczne, ale mi się na przykład czasami śnią też prace. Tak, ale nigdy nie są jakoś specjalnie dobre. Zawsze budzę się z poczuciem, że...
0: A zapisuje jej pani?
2: Nie, budzę się i potem się okazuje, że nie, że to jednak wydawało mi się tylko... Ale to są bardzo przyjemne sny, w których mam poczucie, że wow, znowu coś fajnego wymyśliłam i mam co robić. I potem niestety rzeczywistość z reguły to rozbraja. Ale tak, gdzieś nie lubię tak myśleć wprost. Myślenie jest według mnie procesem straszliwie męczącym. Lubię myśleć, jak rozmawiam, tak? Wtedy te wszystkie rzeczy się gdzieś w mojej głowie formułują, ale też lubię obserwować rzeczywistość i czasami mając w głowie ileś tych takich tematów właśnie pootwieranych, przychodzą do mnie, no nie wiem, w tej rzeczywistości jakieś kolejne bodźce, które powodują, że wszystkie te elementy wchodzą na swoje miejsce. Czyli ten proces jest taki bardzo oparty nie na wysiłku, tylko raczej na takim swobodnym oczekiwaniu z takim tłem, które czeka na to, żeby się wreszcie wyklarować.
0: Ale to chyba przychodzi z czasem, prawda? To nie jest tak, że można łatwo wytrenować sobie taką formułę, prawda?
2: To jest w ogóle moim zdaniem kwestia też doświadczenia. Ja przyznam szczerze, że w ogóle tutaj znowu do tych osób, które studiują. Gdy studiowałam, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1999 roku i naprawdę w ogóle zdarzało mi się, że prace, które powstały w tamtym okresie, jeszcze 20 lat później przedefiniowywałam w jakiś sposób formalnie, ponieważ one były czasami bardzo dobre, tylko ja w ogóle nie miałam w ogóle takiego poczucia i doświadczenia, ale też takiej możliwości interpretacji, żeby zrozumieć, co na tym poziomie takim intuicyjnym i też takiego w ogóle jakiejś takiej afirmacji mojej fajności takiej młodzieńczej, tak? Gdzie ja po prostu epatowałam po prostu jakąś energią, tak? I zdarzało mi się, że siedzę i przeglądam te rzeczy, więc naprawdę ludzie po prostu dokumentujcie wszystko to, co robicie, tak? Miejcie archiwum, i z każdej pracy, którą macie, ciśnijcie tyle, ile się da, bo czasami w ogóle to, co się w nich pojawia, jeszcze w takiej strefie kompletnie nieuświadomionej. Potem w przyszłej jakby waszej twórczości może się przerodzić w jakieś bardzo fajne koncepcje, bo potem jest się z kolei starszym i tych pomysłów jest jakby mniej, tak? Ale jest dużo większe doświadczenie do tego, żeby używać tego, co po prostu się dookoła dzieje, albo tego też, co się wcześniej zrobiło, tak? Czyli także ten okres studiowania moim zdaniem jest szalenie po prostu istotny.
0: Mam wrażenie, że wiele osób może nie brać tego zbyt mocno na poważnie swojej pracy i myśleć sobie, że dopiero jak się zrobi coś mocniejszego, z czego będzie się bardziej dumnym, to będzie to bardziej odczuwać. Ale w takim razie trzeba zapisywać wszystko, na to wychodzi.
2: Ja bym zapisywała wszystko, naprawdę. Też właśnie, no mieliśmy taką, popowiem taką historię, tak? To było w 99 roku. Ja jeszcze wtedy z moim ówczesnym chłopakiem, a te obecnym mężem, byliśmy bardzo właśnie tacy zafascynowani fotografią, ale to też wynikało z faktu, że akurat na tej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie była świetnie zorganizowana od strony technicznej pracownia fotograficzna. Były dwie panie, które przychodziły dużo wcześniej, rozlewały chemię, wywoływały filmy, które przynieśliśmy, więc tutaj też duże znaczenie miał ten aspekt, który od strony technicznej zapewniała szkoła. Ja to szalenie w ogóle doceniam. I my siedzieliśmy w tej ciemni, potem oczywiście nawet nie musieliśmy tego zlewać i sprzątać, co też było po prostu wspaniałe. Można było pójść, siedzieć do oporu i wyjść. I wiem, że to ma znaczenie, tak? Bo w tej chwili na przykład w momencie, kiedy mam ciemnie w domu, nienawidzę po prostu tam siedzieć, bo jest właśnie, no ale nie, muszę też potem właśnie wszystko posprzątać. Tak? Także takie proste rzeczy powodowały, że to było dla mnie bardzo fajne. No i co? I pamiętam, że byłam u profesora Rosława Szajbo i on w pewnym momencie jakiś taki konkurs po prostu przyniósł do pracowni, że może byśmy wzięli udział organizowany przez Fundację tam Kultury jakieś europejskiej, czy takie pierwsze właśnie takie fajne rzeczy zagraniczne. I to było do studentów skierowane różnych akademii w Europie i mieliśmy pokazać nasze miasto. I to jest w zasadzie taka pierwsza, moim zdaniem, naprawdę bardzo fajna nasza praca wspólna. I oczywiście nasz sposób myślenia, no tak jak mówiłam wcześniej, wszystko po prostu od drugiej strony. Więc my zamknęliśmy się w takiej kawalerce, którą wtedy wynajmowaliśmy, podwiesiliśmy aparat pod sufitem i przez bardzo długi czas, to było wiele miesięcy, a też mi włosy w ogóle odrosły, które wyskoliłam na łyso, fotografowaliśmy siebie w tej przestrzeni, tej ciasnej, po prostu ciasnej kawalerki. W łazience, w kuchni, w pokoju, ale potem też w windzie. No tutaj świetne te zdjęcia po prostu są, no bo to są tacy młodzi ludzie, którzy po prostu afirmują, no nie wiem co, taką swoją po prostu jakąś takie życie, tak? Jakby było to bardzo takie... Tak, tak. I potem wygraliśmy w ogóle ten konkurs, wybierając do niego 10 najlepszych zdjęć. Co było błędem. No z ogromnej ilości. No i właśnie to było ciekawe. Tutaj włączył się ten aspekt taki akademicki bardzo, no nie? Robimy ładne zdjęcia. My patrzymy, gdzie fajnie wyszliśmy, gdzie w ogóle jest najlepsze. Znaczy kompozycja była cały czas ta sama, bo to było bardzo performatywne. Ten aparat jakby był powieszony w jednym miejscu i tylko ta sytuacja się jakby zmieniała. No i potem jakiś czas później, to właśnie też ciekawe, to też było parę lat już temu, ale zgłosiła się jakby do nas Monika Brodka, taka wokalistka, która nagrywała jakąś nową płytę i powiedziała, że ona zaprasza różnych artystów współczesnych, bo ona ma takie aspiracje bardzo ambitne, żeby zrobili jej teledyski. I ja odsłuchałam tego całego materiału i najbardziej mi się spodobał taki utwór My Name is Youth. Ale sobie myślałam, matko, jak ja mam o tej młodości opowiadać? Przecież ja już jestem stara, to nie? Przecież ja, bo tutaj bardzo dbam o to, żeby jednak

0: utworze, który jednak jest komercyjną po prostu zupełnie działalnością, robienie takiego teledysku, paradoksalnie się zrealizowała ta nieuświadomiona koncepcja po prostu tej serii, która polega właśnie na tym, że to się tam działo, a nie tylko zastygło w tych najpiękniejszych 10 kadrach, tak?
1: Można powiedzieć, tak podsumować to w taki sposób, że na wszystko można przyjść swój czas i nigdy nie wiadomo.
0: No tak, bo właśnie tak jak na początku ma się tą energię i w ogóle ten taki potencjał nieuświadomiony, a potem ma się to doświadczenie też między innymi do interpretacji, tak? Które ja osobiście na przykład nie lubię robić w przypadku swoich prac, no, ponieważ też uważam, że no słowo jest mocne, ale obraz jest chyba jeszcze mocniejszy i gdzieś właśnie podoba mi się to, że nie mówię wprost, co ja o tym myślę, bo też ja o tym wprost nie myślę, tylko zawsze mam... Nie, też jest zawsze ambiwalentne.
1: Ambiwalentne.
0: Tak.
1: Dlatego teraz na antenie dla was poleci Brodka.

0: trwa podsłuch kuratorski w Radiu Afera i my rozmawiamy dalej na wystawie Siostra w Fundacji Czas Kobiet z artystką wizualną Anetą Grzeszykowską. Już opowiedzieliśmy może o dwóch cyklach, które można zobaczyć na wystawie i też o jej procesie twórczym i nastawieniu do starszych prac. I teraz chciałbym na dłużej zatrzymać się przy tym najnowszym cyklu Córka, który z tego co pamiętam i bardzo mi to zapadło w pamięć, był realizowany w Rzymie między innymi. To prawda?
1: To znaczy to jest tak, że no to tak technicznie czasami się zdarza tutaj też być artystą. To jest taki ogromny przywilej też tych właśnie dodatkowych bonusów w postaci na przykład rezydencji różnego rodzaju. I ja przyznam, że często jakby biorę w tym udział, zawsze biorę swoją rodzinę ze sobą i zawsze na takich rezydencjach może powiem coś niepoprawnego. Jesteśmy też turystami i to jest najważniejsza rzecz, no nie? A gdzieś przy okazji właśnie, no tak jak w przypadku tej serii, no bo to były Włochy, więc w ogóle super, ekstra pogoda, piękne widoki i faktycznie cały czas ja z tym aparatem na plecach i z tym po prostu obiektem, który i właśnie czasami też sobie myślałam, że tak wy tu sobie jeździcie, czyli myślę o swojej córce i mężu i tak sobie po prostu się cieszycie, a ja tylko patrzę, gdzie są jakieś fajne w ogóle po prostu krajobrazy do tego, żeby ich użyć jako scenografię do tych zdjęć.
2: Tak potrzebne cały czas.
1: Tak, no tak, no to jest jednak praca, nie? Ale no nie narzekajmy, no są gorsze rodzaje roboty. Tutaj po prostu, no tak, i to było tak, że ja już wcześniej to zaczęłam. Miałam oczywiście już ten obiekt zamówiony, bo to też wykonanie tej rekonstrukcji tej mojej twarzy z tego czasu, kiedy miałam 14 lat, no to było bardzo takie też karkołomne przedsięwzięcie, ale potem faktycznie te pejzaże też mi się przydały do tego, żeby gdzieś jakiś taki dodatkowy kontekst tej pracy nadać. Mianowicie w pewnym momencie zaczęłam mieć

0: poczucie, że w zasadzie wytwarzając te takie bardzo ładne zdjęcia, pojawia się taka kwestia takiego pewnego, takiego, nie wiem, takiego nadużycia. Mianowicie, żeby je wykonać, ja musiałam usunąć de facto z tych zdjęć element, który nie był według mnie dostatecznie piękny, czyli tą moją twarz. Więc tutaj się pojawia ten aspekt właśnie też kulturowego właśnie postrzegania, starzenia się, ale też takiej śmiertelności, ale też tego, co ja mam w sobie i czego wcale po prostu nie ukrywam. No ja nie jestem jakby artystką, uważam, że jestem, w ogóle robię sztukę feministyczną, ale nie afirmuję zmiany, raczej zastanawiam się nad tym, co ja czuję, no nie? Tak, co ja czuję. I tutaj mam takie poczucie, że te zdjęcia czasami tam można je zobaczyć też na przykład na moim Instagramie, tak, w wodzie czy coś, i one są takie po prostu perfekt, bo nie ma tam mojej głowy, tak, więc tutaj jest ta taka refleksja, z którą no tak jak widzicie, ja nie walczę, tylko raczej to kontestuję. Nawet sobie pomyślałam, że może to moje ciało jest jeszcze za młode, żeby tak po prostu pokazać ten kontrast, tak.
1: Może za 15 lat dopiero.
0: Tak, tak, ja myślę, że teraz już mam takie perpetuum mobile, że już tak mogę naprawdę czekać, aż moja córka zostanie moją matką, aż po prostu mój mąż zostanie moim dziadkiem i tyle. I także tutaj zobaczymy, co będzie z tego dalej wynikać. Ale na pewno jest to interesujące na wielu płaszczyznach dla mnie.
2: A mówiła Pani o tym w podcaście, którego słuchałem ostatnio, ta perspektywa pracy z rodziną. Nie chcę się powtarzać oczywiście. O czym ja pomyślałem, to pomimo tych różnicy oczywistych, że córka jest teraz starsza i pomimo wszystko używany jest inny materiał niż przy poprzedniej serii, bo w tym wypadku to jest Pani twarz. Czy jest jeszcze coś, co wydawało się inne przy pracy nad tym cyklem?
0: To znaczy tutaj w ogóle wszystko jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, dlatego że ja po prostu, ta maska jest ślepa, ja nie wiem, co oni robią. No i jednak ma to taki trochę charakter takiej szamańskiej psychoterapii, tak? Czyli, że właśnie ja tam wychodzę trochę jakieś, nie wiem, ustawienia hellingerowskie, tak? Czyli po prostu przebieram się w tą siebie po prostu sprzed wielu lat, tą moją rodzinę już przetrenowaną do tych wszystkich sytuacji. Proszę o to, żeby mi pomogli po prostu, tak? I przez to, że ja nie wiem, co oni zrobią, to mam tą potem taką ekscytację, tak? Jak już otwieram te wszystkie pliki na komputerze i patrzę, co tam wyszło, więc to nie jest, znaczy tak, to jest samograj. Ja w ogóle nawet jak pracuję ze studentami, tak, no to widzę, że po prostu ktoś coś przynosi, to jest samograj, nie? Że po prostu jest taki potencjał wizualny jakiegoś pomysłu, tak? I formy, którą student albo studentka przynoszą, że to po prostu będzie działało. Ale czasami jest tak, że właśnie to wszystko się osadza w jakiejś tam już konstrukcji takiej formalnej, jakimś scenariuszu i to czasami jest łatwe, a czasami trudne. I ta seria jakoś taka jest trudna. Idzie mi trochę krew z nosa. Ja mam jeszcze w ogóle dwóch braci.
2: Którzy nie byli jeszcze w żadnym cyklu.
0: I myślę, że nawet by może chcieli. Czuję się trochę wykluczeni, ale przyznam troszkę, że ja mam tutaj takie poczucie właśnie takiego, nie wiem, coś dla mnie też jest takie może akurat w przypadku tej pracy trudne, nie? Że oczywiście ja cały czas bazuję na tym widzu i mam poczucie, że ten komunikat się rodzi w zderzeniu z widzem, prawda?
1: Tak.
0: On się zdecydował, bo to widz projektuje. Ten mój ojciec, który tam ledwo mnie dotyka na tym trawniku i można sobie wyobrażać, że on po prostu nie chce, tak? No i znowu tutaj dochodzimy do tego aspektu interpretacji. My interpretujemy, czemu on po prostu się tak zachowuje, bo te przyczyny mogą być kompletnie inne, mogą być po prostu takie, że jest głodny, tak? Albo że go ręka boli. I to jest dla mnie takie fascynujące, że my wytwarzamy obraz, który rodzi się po prostu w świadomości widza, tak? I to jest to, z czym ja pracuję. Ale właśnie, żeby go urodzić, to ja muszę właśnie wejść w tą interakcję. I gdzieś może różne osoby jakby z tej mojej rodziny są w różny sposób też przeze mnie jakoś tak przetrenowane, tak? Najprostsza była ta relacja pewnie z Jaśkiem, czyli z moim mężem, gdzie my po prostu razem współpracowaliśmy na początku.
1: To jest córka.
0: Córka, no to też, no bo to jest w ogóle dziecko w artystycznej rodzinie, no to jest jakby taka... Nie, to znaczy ona w ogóle ma taką też, mam takie poczucie, dzieci są inne, to już zresztą o tym rozmawialiśmy, one mają, nie są właśnie jeszcze takie, ale tutaj też właśnie moi rodzice też są pewnie tacy, jacy są i być może ja też projektuję na to. To jest jakiś taki bardzo skomplikowany mechanizm taki relacyjny.
3: Za chwilę wrócimy na antenę z dalszą częścią rozmowy z Anetą Grzegorzkowską, więc zostańcie z nami.

0: trwa rozmowa z Anetą Grzeszykowską w Radiu Afera w ramach jej wystawy Siostra w Fundacji Czas Kobiet. Zanim wrócimy do rozmowy, jeszcze pragnę przypomnieć o konkursie, który trwa przez całą dzisiejszą audycję, o zdobycie podwójnej wejściówki na spektakl Worst Case Scenario w Pawilonie na 14 maja. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148, słowo afera, imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, co odczuliście ostatni raz, kiedy byliście na spektaklu teatralnym. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 i ja jeszcze raz zachęcam na zdobycie biletu na ten autobiograficzny spektakl oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem. A my wracamy do rozmowy. I chciałbym wrócić do tematu rezydencji artystycznej, której wynikiem był m.in. cykl, który można oglądać na wystawie.
1: Pojawiła mi się taka myśl, nie chcę bawić się w grypanie, bo też nie o to chodzi, ale czy jest pani w stanie powiedzieć, czy na przykład gdyby to miało być odbywać się tylko i wyłącznie na przykład w Polsce, a nie w innym miejscu, czy zupełnie inaczej on mógłby wyglądać, albo by nie powstał, albo powstałby szerzej, czy jakoś w ten sposób można na to odpowiedzieć?
2: To znaczy on powstał też w Polsce i w sumie to, że on był w tym Rzymie robiony, to wcale mi się tak strasznie nie podoba. No tak, no bo to nie ma żadnego znaczenia, jakby ta geografia, tak? Nie, nie, ale wręcz tutaj podzielę się taką refleksją, że no to wiecie, no to takie jest zawsze jakieś sprzężenie zwrotne w momencie, kiedy ktoś nas zaprasza, to potem zawsze coś chce. No tutaj nie, to nie ma jakby znaczenia merytorycznego dla mnie, ale tutaj cała ta moja praca, no polega na tym żenieniu bardzo różnych okoliczności, które się przydarzają, no i też, no mogę się zastanawiać, to może trzeba było nie robić tego w tym Rzymie. No ale wtedy nie mielibyśmy takich półtora miesięcznych świetnych wakacji.
1: To jest... Przynajmniej to z tego wyszło.
2: Tak,
1: się cieszę
2: tak,
1: w takim razie.
2: Tak.
1: Ale dziękuję, bo moja ciekawość mnie po prostu zżerała.
2: Nie, ja mam takie bardzo praktyczne podejście. No zawsze to jest wszystko na tej zasadzie. No jak zaczniecie potem właśnie współpracować z jakimiś instytucjami, no to zobaczycie, że to tak jest, nie? Że potem oni wszędzie chcą kredyty albo coś, albo to jest właśnie...
1: Detale.
2: Tak, no także szczerze już, tak? I to takie odnalezienie albo, nie wiem, kuratorzy, którzy wieszają wasze prace w muzeum, które są w jakimiś numerami, a oni sobie przewieszą inaczej, bo tak uważają, że jest lepiej. I to jest, no, ta struktura jakby świata sztuki, no to jest struktura władzy, no umówmy się, no my jesteśmy tymi po prostu dostawcami tego podstawowego surowca, a który potem jest używany tak naprawdę, więc ja tutaj nie mam złudzeń. Mamy ten cały świat, mamy tych kuratorów, krytyków, instytucje przede wszystkim, I tyle, a my musimy tutaj gdzieś tak funkcjonować, żeby jak najwięcej w ogóle z tego być może skorzystać i jakoś przeżyć. Więc ja mam takie praktyczne bardzo podejście. Ale szczerze mówię, że no to nie ma tutaj znaczenia dla mnie merytorycznie. No są fajne te zdjęcia z tego też powodu, nie?
1: Mhm. Bardzo dziękuję za powiedzenie tego wprost, to wiele dla mnie znaczy.
2: Zupełnie to jest dla mnie, znaczy bez znaczenia, tak? Mhm. Tak jak mówię, właśnie też minie parę lat i już tego nie będzie.
1: Chciałbym na chwilę zatrzymać się do tego momentu, kiedy widz spotyka się z tą fotografią i odczuwa bardzo różne emocje. Domyślam się, jak wiele różnych mogła pani usłyszeć komentarzy, emocji związanych z tym, i negatywnych, i pozytywnych. Na dzień dzisiejszy spotykamy się z tematyką i tak zwanych deepfake'ów. Mhm. I AI, które doprowadzają nas do bardzo takiego zastanowienia nad tym, co jest prawdziwe, a co nie, a w tym samym czasie to jest połączenie, te komentarze na współczesną sytuację, była pani w stanie odtworzyć niemalże po prostu swoją twarz i postawić siebie obok córki, ale to jest i warstwa emocjonalna kontekstu zdjęcia i kontekstu was jako rodziny, ale też społeczna. Chciałem zapytać panią o perspektywę właśnie tego, jaka jest sytuacja teraz.
2: To znaczy właśnie, ja uczę w ogóle, moja pracownia ma nazwę fotografia performatywna. Bo dla mnie strasznie duże znaczenie ma to, że coś się wydarzyło. Być może też dlatego, że ja w tych wszystkich swoich pracach próbuję de facto udowodnić swoje istnienie, tak? I to ma takie, no bo tutaj już abstrahując od tego, jak bardzo z tym dowodem fotografia jest powiązana, tak? Ale gdzieś, no to jest taka podstawowa emocja egzystencjalna, nie? Że po prostu kiedyś nas nie było i kiedyś nas nie będzie, tak? To jest dziwne jakby z dwóch stron. No i teraz nie lubię tego AI strasznie, bo uważam już na takim poziomie prawnym, że no to jest po prostu taki program plagiatujący, tak? Poza tym czego też nie lubię szczerze? Uważam, że każdy ma jakąś kompetencję, tak? I jakiś rodzaj talentu, tak? Teraz jest mi naprawdę niefajnie z tym, że mam poczucie, że jakby ta kwestia talentu została do pewnego stopnia zdemokratyzowana, tak? Czyli że każdy może go mieć, bo każdy może się posłużyć talentem innych ludzi, którzy zostaje po prostu sprzężony w ten mechanizm po prostu reprodukowania. I to jest niefajne. I teraz my jesteśmy tak praktycznie rzecz biorąc, na straconej pozycji, bo jest nas mniej.
1: Tak? Jak też udowadniać.
2: Tak, tak. I tego nie lubię. Uważam, że to jest beznadziejne i od strony prawnej, no nie wiem, nawet moja szkoła tam w pewnym momencie jakieś warsztaty zrobiła. Ja nie wiem, jak tak można robić, bo to jest przecież w ogóle jeszcze precedensy jakieś z tego, co czytałam, prawne, ustalają w ogóle kwestie w ogóle możliwości używania tych rzeczy. To nie jest w ogóle ustalone jeszcze, tak? Ja, do jakiego stopnia jakby to jest legalne, tak? Ale myślę, że sztuka się ostanie właśnie. Dlatego, że dopóki się nie zmieni w ogóle kwestia tego, czym jest człowiek i ta definicja nie zostanie jakby zmieniona, co też jest możliwe w przyszłości, ale mam wrażenie, że...
1: Strasznie, ale to prawda.
2: Też nie wiem, właśnie strasznie, nie strasznie, no zobaczymy, na pewno jest to interesujące. Tak, ale no, na razie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Więc jakby uważam, że sztuka, w szczególności właśnie taka, która się jakby wydarza, tak? Czyli właśnie paradoksalnie ta fotografia, która dokumentuje ten proces, bo ona jest użyta nie jako takie jakieś, no nie wiem, istotne medium, tylko po prostu jako rodzaj pewnej dokumentacji wydarzenia, że po prostu to nie jest gdzieś zagrożone, ponieważ no jednak po prostu się wydarzyło, tak? Poza tym ta subiektywna ludzka perspektywa, która jest istotna. Nie można po prostu myśli filozoficznej na temat kondycji ludzkiej wysnuwać, nie będąc człowiekiem. To jest po prostu niemożliwe. Nie można. Tak, ale też no, to jest taki logiczny paradoks by był, tak? Więc tutaj tego jakby się nie obawiam, ale bardzo sobie myślę, że właśnie irytuje mnie właśnie kwestia tego, że się wytwarza te obrazy, tak, które... które
1: po prostu... Tylko dlatego właśnie chciałem przejść i porównać do tego, w jaki sposób to nie jest w stanie otworzyć tego, co pani tworzy w swojej twórczości.
2: No u mnie to się rodzi po prostu w tym, że to się wydarzyło, że moja mama coś tam poczuła, że po prostu, znaczy to moim zdaniem...
1: To zajmuje czas.
2: Tak, ale też właśnie no, to jest to zdarzenie, to jest właśnie ta, ten widz po prostu wierzy, znaczy ten widz ma emocje tylko i wyłącznie dlatego, że sobie wyobraża tych moich rodziców, którzy trzymają mnie w swoich rękach.
1: Tak.
2: Gdyby on wiedział, że to jest tylko jakaś symulacja, no to po prostu to nie działa na tego widza, tak? Nie działa po prostu na jego emocje, bo on sobie wyobraża, co oni wtedy czuli, prawda? Co oni wtedy czuli, co ja bym wtedy czuł. Więc tutaj nie mam takiego poczucia zagrożenia. Z drugiej strony teraz właśnie byłam na takiej wystawie nowej, która jest w New Museum w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, New Humans, i nie pamiętam nazwiska tego autora, ale po prostu była taka fantastyczna po prostu praca, zupełnie analogowa, tam z lat 80. Komiks, który był narysowany w takich, jak to się kiedyś robiło właśnie jeszcze w ogóle przed tą erą komputerów, takie plansze, i one powieszone były w całej ogromnej sali, było tego bardzo dużo. I troszkę w takim stylu orwellowskim on rysował tych ludzi, którzy są zmultiplikowani na tle po prostu zmultiplikowanych okien, zmultiplikowanych budynków i tak dalej. I cała w ogóle tutaj, cała moc po prostu tej pracy polegała na tym, że on w jakimś mozole takiego bardzo prostego rysowania, ale jednak próbował w mechaniczny sposób opowiadać o tym utopijnym świecie tych powielonych ludzi. I było tam tak strasznie dużo tych błędów takich, no nie? Tych ludzkich, tak. Przez ten kontrast, tak. I przez ten kontrast w ogóle się budziła jakby w tych oglądających. Taka prosta bardzo praca formalnie. Wszyscy stali i po prostu to oglądali, bo to właśnie na jakimś takim poziomie podświadomości tego błędu, tak? I tego właśnie, tego mozołu ludzkiego.
1: I próby.
2: Tak, tej fizyczności właśnie rodziło właśnie ten taki dziwny, po prostu niepokojący obraz tego schematu, tak? Więc no, na tym to polega.
0: Dziękuję za ten komentarz w tej sprawie. Za chwilę wrócimy na antenę z kolejną częścią rozmowy o wystawie.

0: trwa sabotaż kulturalny i jego podsłuch kuratorski, w którym gościmy dziś Anetę Grzeszykowską. Wystawa, o której rozmawiamy, czyli Siostra w Fundacji Czas Kobiet, jest dostępna do oglądania do 17 maja. Wspomniała Pani o kontekście miejsca. Jak się Pani dziś czuje z tym, że pierwsza solowa wystawa w Poznaniu odbywa się właśnie w Fundacji Czas Kobiet?
1: Nie, no uważam, że super moje zdjęcia pasują do tego kontekstu, dlatego, że one właśnie są o tych relacjach. No i tutaj właśnie rozmawiałam też z Panią, kto tutaj przychodzi, tak, że jakby tutaj są też ofiary przemocy domowej i mam takie doświadczenia właśnie na przykład teraz w tym Rzymie. Wiem, że do tej wystawy, która tam się odbywa, już są po prostu zapraszane jakieś grupy takie terapeutyczne, które na bazie tej sztuki, która właśnie umożliwia nam to katarzis w takiej bezpiecznej przestrzeni, mogą po prostu się zastanawiać też nad rzeczami, które są bardziej osobiste, więc kontekst mi się bardzo podoba. Ja też w ogóle oczywiście, no nie wiem, mam nadzieję, że to widać, ale moja sztuka paradoksalnie nie opowiada o moich traumach. Ona opowiada jakby o kondycji świata, tak? I dlatego mam nadzieję, że właśnie można się w takiej bezpiecznej przestrzeni jednak, którą ja stworzę, która jest no, oczywiście niepokojąca, ale no jest tak, jest to trochę pewnego rodzaju spektaklem, tak? Że można tutaj sobie przyjść i sobie pomyśleć o tym, co tutaj się teoretycznie wydarzyło i odnieść to do swojego życia, które jest takie samo jak to, które jest przedstawione na zdjęciach, tak? Bo wszyscy mamy te relacje. Tak.
0: A jak się Pani czuje właśnie z tym, z tą świadomością, jak wiele osób mogło odczuć zupełnie nową emocję albo móc zacząć rozmowę na ważny temat albo też ukrytego właśnie dzięki Pani pracom, jak właśnie czy tutaj, czy w innych miejscach, które Pani wspomniała, czy jest to jakieś takie satysfakcjonujące, pomimo że to Tobie chodzi tak samo z siebie, bo widownia czuje, co czuje?
1: Nie wiem, ja chyba tak nie do końca sobie zdaję sprawę z tego jednak, jak ludzie to odbierają, nie?
0: Nie mówią tego.
1: Znaczy nie, czasami właśnie mnie to zaskakuje, że właśnie ta audycja ostatnia, którą pan wspomniał, gdzie ci, którzy ze mną rozmawiali, deklarowali wprost w ogóle jakieś takie emocje też negatywne na temat tego, co ja robię. Ja mam na przykład, znaczy ja zawsze chciałam być reżyserką. Mhm. Naprawdę. I myślę, że nią jestem. Tak. I tutaj mam takie poczucie, że ja kreuję taki content, który jakby służy temu, żeby się jakby nad tym zastanawiać. No tutaj właśnie teraz mi przyszło do głowy. Był ten taki bardzo słynny zeszłoroczny film Dojrzewanie, Adolescence, tak? O tym chłopcu, który tam popełnił zabójstwo na swojej koleżance. Ja byłam zafascynowana w ogóle odbiorem tej pracy w mediach. Mianowicie wszystkie recenzje, albo większość, które się ukazywały na temat tego filmu, dotyczyły w ogóle psychologii po prostu tych postaci, tak jakbyśmy po prostu omawiali prawdziwą rodzinę. To było dla mnie niezwykłe w ogóle. A jednocześnie uważam, że była w tym pewnego rodzaju strata, ponieważ film, który tam się składał z kilku odcinków, no ja na przykład sobie natychmiast przeanalizowałam pod kątem formalnym, czyli że każdy odcinek, tak sobie wymyśliłam to, że jest każdy odcinek dotyczy innego etapu żałoby. I w zasadzie to się tam to wszystko tak świetnie zgadzało. I nagle sobie zdałam sprawę, że te wartości artystyczne, takie kompozycyjne w tym filmie, jakby zostały, znikły po prostu przy tej mocy w ogóle tego komunikatu realistycznego, psychologicznego, który on wygenerował, tak? Także jest to bardzo ciekawe. Być może moja sztuka troszkę na tej samej zasadzie działa, że ja od strony takiego artystycznego po prostu wytwórcy, takiego technika, tak, jednak myślę o tej formie, tak, i gdzieś, no tak jak mówię, to jest jakby w zderzeniu z widzem, więc bardziej się na tym skupiam i potem właśnie przychodzi ten widz i nagle się okazuje, że on widzi w tym ten aspekt głównie takiej psychologii, tak? Co jest dla mnie fajne i bardzo zaskakujące, tak? Też do pewnego stopnia, bo ja tego tak strasznie nie przeżywam.
0: No właśnie, ale w takim razie niech każdy odczuwa, co chce.
1: Niech każdy.
0: Ale najlepiej niech mówi pani o tym, żeby pani wiedziała, co ludzie czują.
1: Przychodzą, nie lubię pani pracy. Co sakra. No to się często też. Nie no, tak, no ale właśnie na tym to polega. No jak się idzie na jakieś przedstawienie, nie wiem, Europa, Warlikowskiego, nowe, to też się go nie lubi, nie? Widocznie jest miejsce też na nas, na takich po prostu artystów, którzy gdzieś... no trzeba tylko sobie zdawać sprawę z tego, jakby co my robimy, tak?
0: Na sobie teraz myśl. Jest pani pokazywana w tak wielu miejscach, w wielu krajach i czy jest pani w stanie powiedzieć, czy na przykład czuć jakąś różnicę w odbiorze, albo czy jest to coś, co zauważają osoby z innych krajów, czy na przykład jak pani prace były w Melbourne, w Australii, czy na przykład w takich różnych miejscach ludzie odczuwają coś, czego na przykład w Polsce nie zauważają, czy jest jakaś taka różnica w odbiorze w różnych krajach?
1: Jest, zdecydowanie. Na przykład w tym Melbourne byłam po prostu zestawiona z takimi artystkami australijskimi i w ogóle to miało taki bardziej duchowy kontekst. To było ciekawe dla mnie. Taki w ogóle, taki wręcz szamański, nie? I nagle w ogóle to było dla mnie super dziwne, że ja zostałam tam zaproszona, bo jakaś w ogóle abstrakcyjna sytuacja geograficzna, nie? Że ta moja seria jest przeniesiona w kontekst no tej sztuki takiej native niemalże, tak? Więc to było interesujące. Teraz właśnie miałam wystawę w Miami z tą serią Córka i potem naprawdę z przyjemnością sobie wrzucałam te wszystkie relacje takie w ogóle wow, takie wręcz hollywoodzkie w ogóle, po prostu gdzie oni to tak przeżywali, chyba bardziej właśnie w taki filmowy sposób. I takie to było wszystko creepy.
0: Czy tego w polskiej widowni, żeby tak potraktowali trochę?
1: No nie wiem, no to też trudno mi jest powiedzieć. Ja nigdy jakoś tak nie narzekam na tą publiczność też. Mam poczucie, że to jest różnie. Może nad polską widownią się tak nie zastanawiam, ponieważ jakoś jestem do niej bardzo przyzwyczajona. No, ja na przykład no przyznam, że nie mogłabym mieszkać w innym kraju. Bardzo tutaj się dobrze czuję i fajnie mi się wyjeżdża, ale też jakoś mam takie poczucie, że tu jest jakby moje miejsce, nie? I dobrze się odnajduje jakby w tych okolicznościach. Ale tak, ale zdecydowanie tak jest, że te publiczności są różne, że mają taki może różne podejście troszeczkę, ale też nie wszędzie, no to zależy. To już te dwa przypadki, które omówiliśmy, no to są takie skrajne, nie? Też zależało to od kontekstu po prostu wystawy.
0: Czy jest coś, czego brakuje, albo czy jest coś, co jest dla pani ważne we współpracy z kuratorami?
1: To znaczy, ja w ogóle nie lubię tej hierarchii. No nie? Ona mnie irytuje. To znaczy, oczywiście zależy wszystko od osoby, no bo to wszystko zależy, tak? Ale generalnie, no mam takie poczucie funkcjonowania w jakimś takim aparacie władzy, no nie? Który jest różny w bardzo różnych jakby sytuacjach. No tutaj czego też życzę wszystkim. Ja mam bardzo dobrą relację z moją galerią prywatną. I tutaj wiem, że znowu się pojawia ten aspekt, że to jest prywatna galeria. No wiadomo, że oni chcą sprzedawać. Ja uważam, co w tym złego. Dzięki temu właśnie ja mogę pracować, ale znamy się naprawdę od tego 99 roku, bo oni wtedy zaczynali. Dobrze nam się współpracuje. To nie są też takie relacje typu przyjacielskie, tylko mamy po prostu super, po prostu fajne relacje takie zawodowe. Można też powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj kuratorowania też, ale oni też przez ten cały czas wiele razy mi zaufali na początku niepewnie, ale teraz to już naprawdę mam takie poczucie, że mogę po prostu zrobić wszystko. I teraz jest to super wygodne, bo ja po prostu robiąc nową pracę nie muszę się starać, dotrzeć, ale w ogóle nigdy się nie konsultuję. Zawsze przynoszę gotową pracę, bo nie mogłabym po prostu, znaczy no nie, zupełnie to jest bez sensu, że nie da się wytłumaczyć tego, co się chce zrobić. To obraz działa, no nie? Dlatego tak trudna jest ta relacja wykładowca-student.
0: Tak.
1: Bo ja muszę sobie coś wyobrazić i to mogę się pomylić, nie? Także ja tego bardzo nie lubię. Namawiam zawsze, żeby od razu robić, bo to obraz działa. Ale też właśnie, no tutaj wracając jakby do tej galerii, zawsze mogę tam zrobić wystawę. To jest super fajne. Nie muszę jakby szukać, tak? Załatwiać, żeby gdzieś, no wygodne bardzo.
0: Ja tylko życzę każdej osobie artystycznej, żeby mogło czuć ten komfort.
1: Takie zaplecze, tak. Takie zaplecze po prostu lokalowe, też właśnie takie, że ktoś ma zaufanie, tak, że po prostu sobie robimy spokojnie i już. A jeśli chodzi właśnie o no, taki świat sztuki, tak, no to wiadomo, no to jest bardzo trudne, nie?
0: Tak. Nie da się tego ująć w dwa zdania, a jednak wernisaż jest za moment. Więc w ten oto sposób chciałbym bardzo podziękować pani za czas i za szczerość i otwartość w tej rozmowie. To bardzo wiele dla mnie znaczy. przy mikrofonie była ze mną pani Aneta Grzeszykowska, która już za chwilę idzie otworzyć swoją solową wystawę Fundacji Czas Kobiet Siostra, którą możecie oglądać do maja w Fundacji.
2: Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i pozdrawiam was wszystkich. Do widzenia.
3: To był Sabotaż Kulturalny.
4: Autopromocja.
5: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
6: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my team.
7: Ofera! Wieczornik w Radiu Afera.
8: W niedzielę po godzinie 20.
7: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
8: Szymon Świerski
7: i zespół Wieczornik.
9: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rokowa.

brzmiał właśnie zespół YouTube w rewirach swojej pierwszej płyty Boy, bardzo dobrej, takiej nowofalowej, zresztą podobnej do następnej płyty October. To był oczywiście utwór 11 Clock TikTok, jako taki właśnie dodatek do pełnej płyty Boy. A teraz przejdziemy do płyty drugiej i też wersja koncertowa utworu pod tytułem Trafiłem cegłą w twoje okno.

Bardzo ładnie, tak powiedziałbym nawet punkowo, zabrzmiało YouTube właśnie na tych w sumie dwóch pierwszych płytach. Moi drodzy, czas teraz przenieść się do roku 1983, gdzie mamy w zasadzie, drodzy słuchacze, jedyną pełnowymiarową płytę zespołu U2.

0: Płyta krótka, ale treściwa. Under Blood Red Sky, rok 1983. Tu akurat była promocja płyty War, trzeciej w dyskografii i tego zespołu. Moi drodzy, to oczywiście były utwory New Year's Day, utwór bardzo popularny z wiadomych względów u nas w kraju, oraz utwór pod tytułem 40, który był, który kończył płytę War. No i oczywiście takie nawiązanie do utworu, który zaczynał ten album, czyli Sunday Bloody Sunday. Moi drodzy, teraz czas na płytę Unforgettable Fire, ale oczywiście nie będzie nic studyjnego z płyty Unforgettable Fire, bo po pierwsze, przed audycją już było Pride in the Name of Love, a po drugie, no mam naprawdę coś wielkiego, coś co mimo wszystko bardzo lubimy jako Polacy słuchać i oglądać, no bo przede wszystkim... Mimo wszystko ten fragment twórczości zespołu U2 z tego koncertu, z tego wydarzenia najlepiej się jednak ogląda, ale posłuchać też można ze względu chociażby na cytaty, które usłyszycie mniej więcej tak w połowie tego utworu.
1: This band would come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.

0: Bono wtedy wyglądał jak, to zależy, czeski piłkarz czy czeski skoczek narciarski. Wtedy fryzura krótko z przodu, długo z tyłu była modna i Bono również w tę modę jak najbardziej się wpisał. Unforgettable Fire był utwór Bad, tutaj no, w genialnej wersji z Live Aid z lipca 1985 roku. Naprawdę świetne, kiedy to Bono integrował się z tłumem i śpiewał bardzo fajne cytaty z Velvet Underground na przykład, albo z Lurida, albo z Rolling Stonesów. Tak było, no i to był naprawdę świetny koncert cały Live Aid. No, pozostaniemy jeszcze w klimatach na żywo i coverowych.
1: This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back.

0: YouTube śpiewający Beatlesów to nie pierwszy raz i nie ostatni w naszej audycji. Jeszcze wrócimy do Beatlesów, ale na razie zatrzymaliśmy się na chwilę na płycie Szczęk i Warkot z 1988 roku, która była taką kroniką podróży po Ameryce. Była to oczywiście trasa promująca płytę Joshua Tree. I tutaj mamy trochę rzeczy koncertowych, trochę studyjnych, trochę B.B. Kinga, trochę bluesa. Ciekawa płyta po latach, bardzo fajnie brzmi. No i sam finał All I Want Is You jest naprawdę jednym z lepszych finałów, moim zdaniem, jeśli chodzi o płyty U2. A tak, płyta Rattle and Hum, bo w oryginale tak ona się nazywa, się zaczynała, czyli utworem Helter Skelter. To oczywiście cover Beatlesów z genialnej płyty pod tytułem The Beatles, zwanej również białym albumem. Moi drodzy, teraz przeniesiemy się właściwie przez całą dekadę, przejdziemy lat 90. i zatrzymamy się gdzieś w pierwszej połowie 2001 roku. Przeniesiemy się do Ameryki. Wtedy to na krótki czas YouTube promowało jedną z moich ulubionych płyt, chyba po Unforgettable Fire i Achtung Baby, trzecia taka najukochańsza, czyli All That You Can't Leave Behind. To płyta z 2000 roku. Pamiętam, kupiłem ją w październiku 2000, zaraz w zasadzie jak ta płyta się ukazała. Za taką magiczną cenę 65 zł, to był rok 2000 i chyba do roku 2023 nie kupiłem żadnej płyty, która byłaby droższa. Mówię oczywiście o płycie pojedynczej i mówię, przez lata ta płyta, czyli All That You Can't Leave Behind, była mi w dosłownym tego słowa znaczeniu najdroższą płytą w całej mojej kolekcji. My sobie posłuchamy dwóch utworów z takiej wersji deluxe płyty All That You Can't Leave Behind, z takim dodanym koncertem z Bostonu z 2001 roku. Było to tuż przed zamachem World Trade Center, na World Trade Center, oczywiście 11 września. I tutaj posłuchamy sobie od razu dwóch utworów, utworu Kite oraz New York.
1: This song's about letting go of somebody you don't want to let go of. Could be a lover, could be father, could be a child, could be a friend. I don't know. This is Kite.

Moi drodzy, czas już powoli się żegnać. To była audycja Zdani Nieznani. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak. Żegnamy się z wami. To były urodzinowe utworki na żywo pana Bono, który, przypomnę, ma dzisiaj 66 urodziny, kończy je. Na samo zakończenie przeniesiemy się do lipca 2005 roku. Live 8, czyli Live 8, tutaj YouTube też zagrało fajny secik i tu właśnie na samo zakończenie taka pareczka będzie. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Nieznane utwory znanych wykonawców.
1: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
0: Znani, nieznani.
1: W każdą niedzielę o 18:00.
0: Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
5: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18:00.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.
9: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: W niedzielę o 19:00.
11: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
12: Ukłon się zaprosi na blisko pana.
13: Audycja alternatywna.

0: również, a Włosi z bigosu się śmieją i twierdzą, że to jest po prostu rozgotowana kapusta. No ale gdyby przyszło im żyć w mroźnym klimacie albo jakieś takie srogie zimy przetrwać, to może inaczej spojrzeliby na bigos.
1: Chociaż powiem szczerze, redaktorze, że ta rozgotowana kapusta w formie bigosu, z mojej perspektywy, ona się nadaje także na lato. To nie musi być zimno, żeby zjeść dobry bigos. Oczywiście zimą to on jeszcze bardziej jest rozgrzewający, ale miseczka bigosu, takiego gotowanego z serduchem przez pewien czas, nie? No bo to nie może być zbyt krótko gotowane. Ach, rozmarzyłem się.
0: No to ty możesz marzyć dalej, a my tutaj wszyscy posłuchamy sobie muzyki. Jedno drugiego nie wyklucza, jedno drugiemu nie zaprzecza. Grupa, którą chcemy wam zaprezentować, pochodzi wprost z Budapesztu. Europa Kiado albo Kiadu. Chciałoby się powiedzieć Kiadu tak po naszemu, ale prawdopodobnie jednak Kiado. Krzysztofie, masz wiedzę na ten temat?
1: Mogę, wiem kogo zapytać.
0: Dobrze, to już jest połowa sukcesu. Natomiast chciałbym podkreślić jedno. Zespół działa od roku, uwaga, 1981. Natomiast płyta, którą wydali w roku ubiegłym, 2025, to jest naprawdę jakiś taki, bym powiedział, powiew świeżości. Gdybym miał to zamknąć w jednym wyrazie, to chyba bym wybrał określenie oryginalność, bo to jest bardzo oryginalna, bardzo ciekawa muzyka. Zresztą posłuchajcie sami.

0: Węgierska europejska ekipa zaprezentowała dwa utwory w naszej audycji. Muszę przyznać, że bardzo fajnie wyprodukowane brzmieniowo igiełeczka, ale cóż tam się dzieje w tym feelingu gitarowym?
1: No właśnie.
0: To jest to, co...
1: No właśnie, ja wiedziałem, Krzysztofie, że ty to docenisz. I to jest chyba ten powód, dla którego my tu razem siedzimy i tyle lat, bo cieszą nas podobne rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę. I tak, rzeczywiście jest to igła i rzeczywiście tam jest bogactwo dźwięku, tam się mnóstwo rzeczy dzieje, ale słucham, na co ty zwróciłeś szczególną uwagę. No,
0: ja się, wiesz, to było na razie jedno odsłuchanie, dlatego że ten krążek przyniosłeś do naszego radiowego studia, a ja jeszcze go wcześniej nie słyszałem, więc tak wspólnie z naszymi słuchaczami dokonałem sobie takiego pierwszego odbioru. To, co mogę powiedzieć na pewno, to to, że wrócę do pełnego krążka, żeby go posłuchać od początku do końca, bo pewnie jestem boomerem, ale oprócz singli, które zazwyczaj są promowane, jak mam coś, co wyszło w wersji albumowej i już mnie zaintryguje, to chcę posłuchać całości. My nie możemy zagrać całego albumu, tylko fragmenty jako taki przedsmak. Ale na pewno cały będzie odsłuchany.
1: Ja bym się tym, Krzysztofie, boomerem nie przejmował, bo z tym i tak już nic nie zrobimy, a za to możemy sobie słuchać całych albumów, więc polecam serdecznie, absolutnie tak. I no nie wiem, czy też tak masz, ale do niektórych utworów to ja potrzebuję czasu, muszę się do nich przekonać. Trochę tak jest, powiem, już tu na chwilę na nasze rodzime podwórko z na przykład z nowym albumem grupy Jam, że tak muszę się z tym oswoić, muszę się przyzwyczaić, nie podoba mi się to tak za bardzo od samego początku. Natomiast ta płyta, ta węgierska, ta, którą prezentujemy dzisiaj, Europa Kiadu, jednak U, z kreseczką, to jest tak, że ja włączyłem to po raz pierwszy, czy usłyszałem to po raz pierwszy, mówię, wow, to jest super, to od razu mnie to porwało i widzę, że u ciebie podobnie.
0: Bo zastanawiam się, czy w tym przypadku nie zadziałała też magia języka i tego, że nie wiemy, o czym śpiewają, bo ta najnowsza płyta Jamu, o której wspominasz, ona tak ma trochę takie pretensjonalne teksty i może to jest coś, co też trochę cię odstrasza od tego krążka.
1: No, nie wiem, czy aż bym użył słowa pretensjonalne, ale może tak, a może takie już trochę, nie wiem, mało współczesne, tak bym powiedział. Nie chcę teraz jeszcze o tym mówić, muszę się zastanowić nad tym. Natomiast no jest tam głos mhm. jest ten taki, który się bardzo zgadza, nie? Z grupą Jam. I muzyka jest fajna, ale jakoś jednak no, muszę się przyzwyczaić. Natomiast tutaj z tą płytą było tak i faktycznie to, co mówisz, że ten tutaj bardzo, szczególnie w tym drugim utworze, tak na czysto było słychać ten wokal, węgierski język. Nie? I to jest dla nas też taka pewnego rodzaju osobliwa egzotyka. Nie? I ten język węgierski dla nas taki wręcz, bym powiedział, groteskowy jest przecież w odbiorze. Ale zobacz, że no, bardzo fajnie się tego słucha i jest to takie... ja nie potrafię przewidzieć, co tu się za chwilę wydarzy. I to jest chyba najlepsze, co można powiedzieć o tej
0: tak,
1: muzyce.
0: Tak, ja też lubię takie momenty, że właśnie, że oni potrafią zaskoczyć, nie? Że jakieś rozwiązanie harmoniczne jest intrygujące czy rytmiczne. Tutaj oczywiście ten wariant językowy.
1: No właśnie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam ta rytmika jest taka, w pierwszej chwili ci się wydaje, że tam coś nie pasuje, że coś jest przesunięte, a to tak ma być i oni tak jakby konsekwentnie w tym trwają i tak to jest ułożone, tak to jest pomyślane, tak w nieoczywisty sposób, dlatego powiedziałem, że to określenie oryginalna. Nie, muzyka bardzo mi tutaj przypasowała, nie tylko ze względu na język, ale właśnie na tą kompozycję.
0: A tak a propos języka, cofam się w pamięci do tej mojej ostatniej wizyty w Budapeszcie i tam miałem, powiem szczerze, redaktorze, czasami taki niedosyt słuchowy, jeśli chodzi o język węgierski, bo miałem wrażenie, że no nie tylko w tych oficjalnych częściach dominował język angielski, ale tak wędrując tymi uliczkami, to w wielu miejscach, no właśnie angielski był słyszalny częściej niż węgierski. Mhm. Może tak trafiłem.
1: No, to mnie zaciekawiłeś teraz. A może to jest ten efekt też stolicy, tak? I tego, że tam się teraz może dużo dzieje.

0: My, gdzie to jest? Gdzie jesteś?
1: Mam jeszcze drugie wytłumaczenie, że być może ja rozpoznawałem ten język na tle pozostałych z racji tego, że trudniej byłoby mi zrozumieć coś po węgiersku niż to, co po angielsku.
0: Ci klasyczny błąd konfirmacji.
1: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Tutaj klasycznie prawdopodobnie tak się właśnie wydarzyło. Ale...
0: No, mogło tak być. Przynajmniej to było dla ciebie. I co, i masz faktycznie niedosyt języka węgierskiego? Chciałeś się pouczyć? Próbowałeś coś tam?
1: Chciałbym, ale to łatwe nie będzie.
0: Bo to zawsze jest taka okazja już na tych takich spotkaniach mniej oficjalnych, na tych firmowych kolacjach i tak dalej, no to wtedy można, nie? Troszeczkę sobie tam...
1: Można, ale gorzej jak się potestuje jeszcze, oni tam produkują różnego typu...
0: Tak. Dobra, no to...
1: ale
0: to,
1: mają muzeum, jest nawet taki ich regionalny, taki bardzo przejrzysty płyn, który...
0: To powinno tylko pomóc, moim zdaniem, tak. Jeszcze raz wrócę. Budapeszt, 1981 rok, została utworzona grupa Europa Kiadu, którą prezentujemy wam dzisiaj. Panowie już mają swoje lata, ale tego może nie będziemy im wypominać. Natomiast też wiele ciekawych rzeczy takich, no, zawodowych się działo. Wiele płyt wydali, były też ścieżki filmowe. Także no, jest to grupa, myślę, jedna z takich istotniejszych w tamtym regionie.
1: Ale muszę cię zagadać o jedną rzecz jeszcze. Bo jako miłośnik... sztuk wizualnych, a konkretnie fotografii, jak...
0: Ja czasami lubię słuchać ciebie, jak ty mówisz, bo ja się ciekawych rzeczy o sobie dowiaduję czasami, ale teraz nie jestem akurat zaskoczony. No dobrze,
1: okładka jest fotograficzna iście. I jak twoje wrażenia? Jeszcze taki format?
0: Ale mówisz o okładce.
1: Tak, tak, tak, okładce.
0: Tak.
1: Monochromatyczna płyta.
0: Oczywiście, że zwróciłem na nią uwagę. I cóż, no, monochromatyczna, z dobrymi kontrastami, wszystko tutaj jest uwypuklone, co trzeba, nawet te chmury, pięknie, no. Zastanawiam się, gdzie to jest.
1: To wygląda jak jakaś pustynia chyba, nie? Taka, i ten parasol jest za to taki polski.
0: No tak.
1: Mógłby być nad morzem, ale tutaj morza nie ma.
0: Ale musielibyśmy powiedzieć, jak to jest przedstawione, bo jest pustynia, czyli teren jakby, nie chcę powiedzieć pusty, bo to jest zbyt oczywiste, ale przestrzeń, może o to mi chodzi, że jest przestrzeń i na środku tej niebywałej przestrzeni, oczywiście to, co się tutaj bardzo rzuca na pierwszym planie, to te charakterystyczne, bo to nie jest taka gładka, nie jest taki gładki piasek, tylko jest taka charakterystyczna, pofalowana struktura, co jest bardzo fotogeniczne i bardzo fajnie właśnie na zdjęciach zawsze wygląda. I to jest tutaj na pierwszym planie. Na środku jakby tego planu jest wbity wielki parasol, taki ogrodowy, tak? Możemy chyba przyjąć, że to jest parasol ogrodowy. No i pod tym parasolem w cieniu jego zgromadziła się pewnego rodzaju publika. Niezbyt wiele osób, ale taki mały tłumek, byśmy powiedzieli. No i oni wszyscy wyposażeni są również w krzesełka, na których siedzą, no i jakby kryją się w cieniu tego parasola na tej wielkiej pustyni, a w oddali na horyzoncie.
1: Nie wiemy, co się dzieje przed nimi, a być może to jest takie towarzystwo grillowe.
0: Bo parasol zasłania i to jest problem właśnie cały. Natomiast tam jakoś tak nadciągają, jak na pustynię, dziwne chmury, takie zbite w jedną całość. Nie wiem, czy...
1: Też to dostrzegłem, ale grilla nie widzę.
0: No bo właśnie myślę, że oni siedzą przed grillem. Aha, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, oni siedzą tyłem do nas, czyli do obserwatora plecami. No i patrzą w dal w tym kierunku, albo właśnie patrzą na grilla, którego my nie widzimy, Krzysztof.
1: To tak a propos majowej edycji, mu się skojarzyło z sezonów grillowych.
0: Tam się może grilluje, wiesz, bez brykietki.
1: Wersja taka słoneczna, rozumiem, albo pustynna, i kawkę można też po turecku zrobić.
0: No ale dobrze, posłuchajmy, bo naprawdę...

0: Płyta jest bardzo ciekawa, płyta z roku 2025, tyle powiemy, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie wypowiedzieć tytuł tej płyty. Apokalipsis, ostatni wyraz, i myślę, że wszyscy wiemy, w którą stronę to zmierza, i ja cały czas próbuję tutaj podprowadzić, Krzysztof, i nie wiem, czy jak się weźmie pod uwagę ten apokalipsis, który jest w końcówce tytułu, to czy ten jakby obrazek, który tutaj staram się opowiedzieć, nie nabiera aby innego wymiaru?
1: Rzeczywiście, rzeczywiście. Przepraszam, bo ja cały czas walczę z przeziębieniem. Rzeczywiście, być może tak jest właśnie, jak mówisz, że to jest jakiś rodzaj apokalipsy, którą tutaj obserwujemy, a oni sobie tak spokojnie, bez jakiegoś...
0: Oni po prostu czekają
1: na to, co nieuniknione. Ale, no właśnie, czy tak jest? Nie wiadomo. Muzycznie wybraliśmy dla was utwory, które zamykają... przetłumaczyłem tu z angielskiego, z węgierskiego na polski tytuł tej płyty.
0: Na angielski,
1: tak,
0: a później...
1: To jest, on oznacza apokalipsę bez większego wysiłku.
0: No właśnie. No
1: albo druga alternatywa, apokalipsa, którą przyjął bez trudu.
0: No właśnie, to pierwsze, co powiedziałeś, to pierwsze skojarzenie, jakie mam, AI.
1: Ale tutaj apokalipsa z lekkością jeszcze jest alternatywa, no. A oni może dlatego na tę apokalipsę tak spokojnie spoglądają pod tym parasolem.
0: Tak, bo oczywistym jest, że ten parasol ich nie uratuje. Słuchamy dalej Europakiadu prosto z Budapesztu.

0: Jak zwykle staramy się przekazać Wam to, co na krążkach, które prezentujemy przekrojowo, w przekrojowy sposób, i dlatego też wybieramy takie zróżnicowane dosyć utwory, i ta para też taka była. Jeden żywiołowy, dynamiczny, a drugi nieco spokojniejszy. W ogóle węgierska muzyka to jest znowu ten gatunek i ten region, gdzie moglibyśmy powzdychać, że zdecydowanie za rzadko tam zaglądamy, ale Krzysztof śmieje się, bo to samo mówiliśmy na przykład o muzyce hiszpańskiej i też o całym tym zakątku związanym z Ameryką Południową. I tak naprawdę wiele, wiele jest takich miejsc, które mamy jeszcze do odwiedzenia, do odkrycia w naszych muzycznych podróżach. A dzisiaj chyba będzie tak, że pozostaniemy na gruncie węgierskim.
1: Pozostaniemy i teraz troszeczkę bluesowo będzie, chociaż można powiedzieć blues rockowo. Zespół, który w 1978 roku powstał, czy już dość dawno, i muzycznie oczywiście nawiązuje do tego tradycyjnego amerykańskiego bluesa, czerpiąc takich wielkich artystów sceny bluesowej, można powiedzieć, rozpoznawalnych, ale wszystko to pływa w węgierskim sosie. O, tak bym to ujął.
0: Wszystko pływa w węgierskim sosie, pięknie to powiedziałeś, smakowicie. Naprawdę. I posłuchamy. I to jest taki blues rock, tak? Taka klasyka, chociaż tu są utwory także na tej płycie, takie od spokojnych balad do bardzo takich agresywnych, szybkich w tempie numerów. I też postaramy się Wam to pokazać, ale to ja bym powiedział, że będą takie klasyki. Trochę ubolewam, bo patrzę na zegarek. Jeszcze jest balaton na Węgrzech, oczywiście. Jak wspomniałem o balatonie, właśnie poza anteną, to dokładnie to samo Krzysztof zrobił. Wykrzyknął, że był, pewnie i pływał.
1: Pływałem. Ciepła woda bardzo.
0: Ale nie wiem, czy wiesz, jest także grupa Balaton.
1: Nawet mnie to oczywiście nie dziwi, bo Balaton jako taka ikona zbiornika wodnego dla Węgrów, ich, można powiedzieć, morze, jest ten, więc musiało to zainspirować jakichś artystów.
0: Tak, więc jest, i myślałem, że jeszcze zmieścimy, ale chyba się nie uda.
1: Balaton w innym wydaniu audycji w przyszłości.
0: Chyba że właśnie, że już od razu zakolejkujemy to na kolejne wydanie i będziemy mogli nad balaton naszych słuchaczy zaprosić.
1: To jest dobra myśl, zapisz gdzieś w naszych notatkach, żebyśmy płytkę balatonu przygotowali, a tymczasem Habbo Blues Band z płyty z 2008 roku, a zespół powstał w 1978, więc to jest jedna z późniejszych.
0: Ja bym powiedział, że to jest, już patrząc na samą nazwę, Krzysztofie, to takie jest obowiązujące, prawda? Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że jak już jest taka nazwa zespołu, Habbo Blues Band, to powinno brzmieć.
1: Tak, i brzmi.
0: No to słuchamy.

dicsérnek az áldok. Műholdról követik.

0: Węgierskie HBB wybrzmiało na falach Radia Fera w alternatywnych bramborach z albumu z 2008 roku. Tak czytam smutną informację, że grupa ostatni swój koncert pożegnalny zagrała w 2011 roku. Jest też zapis koncertu dostępny w wersji kompaktowej. No, miejmy nadzieję, że jeszcze gdzieś tam może jednak wrócą panowie, chyba że już rzeczywiście mają dość grania. No, a czy wam się to spodobało? Myślę, że tak, bo dla miłośników blues rocka to nie lada odkrycie.
1: Tak, dzisiaj tak bardzo blues rockowa ta audycja jest. Chciałbym powiedzieć, że sporo albumów, ale tych albumów tak wiele w sumie nie było. Nie wiem, czy ty to... No, chociaż biorąc pod uwagę, że też to są lata 80. Pojawiło się, chociaż teraz właśnie dzisiaj albo wczoraj usłyszałem taką informację, że któraś z tych legend, a to ty może Krzysztof będziesz wiedział, sceny rockowej wydała 25. Swoją płytę i o tym jest głośno, ale akurat mi teraz nazwa zespołu wypadła z głowy, więc nieważne, liczę tak na szybko, ile płyt, ale myślę o albumach, takich pełnych albumach, 4, 8, 10 chyba.
0: A ja znalazłem według informacji na Discogsie, że 29 płyt wydali.
1: A, no widzisz, to ja nie mam tutaj wszystkiego, okej. Okay.
0: Także się zdziwiłem właśnie, że mówisz, że tak nie za wiele, bo myślę, że prawie 30 albumów to...
1: Ale takich albumów tam nie powtarzają się pewne rzeczy?
0: No właśnie nie. Co prawda niektóre są albumami koncertowymi, ale jako albumy 29 płyt.
1: Nie, no to umówmy się, a ile jest albumów studyjnych? To mnie ciekawi.
0: Nie wiem, to jak to tutaj rozróżnić, ale w tych koncertowych może będą 3-4 na tej całej liście.
1: No to i tak dużo. To faktycznie jest co robić, jest czego słuchać. Panowie nie zostawili nas z niczym. A ta płyta, z której gramy teraz, też bardzo ciekawa, ale jest też nowsza. Płyta, do której również chciałbym w przyszłości zajrzeć. Już tu czytam po węgiersku i mi się język plącze. Wada Stadt. Nie wiem, czy ty widziałeś, czy masz ją na celowniku, Krzysztofie?
0: Jeszcze nie mam. Pewnie widziałem, bo jak w tej chwili przeglądam...
1: Tam są jelenie
0: takie
1: rogate na okładce.
0: Portalu to rzeczywiście... No jest mnóstwo. A który to jest rocznik, ta płyta,
1: no właśnie, o której
0: mówisz?
1: Taka nowsza teraz, 2024-2025.
0: O, a to tej tutaj nie ma.
1: A widzisz?
0: Czyli jednak się reaktywowali.
1: 2024. I to byśmy musieli zobaczyć. Tak.
0: A tymczasem, bo zaraz nie zagramy nic więcej, życzymy wam wieczoru miłego. 1161 alternatywne brambory. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy za tydzień. Słowo się rzekło. Kobyłka nad Balatonem. Hej.
0: Cześć.

0: niedzielę o 19.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się za grosz i nazwisko pana.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiec,
1: Szymon Świerski
0: i zespół Wieczornik.

Dobry wieczór, cześć. Minęła godzina 20, jest niedziela, a więc rozpoczynamy audycję Wieczornik w Radio Afera. Rozpoczęliśmy ją od Michaela Jacksona i utworu We Are The World. Nie bez powodu, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o pomaganiu, o bliskości, o tym, dlaczego warto mieć serce na wierzchu i z niego korzystać. Ja nazywam się Szymon Siwierski, realizuję audycję Alicja Miszczak, no ale będziemy też dzisiaj mieli gościa. Pomaganie tematem szerokim jest, zresztą ostatnio popularnym, chociażby przez wspaniałą akcję Łotwo Ganga, dzisiaj w Poznaniu chociażby Wings for Life, więc to pomoc, ta charytatywność nas bardzo mocno otacza i bardzo dobrze, że właśnie tak się dzieje. A dlaczego w ogóle pomagamy i o różnych innych sprawach sobie powiemy właśnie po jeszcze parze utworów. Pomyślałem sobie, że być może to jest dobry moment, dobry tydzień, dobry czas, aby puścić wreszcie Beatlesów, którzy w naszej audycji pojawiają się bardzo rzadko. No i jak Beatlesi i pomaganie, no to oczywiście utwór Help, no i utwór With a Little Help for My Friends. Tej pary sobie wysłuchamy, więc nie wiem, czy to nie jest w ogóle debiut The Beatles w audycji Wieczornik. Może tak być, no ale nic. Za chwilkę będziemy gościć super osobę. Zdradzę po właśnie Beatlesach, no a teraz posłuchajmy liverpoolskiego kwartetu.

0: Idziemy od szczegółu do ogółu, jeśli chodzi o to pomaganie. Powiedz, co się będzie działo ten najbliższy czwartek w Poznaniu, jak można się bawić i pomagać?
1: Tak, w najbliższy czwartek dzieje się niesamowita inicjatywa z ramienia naszego koła naukowego, które działa naukowo, ale też i charytatywnie. W najbliższy czwartek odbędą się tak zwane DJ sety. Jest to impreza o charakterze muzycznym, klubowym, tanecznym, ale będziemy w trakcie tej imprezy zbierać pieniądze na cel, który nam przyświeca, czyli na wszelkiego rodzaju profilaktykę psychologiczną wśród dzieci i młodzieży. Współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem i nasza działalność ma to na celu, żeby wspierać właśnie osoby w kryzysie, których jest niestety coraz więcej i my nie mamy na to zgody. Dlatego też w najbliższy czwartek będzie impreza, na którą serdecznie zapraszamy, tak zwana katedra po godzinach, w której będą brali udział też nasi wykładowcy w bardzo takiej nieformalnej stronie, w takiej nieformalnej wersji. I myślę, że to jest coś niecodziennego, niesamowitego, że studenci łączą się z wykładowcami we wspólnej idei tego szeroko pojętego dobra.
0: Tak, to w ogóle niesamowite, jak można z jakiegoś poważnego swojego profesora, którego się człowiek nawet trochę boi, nagle zobaczyć jako DJ-a, więc to tak zapraszamy muzyka na nowo na ulicy Nowowiejskiego w najbliższy czwartek, bo można będzie pomóc, dobrze się bawić i jeszcze być może trochę, ale z takim pełnym życzliwości i śmiechem odnieść się do swoich wykładowców. No, zapraszamy nie tylko studentów UAM-u, ale no, bardzo, bardzo fajna rzecz. A później to ja powiem kilka słów. 24 maja koncert w Auli Uniwersyteckiej, który coroczny już 16 koncert charytatywny UAM i tam też się będzie działo. W tym roku będzie bardzo dużo młodzieży wystąpi, bo w sumie jeżeli tak trochę w ogóle muszę moje przemyślenie, Sandra, z poprzednich lat, że jak graliśmy właśnie do psychiatry dziecięcej, a wystąpili sami starsi muzycy, tacy jak ja, to miałem takie, kurczę, to trochę głupio, że tych dzieciaków nie angażujemy. No i teraz jest ta zmiana, że rzeczywiście będzie, chociażby Leon Olek, finalista The Voice of Poland, drugie miejsce w szansie na sukces Eurowizja. No właśnie też młody, 15-letni, świetny wokalista. Też dużo, dużo dzieciaków z różnych szkół, no, ale też inni wykonawcy. A ty, to ciebie się zapytałem, jaki utwór chciałabyś puścić w tej audycji i powiedz mi, co powiedziałaś na początku. Co
1: Długo się nad tym zastanawiałam.
0: I właśnie dlaczego w sumie? To mnie bardziej ciekawi. Dlaczego ten wybór akurat?
1: Tak, bo tego nie wiesz, tego ci nie wspominałam, ale generalnie przez godzinę chyba siedziałam na mojej playliście, tak sobie zastanawiałam, kurczę, no co mi tak kojarzy się z tą ideą charytatywności i jeden z takich utworów, no to jest Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Wiem, że bardzo specyficzny i charakterystyczny utwór, natomiast jakby to, co jest tam reprezentowane na podstawie tutaj samych słów, to, że ludzi dobrej woli jest więcej. I my też w to wierzymy, w naszym kole naukowym, że nie mamy jakby zgody na ten status, który jest obecnie, więc chcemy przeciwdziałać i ten krąg tych osób dobrej woli chcemy poszerzać, w możliwie jak najwięcej sił chcemy tutaj gromadzić. No i wierzymy w to, że po prostu dobro, nieważne w jakiej skali, czy to jest małe, czy duże, po prostu warto robić.
0: To jest super i w ogóle zobacz, ile lat temu ten utwór powstał, a jak jest szalenie aktualny. To jest, niesamowite, jak wciąż ważny. No a tak się zadziało, że jak mi napisałaś właśnie, że ten utwór, to przypomniałem sobie, że my właśnie chyba 5 lat temu podczas koncertu charytatywnego wykonywaliśmy ten utwór z Małgorzatą Ostrowską, więc posłuchamy właśnie wykonania z auli, gdzie się tam wyszperałem, jest. Do tego z poprzedniej edycji koncertu z Fiernalis Uciekaj serce moje z serialu Jan Serce, utwór Seweryna Krajewskiego, słowa Agnieszka Osiecka, no więc tutaj będziecie mogli posłuchać, jak te koncerty w auli brzmią i może was to zachęci do przyjścia 24 maja właśnie o godzinie 18:30 do budynku przy ulicy Wieniawskiego. No to co, słuchamy nagrań z poprzednich koncertów, a później sobie porozmawiamy już szerzej o tej idei i co daje pomaganie innym, ale przede wszystkim innym, ale też co daje nam. No nic, w takim razie słuchamy.
2: Pięknie i długo mówił. A ja może zaśpiewam.

dobry wieczór Państwu. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że bardzo cieszy mnie temat tego przedsięwzięcia, tego balu charytatywnego i tak sobie myślę, że gdyby w czasach mojego dzieciństwa może trochę bardziej dbano o zdrowie psychiczne dzieci, to nie musiałbym zostawać muzykiem.

hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Spisany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu

żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust.

0: To był Sfiernalis, utwór Uciekaj serce moje, które wykonywaliśmy w Auli Uniwersyteckiej rok temu. No, głos Pawła to zawsze jest magia. No więc słuchajcie, reasumując jeszcze naszą poprzednią część rozmowy, zapraszamy was bardzo serdecznie teraz w czwartek do Muzyki na Nowo na DJ Sety, gdzie panowie profesorowie, panie profesorki, panowie doktorzy, panie doktorki, panowie magistrzy, pani... No i tak dalej będą
1: magistrantki.
0: Grali. Magistrantki, magistrantowie. Tak, będą grali swoje DJ sety, to wszystko dla psychiatrii dziecięcej, a 24 maja właśnie koncert w Auli Uniwersyteckiej, finałowy, 16 już, więc bardzo was zapraszamy, bilety, cegiełki już są dostępne, wpadajcie tu mnie, bo z tego co już gdzieś tam wiem, muzycznie będzie to też bardzo, bardzo fajne. No i słuchaj Sandra, wróćmy teraz do, bo moją gościnią jest wciąż Sandra Stachowiak i pomówmy sobie o tym pomaganiu, ale szerzej. Ty powiedziałeś, że pomagasz już od około 10 lat, już od podstawówki. Takie, zadam ci dość trudne pytanie na początek. Czy kiedyś miałeś tak, że było ci już za dużo, że byłeś tak przemęczona, że powiedziałaś sobie, kurczę, dobra, muszę trochę zwolnić. Czy pomaganie innym ciebie tak napędza, że nie masz takich momentów kryzysowych i im więcej robisz, tym jeszcze więcej chcesz robić?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja może jedynie dodam, że ta dekada, te 10 lat, to obejmuje po prostu wszelkiego rodzaju wolontariaty szkolne, w gimnazjum, w szkole średniej i później teraz po dzień dzisiejszy, czyli po prostu jakieś wolontariaty akademickie, uniwersyteckie. Myślę, że może być taki moment i niejednokrotnie też taki był, że gdzieś ta pomoc naprawdę gdzieś niesiona drugiemu człowiekowi może wydawać się trudna i czasami przytłaczająca. Jednocześnie ta gratyfikacja, która za tym idzie, czyli ta świadomość tego, że po prostu robimy dobro, czy pomagamy komuś, czy jakby wchodzimy z taką empatią, czy wyrozumiałością, sama w sobie jest też nagrodą. Więc to nie jest tak, że się idzie zaorać, chociaż można, ale to jest też tak, że dużo się otrzymuje. Kiedy się widzi, że to naprawdę kogoś wspiera, komuś po prostu pomaga w życiu, no to sam fakt, że to ma miejsce, powoduje, że, no, że ma się zachwyt i chce się więcej niejednokrotnie.
0: Okej, czyli no, na pewno jest to też motywujące. Też te uśmiechy, mały uśmiech może być największą motywacją, to jest fajne. No ja gdzieś tam też trochę działam, więc wiem o co chodzi. A tak teraz, jak śledziłaś w ogóle tą łatwogangową rzecz, bo na pewno śledziłaś, bo tego nie można było nie robić. Jakie miałaś wrażenie? Czy masz czasem takie myślenie, że pomaganie się staje przekomercjalizowane i może zbyt bardzo takie, że modne i fancy? Czy to jest dobre? Czy każda pomoc jakby jest dobra? Czy jeżeli na przykład ktoś pomaga dlatego, żeby pokazać się w mediach, to jest nie okej? Okay. Bo teraz miałem wrażenie, że ta zbiórka Łatwoganga troszeczkę była właśnie taką akcją, że ludzie się chcieli pokazać i być może część z nich po prostu swój własny wizerunek gdzieś tam podbić. Czy jeżeli pomagasz, ale dla samego siebie i żeby podbudować swoją własną osobę, to jest dla ciebie okej, czy nie okej? Trudne pytanie ci
1: zadaję. Tak, kolejne trudne pytanie, ale dobrze, możemy o tym porozmawiać. No, ja nie jestem w sumieniu drugiego człowieka, więc ja nie będę mówiła za tych artystów, czy osoby, które brały udział w tej akcji charytatywnej. Jaka intencja im przyświecała, że chciały po prostu w tej zbiórce uczestniczyć. Więc tutaj może tak na to odpowiem. Jednocześnie po prostu wydaje mi się, że ta idea dobra tak mocno zrzeszyła osoby z różnych branż, i znane, i nieznane, i mniej znane, że można taki wniosek wyłonić, że ktoś to robi dla publiki, dla poklasku, dla zauważenia siebie bardziej, dla podbicia zasięgów. Mogło tak być, ale ja tego nie wiem. Ale wiem, co było, jak jest fakt, że została zebrana naprawdę przepotężna suma, która ostatecznie w 100% wspiera osoby, które no, po prostu zmagają się z bardzo trudnymi chorobami nowotworowymi. I sam fakt i owoce tej zbiórki pokazują, że można zrzeszyć się ponad podziałami. To samo, co w naszym kole naukowym, że studenci z wykładowcami, że osoby znane z pierwszych stron gazet tu się złączyły po prostu z youtuberami. Jakby ta idea ich złączyła.
0: Mhm, tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Rzeczywiście, bo gdzieś tam czasem zastanawiam się nad tym, czy na ile właśnie pomaganie jest pomaganiem innym, a na ile jest po prostu właśnie też robienie z tego komercji. No ale i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś w sumie dobrze, jeżeli efekt jest taki, że zbierze się dużo pieniędzy, a w efekcie uratuje się kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób, no to to jest super. Nawet jeśli jedną osobę się uratuje, nie? No to, to zawsze to jest ważne. A co tobie daje pomaganie? No nie mówię o tych wymiernych, teraz żebyś nie łączyła tego z poprzednim pytaniem. Chodzi o to gdzieś tam, jeśli chodzi o twój rozwój, o to, jakim też człowiekiem, może zorganizowanym jesteś, co ten wolontariat, ta charytatywność w tobie wyzwoliła? Być może są takie rzeczy, o których sama o sobie nie wiedziałaś, a te właśnie działania uwydatniły jakieś twoje fajne cechy, o których nie miałaś pojęcia.
1: Myślę, że to, co wolontariat i jakie po prostu różnego rodzaju działa charytatywne pokazały o mnie, to to, że ja potrzebuję idei, ja potrzebuję wartości, że ja potrzebuję głębi, że nie mogę się jakby... albo inaczej, ja nie mogę funkcjonować tylko i wyłącznie na tej warstwie powierzchownej, czyli, nie wiem, gonić za karierą, za tytułami przed nazwiskiem i za ilością zer na koncie, bo to jest fajne, ale mi to starcza na chwilę. Że ja potrzebuję czegoś więcej. I to więcej niejednokrotnie znajdowałam w tym, że po godzinach na wydziale zostawałam i nie wiem, współorganizowałam jakieś wydarzenia, czy po prostu spotykałam się z ludźmi, którzy potrzebowali spotkania. I ostatecznie gdzieś mi to dawało dużo radości, że jest po prostu człowiek, któremu mogę pomóc i widzę tą wymierną korzyść, jego uśmiech, jego zadowolenie, jego podziękowanie albo to, że chociaż po prostu chwilę bycia z nim powoduje, że jakby jest mu lepiej w tym, co on trudnego przechodzi. I to jest niesamowite, że czasami nie potrzeba wiele, że my mówimy o dużych działach charytatywnych i takich organizacyjnych, ale miejmy to też na uwadze, że można robić dobro dookoła siebie, niekoniecznie będąc formalnie w jakiejś szkole, w jakiejś organizacji, że jakby dużo można robić dookoła siebie, wśród swoich bliskich i czemu tego nie robić?
0: Nawet nie bliskich, sąsiadce, pomóc z zakupami. Tak. Czy pogadać w ogóle, nie? To też chyba tak po prostu gdzieś tam, jak ostatnio miałem taką sytuację, starsza pani mnie zaczepiła, w sensie tam gdzieś tam, no widać było, że chce trochę porozmawiać. Tak sobie zatrzymałem się, porozmawiałem w drodze do Żabki z nią. Parę minut i kurczę, jak mi było miło. Powiedziała, żeby po prostu być, więc może to jest dobry moment, żeby posłuchać następnych utworów. I akurat tak się złożyło, że właśnie gdzieś tam z tych utworów, które sobie dzisiaj posłuchamy, jest utwór Po prostu bądź. To jest utwór Manamu, który w wykonaniu Ralfa Kamińskiego właśnie wybrzmi na antenie. Piękna, piękna sprawa i właśnie to jest ważne. A później utwór Queenu, Friends Will Be Friends. To też jest ten ważny przekaz. No, to jest ten drugi człowiek obok, tak, bycie dla niego jest rzeczą piękną i ważną. No, słuchajcie, w takim razie Ralf Kamiński, a później Queen w Radio Afera.

0: leciały właśnie utwory. Trochę weszliśmy na temat wdzięczności, że oczywiście pomaganie, nawet jeśli tej wdzięczności nie otrzymamy, to i tak warto to robić, no ale często ta wdzięczność jest właśnie otrzymywana. I powiedz proszę na antenie to, co mi powiedziałaś, jak ostatnio, co dostałaś? Laurkę, tak?
1: Tak, laurkę.
0: Cudownie.
1: No. Pracuję z dziećmi na co dzień też i w zeszłym tygodniu w pracy po prostu jestem też między innymi recepcjonistką w jednym klubie zabaw dla dzieci, gdzie organizujemy imprezy urodzinowe. I przyszedł ostatnio do mnie taki jeden chłopiec i powiedział, że on ma dużo czasu i on mi pomoże sprzątać. I mówię, no dobrze, no to zapraszam, jeśli chcesz. I zacząłem z nim rozmawiać, po prostu pytać się, co u niego, co lubi robić. I w pewnym momencie on się mnie zapytał, czy może wziąć kartkę ode mnie. Ja mówię, no śmiało. I się zapytał, jakie kwiaty lubię. Ja mówię, no różne, że kolorowe przede wszystkim niech będą. Wziął tą kartkę i narysował bukiet kwiatów i w chmurce napisał dla mojej ulubionej pani. Ja mówię, dlaczego? Bo ja panią bardzo lubię. I tak naprawdę ja temu dziecku niewiele dałam. Dałam uwagę, dałam taką obecność, dałam uśmiech, takie zainteresowanie i jemu to wystarczało, żeby okazać tą wdzięczność. Więc naprawdę niewiele trzeba.
0: Kurczę, w ogóle dzieci też wyrażają w najpiękniejszy sposób chyba emocje, właśnie to, że coś jest dla nich ważne, też wdzięczność. Nie no, to jest, takie historie są bardzo, bardzo rozczulające i piękne, tak. I też udowadniające, że warto być otwartym dla innych ludzi. Po prostu czasem warto być miłym i naprawdę wtedy dzieci, na przykład, które właśnie tutaj w najprostszy sposób okazują emocje, no są też wdzięczne. Piękna rzecz. A powiedz, bo jeszcze wrócimy sobie jeszcze do tego tematu, o którym zaczęliśmy audycję. Czyli to, żeby nie brać na siebie za dużo, żeby czasem nie zostać, tak powiem, tutaj przebodźcowanym. I powiedz mi, jak ty sobie te wszystkie swoje działalności i naukową, i tą właśnie społeczną, jak układasz, żeby to było wszystko, żeby wszystko mogło się wydarzyć? W jaki sposób, jakie masz metody na oszczędność czasu na przykład? To mnie ciekawi, nie? Bo robisz bardzo dużo rzeczy, no i że ta doba trwa tylko 24 godziny. Powiedz, masz jakieś takie tipy dla osób, które też już myślą, o kurczę, mam tego tak dużo i w ogóle, że no już nie daję rady.
1: Śmieję się teraz trochę, bo też pracuję na co dzień ze studentami i obecnie prowadzę warsztaty odnośnie zarządzania sobą w czasie.
0: I taka, o, super.
1: Tak, to też między innymi, to też moja działalność wolontaryjna, bo jestem takim liderem wśród studentów w jednej organizacji, też tak działamy. No to, co mi pomaga, to dobra hierarchia wartości. Co ma być pierwsze, niech będzie pierwsze. Jeżeli dochodzi do spiętrzenia i jeżeli ja na jeden wieczór mam 3 różne aktywności, no to okej, co na ten czas jest tą najważniejszą rzeczą, albo w której rzeczy nie będę zastąpiona. Więc taka zdolność do autorefleksji, myślę, jeżeli ma się dużo zaangażowania, jest bardzo istotna. Takie stanięcie w prawdzie też przed sobą, jakby czemu ja to robię, z jakich intencji to wypływa, ale pamiętać też, że po prostu nic ponad siły, że co to jest za wolontariusz, który jest zaorany swoją pracą i chce tylko już wrócić do domu i tylko iść spać, bo ma już tyle na głowie. Jakby nie ilość, ale wchodzenie w głąb tak naprawdę najbardziej smakuje. Czyli nie ilość moich zadań charytatywnych, ale wybrać sobie chociażby jedno, dwa i je pogłębiać. Bo to daje największą satysfakcję. Nie mnożenie, ale pogłębianie.
0: I powiedziałaś, że ważne jest, żeby mieć jakąś tą hierarchię tych wartości. To też, no, też ważne, żeby sobie to ułożyć. A z ciekawości, masz kalendarz papierowy, czy nie?
1: Nie, już nie. Teraz tylko wszystko w telefonie.
0: Tak, bo właśnie gdzieś tam pozdrawiam Aga Kowal-Kowalczyk, moja przyjaciółka wiolonczelistka. Właśnie zadziwia mnie, że zawsze ma ze sobą taki kalendarz jeszcze papierowy w dzisiejszej erze. I to jest całkiem fajne, bo rzeczywiście dlatego pytam się ostatnio od osób. Po prostu moje zajęcie w ostatnim tygodniu to pytanie ludzi, jakie mają kalendarz, takie też hobby. Tak, ale to w ogóle ułatwia te dzisiejsze technologie naprawdę jakby działalność wszelaką.
1: Tak, chociaż kognitywnie najlepiej jest zapisać, bo wtedy najwięcej zapamiętujemy.
0: Okej.
1: Okay, tak manualnie.
0: Manualnie, czyli jakby ręcznie po prostu długopis, tudzież pióro w ogóle.
1: Tudzież pióro.
0: Tak, ciekawe, czy ktoś z naszych słuchaczy posiada jeszcze pióra. Ja ostatnio odkryłem, ale Sobie nie wiedziałem, co z nim zrobić.
1: Mi się zdarza pisać. Rzadko, ale się zdarza.
0: O kurczę. O. To jesteś chyba jedną z niewielu osób, które jeszcze używa.
1: Tak. Chyba tak. No,
0: tak. Ale wiesz, to nie jest pióro takie od ptaka.
1: To jest takie po prostu jedno z najtańszych. Gdzieś kupiłem, okay. Mówię, dla fanu i tak siadło i tak czasami sobie piszę.
0: Okay. Nie, no jest to fajne, chociaż może poplamić generalnie dość mocno atrament. To nie jest spoko sprawa na ubrania jakichś jasnych. No dobra, trochę odeszliśmy od tematu, ale w sumie na koniec rozmowy tak można było. Rozmawialiśmy dzisiaj o pomaganiu, o tym, jak my pomagamy, między innymi właśnie przez to, że w czwartek, jeszcze powtórzę to raz, zapraszamy do Muzyki na Nowo, gdzie odbędą się DJ sety kadry Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wszystko dla Psychiatrii Dziecięcej, 24 maja koncert. My z Sandrą tutaj współorganizujemy oba te wydarzenia, no i to było pretekstem, żeby się spotkać, no ale też pogadać trochę szerzej o tym, co jest fajnego w pomaganiu, o tym, jak się nie zajechać. To i tyle. Słuchaj, i Sandra tu musi polecić na koniec po prostu utwór Sandry właśnie, Maria Magdalena, bo jak jesteś w studiu, to nie mogło go zabraknąć, a do paru jeszcze jeden Michael Jackson, They Don't Care About Us, no też Jackson, który bardzo dużo takich piosenek właśnie, który gdzieś tam pomruszałem tematy społeczne, zrobił. Dziękuję wam bardzo. Przed mikrofonem Szymon Siwierski. Moją gościnią była Sandra Stachowiak.
1: Dziękuję ci bardzo, Szymon.
0: Alicja Miszczak. Szymon dopierała tutaj za szybą. Wciąż w Radiu Afera. Bez nich tej audycji by nie było. Audycja wieczornie w każdą niedzielę po godzinie 20. Zapraszamy za tydzień. No i co? Sandra i Maria Magdalena.

pierwszym je rozpoczyna, to rozpocznę od hymnu, jakim jest niewątpliwie utwór Hubert. Utwór dedykowany i skomponowany dla gitarzysty grupy The Allman Brothers Band, Dwayna Allmana, bo Freebird to taki między innymi jeden z dwóch pseudonimów, jaki Dwayne Allman posiadał. Drogie panie i drodzy panowie, utwór potęga, utwór wielki, utwór długi, ale utwór, w którym to, co najsilniejsze, to te trzy gitary grające na przemian i wspaniały wokal, a więc wszystko to, co najważniejsze w twórczości grupy The Lynyrd Skynyrd. To słuchamy.

0: Lenny Skynet, drogie panie i drodzy panowie. A teraz gość, Maciej Kręc. Maciej Kręc znany jest wszystkim mieszkańcom miasta Poznania i miłośnikom muzyki z kilku elementów, które się pojawia. Ci, którzy lubią gitarę basową, też wiedzą, że potrafi grać na basie. Niektórzy wiedzą, że prowadzi bardzo ważną firmę, a jeszcze niektórzy wiedzą, że jest mistrzem od pewnego festiwalu w Poznaniu. Powiedz, co najbardziej z tego wszystkiego lubisz?
1: Właściwie, wiesz co, człowiek wielu działalności i to chyba jest fajne, jak można różne rzeczy, i twórca, i tworzywo, czyli i muzyka bluesowa od strony produkcyjnej i muzyka bluesowa od strony muzyka. Może to pozwala mi trochę lepiej rozumieć, to staram się przynajmniej.
0: Nie wymieniłem czwartej twojej pasji, ale jakoś tak głupio. A tak? To z ping-pongiem?
1: A, no tak. O tym potem.
0: O tym potem. Dobrze. Drogie panie i drodzy panowie, poprosił mnie o... byśmy posłuchali utworu Stones, który skomponował Maciej Sobczak. A to jest też trochę związane z festiwalem?
1: W jakim sensie jest takie przedstawienie trochę mnie, muzyczne, bo o tym wspomniałeś, że grywam na basie, to tutaj będzie okazja posłuchać, a dwa, że mój serdeczny przyjaciel, z którym od wielu, wielu lat różne projekty robimy wspólnie, Maciek też na festiwalu Warta River Blues Festival, który co roku, od dwóch lat, ale mam nadzieję, że już teraz na stałe, co roku w Poznaniu, zawsze jest ważną postacią, albo gra ze swoimi zespołami, albo jest osobą, która towarzyszy różnym wykonawcom. W tym roku takie występy były dwa. O tym wspomnimy jeszcze. Może muzykę na początek.
0: No to dobrze, to Szymonie, uprzejmie prosimy o muzykę. Muzykę!

0: Drogie panie, drodzy panowie, zacytuję w tej chwili mojego gościa. Tak brzmi harmonika przypuszczona przez Mecenas Marszala. Dobrze, dobrze
1: taki, powtórzyłem? Taki był sposób na nią. Szukaliśmy takiego brzmienia stonsowego, jak to zresztą tutaj chyba się udało zasugerować. Michał Kielak, jeden z czołowych harmonikarzy polskich, na mojej płycie Maciej Kręc, Brothers and Friends, wystąpił. No i oczywiście Maciek Sobczak. Bardzo charakterystyczna dla niego formuła, ten utwór.
0: To może ja rzucę taką anegdotkę. Kiedyś miałem przyjemność sprowadzenia Sugar Blue, to jest harmonika Stonesów, i on sobie zażyczył wśród kilku możliwości wzmacniacz Mesa Boogie Mac 3 dla swojej harmoniki. Wszyscy pukali się w głowę, bo przecież to jest wzmacniacz gitarowy.
1: Ale to taki ostrzejszy.
0: A kiedy Sugar Blue podszedł ze swoją kablem i harmoniką do tego wzmacniacza i dał pierwsze dźwięki, wszyscy powiedzieli, nie, to jest wzmacniacz harmonikowy.
1: No to, prawda.
0: Bo to trzeba umieć połączyć zadęcie z chęcią uzyskania odpowiedniego brzmienia i wtedy dopiero jest ten efekt finalny.
1: No często wydaje się jakby osobom takim z zewnątrz, że harmonika, no to po prostu ktoś gra melodijkę na drobnym instrumencie, a tutaj czasami jest w to zaprzężone sporo jeszcze elektronicznych dźwięków i ten efekt jest właściwie nie tylko z instrumentu, nie tylko z ust muzyka, jego zadęcia, sposobu interpretacji, ale jeszcze też ze sprzętu, na przykład gitarowego.
0: Na przykład sprzętu gitarowego. Festiwal, druga odsłona festiwalu Warta River za tobą. Za każdym razem to są emocje, kiedy się przygotowuje, i potem są emocje, kiedy już się cały festiwal odbył i kiedy spoglądamy na niego już z perspektywy historycznej. Powiedz mi, z perspektywy historycznej, jak go oceniasz?
1: Powiem tak, może moja ocena jest tutaj taka, że tak powiem, drugorzędna, bo tak naprawdę istotne jest to, co uczestnicy, to, co słuchacze mówią o festiwalu. My jesteśmy dosyć aktywni w social mediach i mamy kontakt z ludźmi, którzy na festiwalu byli. Mnóstwo bardzo, bardzo pozytywnych opinii. Mieliśmy 10 koncertów, bo w czwartek 2 koncerty akustyczne, potem w piątek Kobiety śpiewają bluesa, to były 4 koncerty i potem sobota była dniem poświęconym gitarze i tutaj również 4 koncerty, czyli 10 koncertów. I tak się zastanawiałem nawet, czy któryś był lepszy, gorszy. Oczywiście były jakieś punkty kulminacyjne, ale właściwie ja nie odnotowałem słabego koncertu. Każdy z 10 wykonawców zaproszonych świetnie się sprawdził. Każdy inaczej, każdy w swoim stylu. Było kolorowo, nie było nudno. Wydaje mi się, że różne oblicza muzyki bluesowej granej w Polsce. I nie tylko, bo jeszcze argentyński gitarzysta Severio Magne. Więc wydaje mi się, że było kolorowo. Najbardziej bałem się tego dnia akustycznego, bo to dosyć oryginalne dwa wydarzenia. Pierwszy to był Marek Makaron Motyka i Arek Zawiliński. I tutaj taki trochę, Arek to trochę taki bieszczacki bard. Marek Makaron Motyka to z kolei bardzo mocno osadzony w śląskiej tradycji, nawet jakby też gwarowej, bo te jego bluesy są zagrane w taki sposób rootsowy, ale ze śląskim tekstem. Świetnie przyjęty koncert, ciekawy, bardzo wiele osób zwracało mi potem uwagę, że odkryli w ogóle tych artystów i im się bardzo podobało. No i potem właśnie tutaj przed chwileczką zaprezentowany Michał Kielak na harmonice, Kielak Andrzejewski, duet, ale na festiwalu zagrany w takiej nietypowej formie, bo dodatkowo jeszcze z Maćkiem Zdanowiczem na gitarze i Piotrem Kończalem na perkusji w takiej nieco rozbudowanej aranżacyjnie formie. Także fajny wieczór. Potem Kobiety. Z tego koncertu jestem bardzo zadowolony, bo Joasia Pilarska świetnie się zaprezentowała, niebawem nowa płyta. Potem Silesian Hammond Group z Pauliną Gołębiowską, znakomita wokalistka. Joasia Knitter, no to wicher energii z północy, z Trójmiasta. Zresztą muszę ci powiedzieć, niedawno gratulowałem jej w internecie, ponieważ odebrała tytuł doktora na Akademii Muzycznej w Gdańsku i
0: co leczy?
1: I był słuchaj, doktorat

0: Na sobotę, no to Hubert Szczęsny, tutaj nasz leszczyńsko-poznański muzyk, też jakby nie do końca typowy koncert, solo, bo Jacek Jaguś dołączył się w którymś momencie koncertu i Bartek Łęczycki na harmonice, także zrobiło się magicznie. Potem właśnie Severio Magne, potem Stone Free, tribute to Jimi Hendrix z Chuckiem Fraserem. No i na koniec koncert, na który bardzo czekałem, bo chcieliśmy usłyszeć w takiej wersji, to jest zespół, który bardzo często towarzyszy różnym wykonawcom, a tutaj jakby w swoim własnym gronie JJ Band, znakomity koncert, świetny gitarzysta Jacek Jaguś potwierdził, moim zdaniem w tej chwili numer jeden, jeśli chodzi o gitarę bluesową w Polsce. Facet gra rzeczywiście tak dojrzale, rozbudowane, piękne formy. Także to tyle na festiwalu. Wszyscy, bo jakby z którymi się spotkałem, z którymi rozmawiałem, byli zachwyceni. Udało się zbudować ciekawy program. Ten program był jak najlepszą reklamą muzyki bluesowej, głównie polskiej. Jak się okazuje, mamy co pokazać i przez te 3 dni klub pękał w szwach, sprzedaliśmy wszystkie bilety, także cieszę się, że blues wrócił na stałe do Poznania i już mam wiele pytań o to, co w przyszłym roku. Na razie wiele nie powiem na ten temat, chociaż już intensywnie o tym myślę.
1: Prawda, że pięknie opowiedział. Któż by mógł lepiej powiedzieć na temat festiwalu, jak nie jego twórca, pomysłodawca i realizator. Ale muszę się przyznać, że to, co powiedziałeś, jest miodem na moje serce, ponieważ mógłbym się spierać z tobą odrobinę, ale po co, skoro tak na dobrą sprawę dotarłeś do sedna każdego z tych wykonawców i tak na dobrą sprawę przepięknie o nich opowiedziałeś. Natomiast ja pozwolę sobie zaprezentować Arka Zawielińskiego. Zresztą wspólnie żeśmy tutaj podjęli taką decyzję.
0: Tak.
1: Ale ponieważ Arek Zawieliński łączy dwa festiwale. Ten, na którym grał i ten, na którym grał i zdobył nagrodę, a mianowicie za Czarowany Świat Harmoniki wiele lat temu na festiwalu wymyśliłem dodatkową konkurencję, a mianowicie nie tylko harmonika, ale gitara. I on był pierwszym laureatem w kategorii gitary. I muszę się przyznać, że przez długi czas nie miałem z nim żadnego kontaktu, nie wiedziałem, co robi, nie wiedziałem, jak gra. No tu okazało się, że toczy tą samą ścieżką, rozwija się i wykonuje wspaniałe dźwięki. A płyta, którą trzymam w dłoni, którą się chciałbym ze słuchaczami Radia Afera podzielić, to płyta, która została poświęcona Tadeuszowi Nalepie. Jeden z utworów z jego repertuaru, Arek Zawieliński, za chwilę dla nas wszystkich zagra i zaśpiewa.
0: Zapraszamy.

0: Arek Zawielińskich niedawno na festiwalu, a teraz w Radiu Afera. Drogie panie, drodzy panowie, nie pojechałem na Eryka Claptona, ponieważ myślałem sobie, że już widziałem go tyle razy, że pojadę i się rozczaruję. I jestem zły na siebie, ponieważ nie ma osoby, która by nie opowiadała o tym koncercie w samych superlatywach. Są tacy, którzy tam mają pewne zastrzeżenia, ale zastrzeżenia zawsze będą. Natomiast okazało się, że Clapton pokazał, że jest mistrzem gitary. Ja nie byłem, ale był nasz gość.
1: Miałem to szczęście. Szykowałem się, też zastanawiałem się, bo bilety nie były tanie. Też nie zawsze te halowe koncerty jakoś akustycznie mi do końca odpowiadają. Ale postanowiłem potraktować ten koncert zupełnie inaczej, bo wiemy o problemach zdrowotnych Erika w ostatnim czasie. Ten wiek już też jest 81 lat, więc to już też nie jest młodzieniaszek. Trudno powiedzieć, jak bardzo będzie chciał Eryk jeszcze intensywnie koncertować, więc pomyślałem sobie, że może to być jedna tam z niewielu okazji, żeby jeszcze osobiście go posłuchać. Ja nie miałem, jakoś tak się składało, że i ten koncert w Oświęcimiu mnie ominął, kiedy grał na live festiwalu i do Gdyni też mi się nie udało z jakichś tam przyczyn, nie pamiętam już nawet jakich dojechać, więc no to była taka wyjątkowa okazja. Powiem tak, ja tak z perspektywy czasu, jak patrzę na ten koncert, nie potraktowałem go jako typowego koncertu wielkiej gwiazdy w wielkiej hali. Potraktowałem to jako spotkanie z kimś, kto jest jakby w mojej głowie muzycznej od samego początku, kiedy tylko muzyką bluesową się interesowałem, któremu zawdzięczam wiele pięknych chwil muzycznych, i który no po prostu jest ważny i chciałem oddać szacunek, spotkać się, być jak najbliżej tego artysty jak się da, popatrzeć na scenę, posłuchać co dzisiaj ma do powiedzenia i powiem tak, dla mnie najlepiej Eryk zabrzmiał w tych klasycznych bluesach, Before You Accuse Me, Hoochie Coochie Man. Znakomicie to zagrał i wydaje mi się, mam takie pełne przekonanie, że jest to chyba jeden z niewielu, albo właściwie na pewno jeden z niewielu białych muzyków bluesowych, który dotarł do sedna sprawy, który rozumie tę muzykę, wie jak to zrobić. Rzeczywiście bardzo duże wrażenie na mnie ten koncert wywarł. Wróciłem, inaczej, wiele osób pytało mnie potem, czy dał radę, bo przecież ma lata, czy się nie mylił, czy tam ustał, czy był rozmowny i tak dalej. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. To jest zupełnie inna liga. Te pytania są nie na miejscu. Oczywiście, że dał radę. Czy zagrał wszystkie te dźwięki, które znamy z płyt? Nie zagrał wszystkich tych dźwięków. Czy to było konieczne? Nie było konieczne. Dlaczego? Bo zagrał inne dźwięki. Takie, które mu w duszy grają dzisiaj. U dorosłego, 81-letniego mężczyzny, który wie o czym gra i o czym śpiewa. Wokalnie w ogóle rewelacja. Wokalnie rewelacja.
0: To jest to, co mnie zaskoczyło. Wszystkie opowieści o tym koncercie mówią jedno, że Eryk Clapton wokalnie się sprawdził. Ja należę do tych, którzy kochają zespół Cream, i zespół Cream zawsze przedstawia w następujący sposób. Geniusz perkusji Ginger Baker, geniusz basu i wokalu Jack Bruce. I facet z gitarą, Eric Clapton, nigdy bym nie wymienił go jako wokalistę. A on się rozwinął. On, człowiek, który dośpiewywał, w tej chwili stał się wokalistą. Nauczył się śpiewać, znalazł swój patent na śpiewanie. Na pewno musiał przychodzić olbrzymie ilości szkoły śpiewu. Pamiętam, jak byłem na jego pierwszym koncercie w Polsce w 79 roku w Warszawie. To muszę się przyznać, że gdyby nie Albert Lee, który mu dogrywał i dośpiewywał, to ten koncert byłby, delikatnie mówiąc, troszeczkę powalony. A teraz mamy do czynienia ze świadomym swoich umiejętności i swojej pozycji jako wokalisty, ale świadomie ma całkiem niezły chórek. Który? No,
1: ja w ogóle muzycy to jest bardzo poważna historia, która się tam wydarzyła.
0: No i dialog z Bramalem?
1: No, dialog z Bramalem. Ja miałem wrażenie, że Bramal troszkę miał taką rolę, chyba nie wiem, czy produkcja tej trasy zleciła mu taką rolę trochę jakby asystenta ratownika. Że on po to był, żeby być w pobliżu, rzeczywiście nawet bardzo blisko stał Eryka przez cały koncert i był bardzo czujny, jakby chcąc pomóc, ale nie było potrzeby w ogóle, bo jakby Eryk znakomicie prowadził, grał naprawdę bez żadnego problemu. I być może dlatego tak mało było Bramala, jeśli chodzi o jego grę, ale ze dwa razy tam można było posłuchać mistrza.
0: Miałem przyjemność pracowania przy koncercie Eryka Claptona w Gdyni na skwerze Kościuszki. Tak. A ponieważ poznałem Bramala, ponieważ był na festiwalu w Tychach Leśka Rydla, to znaliśmy się, spędziliśmy ze sobą wiele godzin, więc kiedy doszło do spotkania podczas tego koncertu, no, pozwoliłem sobie zadanie takie pytania. On powiedział, to będą dialogi. I wtedy te dialogi były. Teraz trochę inaczej się ustawił.
1: Tak, troszeczkę inaczej.
0: Po prostu Bramal był może nie równorzędnym partnerem, ale to, co było wtedy fantastyczne podczas tych koncertów, to właśnie to, że oni dialogowali ze sobą, a Clapton uwielbia takie historie. Tutaj Clapton wziął więcej na siebie.
1: Wydaje mi się, że więcej tego dialogu było z hamondzistą i z pianistą, takiego muzycznego dialogu niż między gitarami.
0: Bo właśnie, bo był i pianista, tak, i hamondzista.
1: Tak.
0: Dotychczas zawsze był ktoś na pianinie, a teraz było dwóch. Bo wtedy był Chris Staton, który grał...
1: To on gra na pianie w tej chwili.
0: Aha, czyli jest dodatkowy
1: tak, hamondzista. Tak, a na hamondziście, na hamondzie gra bodajże Tom Coleman, jeśli dobrze pamiętam. Ale to też jest nazwisko, które tam, no wszędzie, Stevie Wonder i tak dalej. Także to, no, nie, przypadkowych muzyków na scenie nie było. Na bębnach Emory, Earth, Wind and Fire, także no... No i oczywiście mój ukochany Nathan East na basie, także no, mistrzowie świata.
0: Drogie panie i drodzy panowie, z płyty akustycznej, tej sławnej płyty Unplugged, wybraliśmy wspólnie utwór Old Love. Drogie panie i drodzy panowie, Eric Clapton akustycznie.

0: jak czasu starczy, to jeszcze jeden Clapton będzie. A teraz wracamy do naszego poznańskiego rynku muzycznego. Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze.
0: To jak dobrze mówię, to ty teraz opowiadaj.
1: To powiem tak. Mam przyjemność pracować też w studiu i produkować płyty poznańskich artystów. I teraz taki fragmencik audycji, który byśmy chcieli powiedzieć, nowości płytowe.
0: To mówimy. Nowości płytowe, drogie panie, drodzy panowie.
1: Nowości płytowe. I jutro... Wiem, że już nadana przesyłka z tłoczni. Jutro będę miał w ręce nową płytę Joasi Pilarskiej. Joanna Pilarska po długich latach milczenia, solowa płyta. Solowa, ale nie nagrana solo, nagrana z muzykami. Tutaj nam się pojawi też nazwisko artysty, o którym wspominaliśmy, który jest ważny dla Warta River Blues Festival, czyli Maćka Sobczaka, który jest autorem kompozycji, większości kompozycji na tę płytę i też nagrał tam gitary. Także ciekawa propozycja, taka powiedziałbym blues folkowa, trochę balladowa, bardzo ciekawa, kolorowa płyta, polecam. Jeszcze nie wiem, prawdopodobnie na początku czerwca będzie premiera taka oficjalna, a my już możemy zagrać coś z tej płyty.
0: Mogę tylko powiedzieć jedno, że jeżeli ta płyta jest taka jak koncert, który zagrali na festiwalu, to płyta będzie genialna.
1: Posłuchajmy.

0: Mówiliśmy płyty, czyli to jest liczba mnoga. Dobrze, dobrze, dobrze zapamiętałem?
1: Tak jest. Czas nas goni, więc nie będę za dużo opowiadał. Natomiast Bartek Szopiński, nasz tutaj czołowy pianista i polski, i wielkopolski, bierze udział w takim projekcie międzynarodowym, który nazywa się Blues Against the Machine. To jest zespół stworzony przez muzyków europejskich. Gra tam Norweg, Hiszpan, dwóch Portugalczyków, Włoch i Bartek Szopiński na organach Hammonda i na...
0: Czyli Polak.
1: Czyli Polak. Tak jest. Tak jest. I druga płyta w zeszłym roku, pierwsza, idą chłopaki ostro, teraz druga płyta, świetnie zagrane, nagrane to wszystko w Portugalii, Buda Gedesz, który też był gościem festiwalu Warta River Blues Festival, tutaj też akurat jest jakieś tam nawiązanie, i zagrał nawet na jam session drugiego dnia, także co, Blues Against the Machine, Vol. 2, taki jest tytuł płyty, posłuchajmy.

0: No i jeszcze. No i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie nasi ukochani.
1: Teraz jesteśmy w sekcji news.
0: Tak.
1: I świeżutka sprawa.
0: Kolejna liczba mnoga słowa płyty, tak?
1: Płyty, o płycie to będziemy mogli mówić za kilka miesięcy, natomiast dzisiaj możemy mówić o tym, że niedługo, uwaga, uwaga, bo jest pra premiera. Jeszcze ten utwór nigdzie nie był grany w żadnej rozgłośni radiowej, bo premiera oficjalna jest za tydzień w poniedziałek. Poznańskie Boogie Chili. Boogie Chili po wielu latach nieistnienia, jeśli chodzi o nagrania. Wreszcie udało mi się namówić chłopaków do tego, żeby się wzięli do roboty i powstaje autorski materiał w ich stylu, konkretnie zagrany. Płyta prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Natomiast już mamy do czynienia z pierwszym singlem. Greyhound się nazywa.
0: To słuchamy.

0: Drogie panie, drodzy panowie, dobrnęliśmy do końca. Jeszcze jedna ważna wiadomość. Też to jest news i to jest z poznańskiego podwórka, ale nie tylko poznańskiego.
1: Tak, ale króciutko tylko. Robert Kordylewski. Dzisiaj ogłoszono zespoły, które wystąpią na Rawa Blues Festival 2026 w październiku. W tym roku odbywa się ten festiwal w krakowickim Nosprze, nie w Spodku. I w sali kameralnej wystąpi poznański gitarzysta Robert Kordylewski. Bardzo się cieszę, bo też brałem udział w pracy przy tej płycie. Także super, że Robertowi to się układa, gratuluję.
0: Drogie panie, drodzy panowie, mieliśmy gościa. Maciej Kręc opowiadał o nowościach muzycznych i festiwalu oraz Eryku Claptonie. Szymon dopiero audycję realizował, a ostatnie kilkanaście dźwięków wypełni artysta, który rozpocznie nasze przyszłotygodniowe spotkanie, czyli Eryk Clapton.
1: Dbajcie o bluesa. Pozdrawiam.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.

Ledwo zdążyłem do mikrofonu, drodzy państwo, bo wypuszczałem jeszcze gości, to znaczy gościa z autorami poprzedniej audycji, więc to wszystko takie przyjemne zamieszanie. I wchodzę do studia, patrzę 15 sekund do wejścia na antenę. No to oto jestem z lekką zadyszką. Kłaniam się gorąco w niedzielę 10 maja 2026 o godzinie 22 minut puk puk, punktualnie 8. To jakoś tak chyba dłużej chyba to wszystko tak trwało dzisiaj. No dobrze, nie marnujmy czasu, niech się tylko dobrze dzieje, słuchamy.

Rock'n'rollowe marzenia spełniają się, gdy tylko potrzebujesz odrobiny magii. Rock'n'roll Dreams Come True. Trzecia piosenka na drugim nietoperzu, a konkretnie na drugim nietoperzu Z piekła rodem, W powrocie do piekieł. Tak było w 93 roku. Piękna kontynuacja słynnego z 77 roku debiutu, który to sprzedał się w ponad 40-milionowym nakładzie. Można byłoby sądzić, że 8 milionów w kontynuacji to jest tylko. No ale to były jednak inne czasy. To były już lata 90., gdzie trochę inaczej liczono sprzedaż. Ona też się inaczej wykazywała. A i tak moim zdaniem sukces ogromny. Jako dawny z Zalady sprzedawca muzyki mogę państwu powiedzieć, że miło patrzyło się na dzieciaków, którzy przychodzili po kasetę magnetofonową najnowszego Midlofa. Tak, tak. Oni widzieli teledysk i chcieli kupić kasetę, bo byli zachwyceni Dugasem I do anything for love, but I won't do that. No więc ta piosenka robiła wielkiego zamieszania, nawet w wersji singlowej przecież wcale nie była aż taka krótka, chociaż zdecydowanie oczywiście uszczuplona gwoli longplaya. Jim Steinman dokonał czegoś niesamowitego, przywołując w nowych czasach starą muzykę, podając ją z musicalowym rozmachem na rockową nutę. Piękne granie Midlofa. I tak pomyślałem sobie, że właśnie na przekór tendencjom, gdzie wszyscy prezenterzy dzisiejsi radiowi, albo może nie wszyscy, ale większość, tylko nowości, nowości, nowości, nowości, nowość goni nowość i tylko na tym opiera się słuchanie muzyki, tak jakby cała reszta nie istniała, jakby tamtego świata nie było. Ja z przekory lubię zaczynać właśnie jakimś klasykiem, a do tych nowości spokojnie sobie dojść, bo one wcale nie są aż tak niesamowite, abyśmy im poświęcali za dużo czasu, ale zabrałem dzisiaj ze sobą nowości. Jest ich naprawdę bardzo dużo, nie wiem, czy wszystkie zagram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gorących, jeszcze niesłuchanych płyt wspólnie, plus kilka tych nowości, które już trochę napoczęliśmy, ale też nie są w odpowiedni sposób skończone. No to dałem takie wprowadzenie, że teraz Andy, mniej gadaj, więcej słuchamy.

Rats in the Cellar, trzeci numer, płyta Rax, 3 maja ten album świętował 50-lecie. Zupełnie nie wiem, jak to się stało, ale poznałem go oczywiście z racji mojej metryki nieco później, chociaż wcale nie aż tak bardzo dużo później. Mówiliśmy sobie o tym przed tygodniem, kiedy z kolei popłynęło w eter z odtwarzacza aferowego You See Me Crying z płyty Toys in the Attic, albumu rok wcześniejszego, tym samym o jeden poprzedzającego właśnie tom, powiedziałbym, ten duet albumowy, który dla mnie był pierwszym takim znakiem zapoznawczym zespołem Aerosmith. Czas podstawówki, gdzieś tam końca podstawówki i dochodzenie do tego, że przecież wcale nie muszę słuchać tych naszych gwiazd estrady, wcale nie muszę się fascynować festiwalami opolsko-sopockimi, że dużo jest kapitalnej muzyki, tylko jest nie na wyciągnięcie ręki. Trzeba się o nią nieco bardziej postarać, bo z racji różnych powodów dzisiaj trudnych do wytłumaczenia nie można było jej kupić w naszych sklepach. Zresztą my nie mieliśmy sklepów muzycznych, takowe nie istniały. Były tylko i wyłącznie księgarnie, które nazywano muzycznymi i właściwie też nie były stuprocentowo muzycznymi, bo zawsze była jakaś literatura, niby najczęściej muzyczna, ale bywało, że i od tego nieco odchodziła. No i jeszcze były takie międzynarodowa prasa i książka, które w nowych czasach przemianowano na MPIK, dodając przed skrótem MPIK. E i wyszło MPIK, to teraz wiadomo, skąd się ten MPIK wziął, to kiedyś było po prostu bez tego E. Duże M, duże P, małe I i duże K. I tak to się nazywało i tam mieliśmy gazety, czasopisma, kartki świąteczne,

kupić kokę, herę. No i w piosence są jeszcze przy okazji różnego rodzaju problemy psychiczne, są też, słyszymy, przebarwienia skóry, jest brak pieniędzy po ciągu narkotykowym, czyli wszystkie następstwa odstawienia prochów, bo szczur to tutaj negatywny symbol narkomana przez te 4 minuty w piosence, która mocno opierała się o bluesa, a przecież była hardrockową. To kolejna dobra płyta Aerosmith, właściwie moim zdaniem z kwiecistego ich okresu, dlatego jeszcze jeden akcent, byśmy za szybko nogi z gazu nie zdejmowali, ale teraz będzie dużo wolniej.

A to już z końcówki tej płyty piosenka Home Tonight, taka rzecz o pożegnaniu i to na długo. No i takie myśli, kiedy wrócisz, dopytuje Steven Tyler. No to dwa takie różne fragmenty z płyty, którą bardzo lubili Gansi i często powoływali się, że to właśnie była jedna z tych płyt, która im tak pozytywnie w życiu dokuczała i która ich zmobilizowała do grania takiego rocka, a nie innego, który wystąpił na choćby Appetite for Destruction. Ściskam kciuki w najszczerszej intencji i choć nie należę do ludzi uduchowionych, a tym bardziej nie należę do wierzących, więc nie potrafię się modlić, ale potrafię ludzi lubić, kochać, potrafię się z nimi zżyć. Dlatego bardzo trzymam kciuki za Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler z winylowej płyty Natural Force. Jesteśmy w 1978 roku, wydawnictwo RCA Records. I druga płyta w dorobku tej cudownie ochrypłej walijki, na której właśnie It's a Heartache, utwór, który całość otwiera. To właśnie ból serca uderza cię, gdy jest za późno, gdy jesteś na dnie. Czy ubierzycie, że ten singiel sprzedał się w ponad 6-milionowym nakładzie? Mała 7-calowa płytka, 6 milionów egzemplarzy. Egzemplarzy na fizycznym nośniku. To nie są żadne kliknięcia, żadne takie pyknięcia myszką w ekran. To jest fizyczność. To są płyty w domach ludzi, na półce, na gramofonach, w szafach grających, bo tak kiedyś obsługiwano właśnie te 7-calowe cuda. A ja poznałem Bonnie Tyler, będąc w 7 klasie podstawówki. Wtedy zdobyłem taką tą presowską pocztówkę dźwiękową właśnie z tą piosenką i ona była dwuutworowa. Drugim numerem byli Eruption i także przebój I Can Stand the Rain. No i ta płytka kosztowała 14 zł. Poniżej ceny, która była na awersie opakowania, było dodrukowane Nie zginać. No oczywiście trzeba było uważać, bo to były papierowe płyty, więc gdyby czasami do czegoś takiego doszło, to płyta mogła zakończyć przedwcześnie żywot, ale ja dbałem i słuchałem, tak lubiłem, że raz za razem. No więc mam tę pocztówkę do dzisiaj i wszyscy z Państwa, którzy śledzicie mego bloga Andrzej Masłowski Nawiedzone Studio, to mieliście okazję tę pocztówkę zobaczyć, bo ją właśnie przywołałem do życia nie w ostatnim, a w przedostatnim wpisie. To w wolnej chwili gorąco polecam. Ten blog jest do Państwa dyspozycji nie tylko podczas trwania programu. On jest przez 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę. Tam się naprawdę tylko i wyłącznie dobrze dzieje. A Bonnie Tyler w Nawiedzonym Studio raz jeszcze.

Hey Love, pod tytule It's a Feeling. Kiedy świat szaleje, ty dajesz mi miłość i pozwalasz żyć. To już z drugiej części płyty Natural Force, ballada, którą wydano zresztą na singlu i z jakichś w ogóle niepojętych względów nie uzyskała żadnego porządnego notowania, tym bardziej sukcesu. Dzisiaj pozostaje taką piosenką dla tych, którzy słuchają całych płyt, bo na składankach zdaje się, że też chyba nie występuje. Przynajmniej ja mam w domu składankę Bonnie Tyler z największymi przebojami i tam nie ma tego numeru, a kiedyś jeszcze prowadząc sklep przewijały mi się przez ręce inne kompilacje i też nie pamiętam, by gdzieś w zestawieniu była piosenka Hey Love, It's a Feeling. A słucha się naprawdę wspaniale. Jakże to inna Bonnie od tych, które w latach 80. były opatrzone niezłymi teledyskami i można było zobaczyć Bonnie wyprodukowaną, nieco głośniejszą, a i z podparciem maestra Jima Steinmana, który produkował jej nagrania, dostarczał kompozycje. W dużej mierze przecież jemu można zawdzięczać albumy Faster Than the Speed of Night i Secret Dreams and Forbidden Fire. To właśnie na tych płytach sporo nazwiska Jima Steinmana, ale nie tylko, bo na Secret Dreams and Forbidden Fire jest i Desmond Child, jest i Bryan Adams. No, Bryan Adams to wcale się nie dziwimy, to przecież męski odpowiednik głosu Bonnie Tyler, podobnie jak Rod Stewart. Zresztą Bonnie kiedyś nazywano Rodem Stewartem w spódnicy, a każdy, kto śledzi poczynania Bonnie, to przecież na przedostatniej płycie zaaplikowali sobie niezły duet i to zresztą tam mamy też kompozycję Chrisa Normana, który występuje w roli kompozytora, a nie w roli też wokalisty. Ale to dużo, dużo by mówić. Najlepiej posłuchać. No to chciałem, abyśmy jeszcze zobaczyli, co stało się w finale tej płyty, bo tutaj też taki utwór z gatunku nieopatrzonych wielką sławą, a piosenka, która należy do Mike'a Hirona i zresztą do grupy Hiron, która to grupa wydała tylko jedną płytę i tej piosenki na tej płycie nie było, jeśli ktoś ma starego winyla. Natomiast kiedy doszło do reedycji kompaktowej, która dzisiaj ze mną jest, dlatego już uchylę rąbka tajemnicy, że posłuchamy, to na kompakcie w ramach utworów dodatkowych ta piosenka jak najbardziej tak, ale póki co posłuchajmy, jak ma się ona w ustach Bonnie Tyler.

Boni zaśpiewała proste słowa, lecz dla mnie znaczą wiele. Zasnąć z twoim ciepłym pocałunkiem na ustach, kochanie. Baby Goodnight na finiszu płyty Natural Force. Dobry rocznik. Wtedy właśnie kształtowała się moja wrażliwość muzyki, dlatego tak często się na niego powołuję i dlatego tyle dla mnie znaczy, ale każdy z nas taki jeden rocznik, czy może ze dwa lub trzy ma, czyli taki okres w życiu, kiedy to wszystko tak buzowało, kiedy to były takie muzyczne hormony i wtedy rzeczywiście ten świat wydawał się najpiękniejszy. Przełóżmy sferę takiej fizyczności, takich uczuć na intelektualne, na wasze książki, na waszą muzykę i zobaczycie wtedy, że to właśnie na tych mniej więcej polach działa. A więc dzisiaj It's a Heartache, Hey Love, It's a Feeling oraz Baby Goodnight, Bonnie Tyler w ramach jak najlepszych myśli o artystce, niech wraca do zdrowia. Mam zamiar jeszcze posłuchać jej kiedyś na koncercie i chociaż z koncertów już zrezygnowałem, to na Bonnie Tyler zrobię wszystko, by się dostać, nawet gdyby przyjechała do Ostrowa. Proszę Państwa, skoro mówiłem o piosence Baby Goodnight, że zabrałem ją również w tej pierwowzorowej wersji, no to będzie o rok wcześniej, czyli 77 rok. Płyta nazywa się Diamonds of Dreams, czyli takie diamenty marzeń. No i jej tej piosenki na long playu, na winylu nie było, ale w wersji kompaktowej do tego winylu ją dołączono, więc ją możemy potraktować jako płyta z winylu, bo to ani nie było na singlu, a było z tej sesji i idealnie pasuje.

Baby Good Night. Już tych ostatnich 4-5 sekund to oszczędzę, bo to już tak nie słychać, jest tak cichutko, że trzeba byłoby słuchać niemal na rozżarzonych potencjometrach, żeby te wszystkie niuanse gdzieś tam wydrapać. W wydaniu grupy Heron, czyli Mike'a Herona i jego kompanów, a Mike Heron, tylko przypomnę, to szkocki wokalista, gitarzysta, obecnie już sporo po 80, ale na szczęście z tych żyjących, który nagrywał sporo solo, ale przede wszystkim znany jest za formację Incredible String Band. No i wtedy jedno odstępstwo od wszystkiego to była ta płyta Diamonds of Dreams. Bardzo można żałować, że nie powstało więcej, bo to między innymi na tym longplayu są piosenki Don't Kill It Carol oraz Stranded in Iowa, czyli numery, które potem przerobiła grupa Manfred Mann's Earth Band. No i zrobili to w sposób też doskonały i zupełnie inny, bo kiedyś jak przeróbki robiono, to starano się tak, by tylko z lekka przypominały oryginały. No więc w kąciku Bonnie Tyler, trzymamy za nią kciuki dzisiaj i Mike Heron, i sama Bonnie z winylowej płyty Natural Force, a teraz już gorąca płyta, która swą premierę miała w miniony piątek 8 maja, czyli w imieniny mojego taty. No i jest to płyta, która, jestem przekonany, że gdyby nie było podpowiadaczy muzyki takich jak Shazam, które niestety odbierają komunikację między nami, no bo przez to już nikt nie zapyta, kto tak pięknie śpiewa, co to za wspaniały utwór, bo wszystko to można w bardzo łatwy sposób sprawdzić i bardzo nad tym ubolewam, bo przypominam sobie czasy, kiedy telefonia komórkowa nie była jeszcze tak rozwinięta, a tych zapytań było mnóstwo. Co pewien czas pytano, a co to za utwór początkowy, tak wspaniale gra. No to mogę zapewnić, że od czasu wyszazamowania już nikt nie pyta o to, co to za utwór. No, w każdym razie jest to płyta artystki, którą niezwykle cenię i na którą sobie troszkę ostrzyłem zęby, ale celowo o tym ani słowa w nawiedzonym studio, bo wtedy wszystkie niespodzianki szlak trafi, a chodzi o to, byśmy te niespodzianki mieli, tym bardziej, że żyjemy w czasach, gdzie tych niespodzianek już nie ma. Wszystko jest podane na tacy, o wszystkim jesteśmy poinformowani, wiemy z dużym wyprzedzeniem. No i proszę, uwierzcie w to, drodzy państwo, że przez to, że wszyscy wszystko wiemy, to ogranicza komunikację między nami. Potem się zastanawiamy, robimy reportaże w tym temacie, dlaczego mało z sobą rozmawiamy, a skąd się bierze to, że tak od siebie stronimy. No właśnie od takich rzeczy, że każdy wszystko wie i o nic nie idzie zapytać i na nic nie idzie odpowiedzieć. No to przed nami teraz album, z którego od razu popłynie 9 minut, bo to są dwie piosenki, 2 i 3 według 10 zawartych. Potem powiem, kto to był, a teraz dopóki nie uda się tak szybko odkryć kart, to chociaż trochę tej tajemniczości.

Amy Grant, jej najnowsza płyta The Me That Remains ukazała się 8 maja, więc jest naprawdę aż wrząca i cieszę się, że udało mi się tę płytę zdobyć, bo ostatnio co sobie coś zapragnę, wymarzę, to okazuje się, że jest to tak strasznie daleko od nas, że trzeba sprowadzać z końca świata, a więc należy długo czekać, należy więcej zapłacić, a przecież jak dobrze każdy wie, każdy pasjonat muzyki zbierający płyty zawsze ma za mało pieniędzy, więc chciałoby się za tę garść, którą się ma, kupić tej muzyki jak najwięcej. Amy Grant, niegdyś popowa, taka z lekko pobrokowa artystka, obecnie raczej już folk, jeśli nawet dołożyć jej trochę rocka, to tego w najlżejszym wydaniu, nawet jeszcze lżejszego niż soft rock, jeśli takowy istnieje. No i zawsze z takim naciskiem na Christian music, bo ten dział artystce od zawsze był bardzo bliski. Co prawda poprzednie albumy Amy publikowała dla chrześcijańskiej wytwórni Sparrow. To najnowszy został już uwolniony z tych kajdan i ukazał się dla świeckiej 30 Tigers, ponieważ Amy próbuje dotrzeć do szerszej publiczności, ale swoich przekonań, swojego również uduchowienia absolutnie nie zmienia. Cały czas jest sobą. Tym bardziej, że ostatnio dostała sporo do myślenia. Wiele przeszła, była nawet poddana operacji na otwartym sercu z uwagi na wrodzoną wadę, a jeszcze oprócz tego miała wypadek na rowerze, po którym straciła przytomność. No i właśnie oba te wydarzenia zainspirowały ją do literatury tego albumu. Oczywiście od razu z góry już powiem, bo na pewno takie sygnały dostanę, że będzie wersja jeszcze z dodatkowymi piosenkami, to Amazon ma wydać, tylko i wyłącznie Amazon ma wydać płytę, gdzie tych piosenek będzie więcej, ale ja też muszę powiedzieć, że ja już trochę nie mam takiego parcia, żeby każdą płytę mieć limitowaną, nie wiadomo ile czekać, albo dokupywać drugi egzemplarz po to, bo ma 3 piosenki więcej. Kupuję ten, który jest i cieszę się, że w ogóle mam, bo jeszcze niedawno stawiałbym, że nowej Amy Grant nie będziemy mieli w aferowym odtwarzaczu, a tutaj taka płyta artystki, która ma w sobie dużo miłości, nadziei, cierpliwości. I słyszeliśmy to też w obu piosenkach, które przed chwilą. Najpierw How Do We Get There From Here, tutaj z taką Amerykanką Ruby Amanfu. No, to była piosenka, która jest poświęcona już którejś rocznicy strzelaniny w prywatnej chrześcijańskiej szkole Covenant, w której zginął przyjaciel Amy Grant. No, tam zresztą zginęło w ogóle kilka osób, w tym sprawczyni oraz policjant, i w której to piosence słyszymy między innymi, jak nauczyć się sobie ufać, zamiast żyć w strachu, jak to osiągnąć. A przed chwilą mieliśmy Please Don't Make Me Back. No i tutaj to jest utwór, który przypomina, że każdy powinien starać się pomagać innym, no i dostrzegać potrzeby innych. To na ten egoistyczny świat naprawdę mocno nam się przyda.

Z uwagi na dawne, stare tłumaczenie Led Zeppelin, The Song Remains the Same, co kiedyś sobie tłumaczyliśmy wszyscy jako piosenka pozostała taka sama, to wychodzi mi, że z tytułu The Me That Remains chyba należałoby powiedzieć, że to ta część mnie, która pozostała. Tak wychodzi mi na podstawie pierwszego utworu w drugiej części płyty o tymże właśnie tytule. Emigrant tutaj z taką refleksją, jak zmieniło się życie od początku kariery. No i też ona dostrzega piękno, jakie wiedzie teraz. I utwór niesie w sobie charakter właśnie jednego z obu wydarzeń, o których powiedziałem nieco wcześniej. I ona śpiewa: gdy uderzyłam głową o ziemię, życie przecięło mnie na strzępy. Nie nadszedł jeszcze mój czas, więc moja dusza tu została. I teraz z tych ruin zaczynam czerpać dary płynące z uzdrowienia tej części, która przetrwała. Śliczne niespełna 4 minuty, to jest singiel, piosenka, której zadanie jest pociągnąć tę płytę, ale tutaj są jeszcze inne momenty, w tym kapitalny duet z Vincem Gillem z grupy Eagles, Friend Like You. Zostawimy sobie to na kolejny tydzień, bo nie chcę wszystkich kart dzisiaj odsłonić. Tak samo utwór The Saint, czyli święty, jest również przecudny. To taka zresztą piosenka, w której Emi oddaje jakby takie uwielbienie, jakby mocuje przyjaźń ze swoim współpracownikiem Michaelem W. Smithem, ale to sobie o tym pogadamy też przy innej okazji. Teraz co? Teraz też będzie kobieta i też z bardzo gorącej płyty. Też się ukazała 8 maja, czyli to wszystko mamy dzisiaj takie płyty, które aż parzą. I to jest album, który, uwaga, ma 9 kompozycji, ale w total time'ie ledwie 25 minut i 10 sekund. Dokładnie tyle trwa. To brzmi jak czas dla epki, czyli dla płyty z gatunku extended play. A tak naprawdę, jeśli cofniemy się do czasów rock'n'rolla, do czasów piosenek Elvisa Presleya, Paula Anki, Jerry'ego Lee Lewisa i spojrzymy, jakie oni wydawali płyty w latach 50., ile one trwały, to tamte płyty właśnie tyle trwały. Po 22, po 25 minut i nazywały się long playami. I wszyscy mieścili na nich po 10, po 12 piosenek, bo te piosenki miały często po 2 minuty, 2,5. I na tym albumie jest dokładnie tak samo, tylko tyle, że twórczość jakby nieco inna.

Jestem zagubiona, rozbita i posiniaczona. Nie ma światła, to czarna dziura. Jest przeraźliwie ciemno. Lucky Again, a wcześniej Happy Now. Jest już ciemno? Czy jesteś samotny? Czy to już koniec? Czy teraz jesteś szczęśliwy? Czy zniknęły twoje bzy? Le Kelly, jej najnowsza płyta After Party, właściwie z przedrostkiem The After Party, to 25 minut w 9 kompozycjach. Utwór trwający 3 minuty i 4 sekundy, czyli utwór Lucky Again, to najdłuższa ścieżka tego albumu. Ale artystkę bardzo lubię, lubię jej ponure śpiewanie, taki też przy okazji nieco zniszczony głos. W ogóle wszystkie te panie ze zniszczonym głosem zawsze mają coś fajnego do powiedzenia, czy raczej zaśpiewania. I zawsze są ciekawymi osobowościami, więc ja je traktuję wyjątkowo serio. I chociaż Le Kelly zalicza się do nurtów indie dream psychedelic pop, ja widzę ją raczej jako taką mroczną piosenkarkę, która lubi odbiorcę niepokoić, w sensie romantyzować z ciemną stroną ludzkiej duszy. I myślę, że właśnie taka jest na najnowszej płycie i od razu na myśl przychodzą mi dwa albumy, od której rozpoczynałem z nią przygodę. To już było przed kilkunastoma laty. Bardzo podobała mi się płyta Wounded Rhymes. Tam było I Follow Rivers, ale nie tylko to. No i oczywiście też równie obfita płyta I Never Learn. To tam było Never Gonna Love Again czy Love Me Like I'm Not Made of Stone. Słuchało się jednym ciągiem. Fascynująca dziewczyna, która cieszę się, że jest. Niespecjalnie miałem ochotę na jej muzykę z coverami, dlatego też w sposób bardzo może nie elegancki, ale jednak pominąłem w nawiedzonym studiu.

To nie tylko przekonuje nas w tej chwili zaprezentowana kompozycja, ale sądzę, że te cztery, które mieliśmy jako punkt wyjścia przed tygodniem, mocują ten album bardzo mocno już teraz, kiedy jeszcze nie dobiliśmy do połowy 2026, jako jedna z najbardziej wciągających, namiętnych i takich atmosferycznych płyt, które, proszę bardzo, okazuje się, że można stworzyć za pomocą elektroniki. I elektronika wcale nie musi doprowadzać do krwawienia uszu, że można zrobić to w sposób wyważony, subtelny, dodać szczyptę romantyzmu, przekuć to na XXI wiek i oto muzyka, która jest po prostu najlepsza na świecie. Nowa płyta The Truth Doesn't Matter. Tak się nazywa najnowszy album Anglików z Mesh, którzy uprawiają tę muzykę właściwie w taki sposób, jaki piekielnie dobrze robią to Niemcy. Oni wyjątkowo wyczuwają wszystkie pochodne Depeche Mode już od dawna i zawsze mieli takich obrońców tych namiętności, jakichś Division, Wolfsheim, czy na przykład Dire of Dreams, Diorama, to dobrze się mieszało w kotle z takimi brytyjskimi przedstawicielami jak Depeche Mode, jak OMD na przykład. No, ale jeszcze do tych Niemców bym dorzucił Celebrate the Nun. Kto pamięta taki zespół, gdzie wokalistą był facet zespołu Scooter później i ten Scooter to było coś okropnego, chociaż na dyskotekach chyba się sprawdzało, ale Celebrate the Nun, płyta Meanwhile, What's cudowna. To właściwie był album, który był niczym innym jak nieco udyskotekowionym, trochę szybszym New Romantic. Bardzo polecam, jeśli komuś się uda do tego albumu dotrzeć, a jeśli nie, to kiedyś w nawiedzonym studio popłynie po długiej, długiej przerwie, bo chyba nie była na antenie już ze 20 lat, a 33 ma nawiedzone studio.

Mesh, ich najnowsza płyta The True Doesn't Matter i piosenka Hey Stranger już ze zdecydowanej drugiej części tego albumu. Hej nieznajomo, płakałem za tobą o wiele za długo. Wszystko co powiedziałem było złe, wszystko czym byliśmy odeszło. Tak śpiewał Mark Hawkins w podporze klawiszowej Richarda Silvertorna. Tak się przedstawia ich najnowsza muzyka i jest to świetny materiał na koncerty do wspólnego przeżywania. Może kiedyś przyjadą do Poznania? Byłoby dobrze, bo te koncerty, które kontraktują, to albo nie są na moją kieszeń, albo strasznie daleko. Mesh do Poznania. Zapraszamy. Kiedyś The Vision byli w Esculapie i zapamiętałem ten koncert bardzo emocjonalny. Marzyłoby mi się właśnie podobne słuchanie teraz, w tym właśnie czasie. Proszę Państwa, dostałem list wczoraj. On nie przyszedł do Radia Afera, ale on się wiąże z Radiem Afera. Dostałem list, dostałem butelkę jednego z moich ulubionych gazowanych napojów i otrzymałem też płytę kompaktową, która jest załącznikiem do tego listu. Pozwolicie Państwo, że nie powiem, od kogo jest ten list, bo nie chcę tej osoby zawstydzać, a myślę, że macie prawo ją znać, bo jest kilku ludzi o imionach i nazwiskach, bądź pseudonimach, którymi się poruszam od dłuższego czasu i to oczywiście powoduje, że wtedy wiemy, z kim mamy do czynienia, a nie każdy mógłby sobie tego życzyć, tym bardziej, że ja o zgodę nie zapytałem i teraz trochę zaryzykuję. Ale robię to spontanicznie, pod wrażeniem, bo w ogóle uwielbiam coś takiego. Niezwykle rzadko dostaję taką literaturę. I ona na swój sposób nawet mnie podnieca, taka literatura, więc muszę się komuś pochwalić, bo w gronie moich znajomych, przyjaciół nikogo takie rzeczy nie interesują. Gdybym tylko zaczął o tym mówić, a nie daj Bóg, przeczytałbym dwa pierwsze zdania, już by mi od razu odwrócili głowę, zaczęliby mówić o czymś innym, daliby wyraz dezaprobaty moich fascynacji. List jest zatytułowany 1996 do 2026. I z takim kolekcjonerskim dopiskiem edycja 30-rocznicowa. To oczywiście fajna aluzja i do tych roczników, które mają wielkie znaczenie właśnie wobec treści tego listu. I to idzie tak. W roku 1988 zobaczyłem w telewizji teledysk do singla Geronimo's Cadillac, duetu Modern Talking. Od tego dnia wiedziałem, że moją pasją będzie muzyka. Do roku 1991 doszły także Papa Dance, Pod Budą, Grzegorz Ciechowski. Od 1992, kiedy poznałem Celine Dion, Kennego G, Chrisa Rie i wielu innych, zaczęło się prawdziwe kolekcjonowanie i słuchanie. Najpierw z kaset magnetofonowych i winyli, tutaj w dopisce lata 88-92, a później także z kompaktów. Jednak to rok 1996 pozostanie w mojej pamięci jako ten przełomowy. Szukając płyty solowej Thomasa Andersa, odwiedziłem wszystkie sklepy w Poznaniu. Natrafiłem na sklep, i tutaj nie podam nazwy, a także na ciebie, Andrzeju. W sklepie także olbrzymi katalog płyt, w którym znalazłem poszukiwanego Thomasa. I teraz najlepsze. Zdążyłem poznać twój głos, ponieważ od tego czasu odwiedzałem cię regularnie, wybierając płyty w cudzysłowie do przesłuchania. To wiedzą tylko ci, którzy ten sklep odwiedzali. Skąd wzięło się to hasło do przesłuchania? To być może kiedyś na blogu wyjaśnię. Co tydzień kupowałem 3 odpowiedniki na kasetach, kręcąc w domu gałką w mojej wieży Panasonic po różnych pasmach FM. Podskoczyłem jak szalony, myśląc, czy to nie jest głos tego pana ze sklepu. Nie mając pewności, robiłem różnego rodzaju podchody. W końcu zapytałem nieśmiało wprost.
odpowiedziałeś twierdząco. Oszalałem ze szczęścia, od tego czasu słuchałem każdego wydania. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki tobie poznałem tysiące zespołów, o których nie miałem pojęcia. Równie ważne było i jest to, że budowałem możliwość... wrażliwość swoją na twoich audycjach. Płyty i kasety kupowałem na kilogramy, wszystko dzięki tobie. Wychowałem się na twoich audycjach, zbudowałeś mój charakter, zawdzięczam tobie to, gdzie dzisiaj jestem, jaki jestem, jak wygląda moja kolekcja płyt. Bardzo ci za to dziękuję. Tutaj nie mogę tego zdania przeczytać. Do dziś, tu już końcówka, do dziś trzymam 1440 kaset z nagranymi twoimi audycjami. Mają swoje specjalne miejsce. Mam wiele cudownych wspomnień, uczuć, które mam dzięki twojej muzyce. Ten krótki list podsumowuje 30 lat, jakie upłynęły od czasu, kiedy wszedłem do twojego sklepu. Jestem przekonany, że to przeznaczenie. Wielkie dzięki. Do listu dokładam drobny wyraz mojej wdzięczności za te 30 lat. I to jest, proszę państwa, najnowsza płyta zespołu 38 Special, na którą bardzo mocno sobie też ostrzyłem zęby. To już dzisiaj drugi raz mówię z tym ostrzeniem zębów. Ale płyta niedostępna. I tu się wszystko wyjaśniło, jak otworzyłem tego digipaka. Wszystko jest jasne. Płyta została wydana własnym sumptem, czyli jako wytwórnia 38 Special Records, dopisek Made in USA. Tej płyty nie ma w wielu sklepach. Trzeba się o nią bardzo postarać. Słuchacz od tego listu bardzo się postarał i bardzo chciał mi ją wręczyć. Ja ogromnie dziękuję, włącznie z napojem, który też dla mnie bardzo dużo znaczy, a ten list zostawiam na pamiątkę, przy sercu. I takie rzeczy to nie są SMS-y, które się za chwilę wykasuje, to nie są maile, z którymi się pogubimy. Wszystkie te papierowe listy, ja je wszystkie mam i czasami przeglądam te wszystkie moje stare szpargały i ja je znajduję. Ostatnio znalazłem takie pocztówki, że aż mi serce podskoczyło, ale póki co...

To są moje chwile szczęścia, to są moje momenty wzruszenia. Takie słowa to zapiera dech w piersiach, prawda? Grupa 38 Special, najnowsza płyta Milestone, czyli taki właściwie przełom, kamień milowy. Płyta, która jest już w rękach nawiedzonego studia, a o którą sam nie potrafiłem się w żaden sposób postarać. No więc wielkie, wielkie dzięki. Dopiero dzisiaj rozfoliowałem, tak na dobrą sprawę, nie miałem czasu jeszcze się porządnie z nią obyć, nasłuchać. Niby tylko 9 kompozycji, ktoś powie, jaki to problem, no ale ja potrzebuję czasu, ja nie umiem tak słuchać na kolanie, wyrywczo, nerwowo. To, że dzisiaj tę płytę już prezentuję, to tylko z racji właśnie takich, a nie innych okoliczności, bo tak naprawdę dałbym sobie spokojnie ze 2 tygodnie na posłuchanie, na zaznajomienie i dopiero wtedy wypowiedzenie się, bo uważam, że tak należy słuchać muzyki. Zupełnie nie utożsamiam się dzisiaj z całym tym światem dziennikarzy, którzy się prześcigują, chcą być najlepsi, najszybsi, już teraz. Ja mam o 5 minut wcześniej od tamtego. Nienawidzę takiego świata. Uważam, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z muzyką. To jest czysta nerwówka, to jest jakaś sportowa bieganina. To w ogóle nie ma żadnego obcowania z tym, co ci artyści dla nas robią i właściwie wymagają, byśmy do ich sztuki podchodzili w sposób no taki nawet może i zdystansowany, bo dlaczego nie? Abyśmy do wszystkich szczegółów podchodzili w sposób należyty i wyławiali je. Utwór All I Haven't Said, 3. piosenka na najnowszych 38 Special. Tutaj trzeba koniecznie dodać, że płyta została wyprodukowana przez tandem Don Barnes i Jim Peterick. To jest właśnie niesamowite. Jim Peterick, facet od Survivor, właściwie od dawnych Survivor, bo on już dawno w tym zespole nie jest, ale jest w zespole Pride of Lions z Tobym Hitchcockiem i wiemy o tym, że będzie nowa płyta, szykuje się, okładka została potwierdzona. Nie jest tak zarąbista jak nowa okładka Rolling Stonesów, no bo Rolling Stonesów nikt nie przebije, ale liczę na to, że piosenki będą dobre, bo Jim Peterick ma absolutnie dobrą rękę do tworzenia melodii, do również oprawiania tego aranżacjami. To jest stara, dobra szkoła. A z kolei z tej starej, dobrej szkoły w 38 Special mamy właśnie Dona Barnesa, wokalistę, gitarzystę, który jest tutaj od samego początku, czyli od 1977 roku, kiedy grupa zaczęła nagrywać swoje płyty, bo zespół istniał tyciu wcześniej, ale ja zawsze traktuję każdą grupę fonograficznie. Kiedy wydałeś pierwszą płytę, od tego momentu liczę twoją karierę i w przypadku tego zespołu tak właśnie jest. 38 Special w nawiedzonym studio z najnowszego albumu.

Album My Stone kończy się dwoma balladami. To jest przedostatnie, bo jeszcze wolniej jest w piosence The Look, a za nami Windows of Memories, czyli takie okna wspomnień. Cudowny fragment, od razu mi się spodobał. To są takie piosenki, które słyszy się pierwszy raz i już wiadomo, tak, to jest utwór, który będę lubić zawsze. Jak przyjdzie czas na jakieś reminiscencje, to wtedy bardzo chętnie ten utwór powtórzę przy niejednej jeszcze okazji. Przy niejednej okazji niekoniecznie samych wolnizn. Akurat tak się składa, że dzisiaj tych wolnizn mamy wyjątkowo dużo. I teraz będzie kolejna, bo ona dotyczy zapowiedzi nowego albumu, który co prawda dopiero 25 września, więc z racji oczywistych jeszcze go nie posiadam, ale posiadam wszystkie inne płyty tego zespołu, więc możemy sobie poszaleć.

Europa w chórkach Tytio. Nigdy nikogo nie potrzebowałem tak, jak potrzebuję teraz ciebie. Tak wynika z ostatniej piosenki Na ostatnim spojrzeniu na raj, grupa Europe w 2009, a my odnosimy się do wyczekiwanej płyty 25 września. Europe wydadzą Come This Madness i produkcją zajmie się Tom Dougherty. Ciekaw jestem, czy takich piosenek jak 101 będzie więcej, bo ta jest coraz lepsza. Obejrzałem sobie drugi raz ten teledysk, wolno mi. Ja oglądam w ciągu roku 3 teledyski, może 4. No to był właśnie jeden z tych. Skusiło mnie, ale zespół też bliski memu sercu. Iluż tam mam takich wykonawców, o których tak mogę powiedzieć, prawda? No, proszę państwa, Udo Dirkschneider i jego grupa Udo będzie na 5 polskich koncertach w 2027 i uwaga, Poznań 12 lutego przyszłego roku. Pozostałe miasta to Wrocław, Kraków, Warszawa i Gdańsk i jest co świętować, bo to jest, jak zresztą oznajmia nam słusznie oficjalny billboard, plakat tego wydarzenia, potrójne świętowanie, bo 75. urodziny Udo Dirkschneidera, one do nich dojdzie 6 kwietnia przyszłego roku. Na przyszły rok również wpadnie 40-lecie formacji Udo i szykuje się również na przyszły rok nowy album ekipy i to będzie 20. płyta studyjna, a więc stąd się wzięły te liczby na plakacie. 75 łamane na 40, łamane na 20. No, to będzie na pewno bardzo wielkie wydarzenie, ale że Udo Dirkschneider 75 lat, przecież on tak śpiewa, jakby miał tych lat 35.

Podziwiaj gwiazdy i tęcze, podziwiaj to wszystko. Nie odwracaj się, w tym bezimiennym świecie masz tylko siebie. Faceless World. Nagranie tytułowe do trzeciego longplaya grupy Udo. Tak było w 1990. Moja ukochana płyta tego zespołu. Mam ją w dwóch wydaniach. Dzisiaj z remasterów Digipaku, ale najwyżej sobie cenię tę starą edycję w tradycyjnym jewel case'ie. No i tamtej praktycznie radiowo nie używam, by mi się nie zniszczyła. To przypomnę 5 koncertów Udo w przyszłym roku i najważniejszy dla nas tu na ziemi poznańskiej, ten, który odbędzie się 12 lutego. Zapiszmy sobie tę datę, 12 lutego 2027.

kapitalna, soczysto heavy metalowa płyta Deja Vu i szwajcarska formacja Fighter Five, z której to uczknęliśmy już przed tygodniem trzy piosenki. Dzisiaj do tego zbioru dołączam dwie, co daje nam matematyczną no prawie połowę albumu. Prawie, ponieważ piosenek jest 11, a za nami Mate for a Heartache, a wcześniej Victory. Utwory 2 i 3, choć tytuły przeczytałem w kolejności 3 i 2, by wszystko nam się zgadzało. Świetny produkt, wytwórni Frontiers Music dają radę, mają cały czas niezłych łowców skarbów, takich wyławiaczy pereł. No i grupa Fighter Five, która pierwsze swoje dwie płyty wydała dla mało znanego labelu, teraz trzecia płyta ma szansę na otwarcie drzwi na świat i z taką witalną muzyką, z takimi refrenami, ale też i taką dobrze wyprodukowaną całą właściwie tutaj konfekcją. Myślę, że Fighter Five będą zespołem, o którym nie zapomnimy i na którego płyty będziemy czekali. A 3 lipca pojawią się najnowsi Deep Purple. Płyta nazywać się będzie Splat. Będzie zawierać 13 nagrań. Nie mam bladego pojęcia jakich, bo nawet fragmentu nie udało mi się posłuchać. Chyba jeszcze nikt nie posłuchał. I dobrze, w takiej tajemnicy powinno się właśnie tę muzykę trzymać do samego końca. Ewentualnie jakiś jeden singielek na rozruszanie, na trochę taki apetyt. Ale po co więcej? Zostawmy to. Te wszystkie wirtualne single, których daje się przed premierą albumu 4-5 i potem ludzie siedzą przy tych komputerkach, przy tych beznadziejnych głośniczkach i odsłuchują, to zbrodnia dla muzyki. Proszę tego nie robić. Póki co ostatnia płyta Equals One, ona ma już 2 lata i najlepsza piosenka na albumie nazywa się Lazy Sod.

Genialne Lazy Sod. Mną się nie przejmuj, ponieważ jestem leniwym łajdakiem i może ci się to podobać lub nie. Ian Gillan i grupa Deep Purple, płyta Equals One. Cały czas możemy o niej mówić, że ma status najnowszej, dopóki 3 lipca nie pojawi się album Splat. Kolejny album z wykrzyknikiem. Kolejny, jeśli odniesiemy się do wcześniejszej jeszcze płyty Łóż, na której też kilka piosenek niezmiernie lubię. No, zrobiło się ciekawie, trochę się rozegraliśmy, wyszliśmy nieco ze szpargałów wolnizn. Jesteśmy w dobrej teraz takiej konwencji rockowego radia. No i przed nami zespół, który ma zresztą stosowną nazwę, nazywa się Generation Radio.

No właśnie, jak słyszeliśmy, oto dobra puenta do tej piosenki. Melodie mają do siebie to, że przywołują wspomnienia The Melody. Drugi akcent płyty Take Two, najnowszego i drugiego podejścia, bo tak to w tłumaczeniu wychodzi, grupy Generation Radio. Wspaniała aorowa płyta, której można słuchać raz za razem i która w ogóle wspaniale spełnia się również tu na łamach Afera FM, więc proszę nie mieć mi za złe, jeśli jeszcze raz, drugi lub trzeci ośmielę się ją przywieźć tutaj do studia i wspólnie z Państwem posłuchać jeszcze nie jednej piosenki. Czy ja sobie wypisałem, ile już ich było? Tak, wypisałem sobie, że 5 utworów mieliśmy łącznie, to dzisiaj do tego dołączamy 6. piosenkę zaprezentowaną, a 2. według zbioru Take Two. No to nowości nie koniec, oto kolejna gorąca, chociaż u nas była przełożona o tydzień, nie wiedzieć dlaczego, a być może sieć, w której zamówiłem, być może ona sobie tylko przełożyła o tydzień, nie wiem, nieważne, najważniejsze, że już jest.

Where there's smoke, there's fire. Utwór, który otwiera najnowszą płytę grupy The Black Keys, płyta nazywa się Peaches, czyli brzoskwinie. Jak spojrzymy na okładkę, to rzeczywiście jest taka atmosfera pewnego bałaganu, czegoś, czego jest za dużo, czego się nie szanuje. To jest jakiś punkt z brzoskwiniami, ale jest pokazany tylko jego dach, który jest tymi brzoskwiniami obrzucony, a nad tym wszystkim góruje taki stylizowany napis Coca-Coli, który już jest też nieco podniszczony, a więc wszystko ma znamiona czasowego zęba. Płyta The Black Keys jest właściwie owiana tylko i wyłącznie z coverami. To nie jest jakaś niespodzianka, bo już mieliśmy taki zabieg w ostatnich latach. Kto pamięta płytę Delta Cream? No, tam były tylko i wyłącznie przeróbki. I co jest ciekawe, ci autorzy nam się pokrywają, bo panowie Dan Auerbach i Patrick Carney mają słabość do kilku bluesmenów, którzy niekoniecznie byli tymi najsłynniejszymi, ale podoba im się ich muzyka, opierają się właśnie na ich sztuce, ponieważ sami preferują granie takiego prymitywnego, garażowego bluesa, oczywiście w zelektryfikowanym wydaniu, to ta muzyka do tego się idealnie nadaje. Stąd między innymi Earl Burnside czy na przykład Junior Kimbrough, ich piosenki były właśnie na Delta Cream i tak samo pojawiają się na płycie Peaches. No więc w ogóle tutaj należy uczciwie powiedzieć, że w kolejnej garści coverów otrzymujemy nieoczywiste nagrania, których w oryginale nawet niekiedy na próżno szukać. Ja sobie posprawdzałem, no niektóre piosenki, w ogóle dostęp do nich to jest taki prawie, że nie fonograficzny, a jeśli już, to trzeba mocno zakopać się pod ziemię i tam drążyć te mury i być może coś tam się uda. Ku memu zaskoczeniu lepsza płyta od Delta Cream, chociaż z początku pomyślałem sobie, że skoro autorzy są identyczni, to pewnie będzie coś pod tę modłę, ale okazuje się, że jakiś inny wigor, jakiś inny duch, jakieś lepsze melodie, coś jest w tej atmosferze. Nie bardzo podoba mi się finał, bo jest taki monotonny i za długi. Tu mówię o kompozycji Nobody But You Baby, więc ten utwór może się do niego przyzwyczaje, zobaczymy, ale jest kilka takich kawałków, przy których nóżka chodzi.

She Does It Right, ósma piosenka na najnowszych The Black Keys. Płyta nazywa się, przypomnę, Pitches, zawiera 10 przeróbek bardzo anachronicznego bluesa, który został podrasowany do współczesności, a jego surowość, garażowość w wydaniu właśnie Dana Auerbacha i Patricka Carneya są godne podziwu. I chociaż wolę ich osobiście, kiedy nagrywają własny repertuar, niż przeróbki innych, to ta nowa płyta intryguje i na pewno przyda nam się jeszcze na niejedną okazję. Umarł Alex Ledgertut.

Uwielbiam tę piosenkę, jeden z najjaśniejszych akcentów płyty Zibab, a przy okazji najjaśniejsza gwiazda w tytule, Bright Star. Teraz, kiedy cię nie ma, tak bardzo za tobą tęsknię, śpiewał Alex Ligertut, zmarły przed półtora tygodnia temu, jakoś tak mniej więcej, wokalista kojarzony z zespołem Carlosa Santany, chociaż tu ostrożnie, Santany, nie Carlosa Santany, bo Carlos Santana też wydawał płyty jako Carlos Santana i to jest co innego niż zespół Santany, który tytułował się jako Santana. Dwie odrębne rzeczy, proszę na to zwrócić uwagę, jeśli dla kogoś ma znaczenie sama atmosfera muzyki. Ale oczywiście Alex Ligertut to nie tylko Santana, to także choćby Brian Auger z Oblivion Express. I tak sobie w tej chwili myślę, że nie zabrałem ze sobą żadnej ich płyty, a kilka mam. Ale to dajcie mi czas, szanowni nawiedzeni, to gdzieś tam za tydzień będzie, myślę, możliwość, aby do tej muzyki podejść. Tylko byle mi się w tygodniu nie zapomniało, bo tych różnych spraw na głowie. No ale dobrze, dobrze, nie będzie źle. W każdym razie Alex Ligertut, In Memoriam, w nawiedzonym studio, kontynuacja.

bardzo długie wyciszenie, to jeszcze z 10 sekund będzie, ale to już też państwo macie prawo tego tam nie słyszeć gdzieś w podkładzie. Written in Sand, no właśnie, bo nic nie stoi na przeszkodzie pomiędzy kobietą a mężczyzną, kiedy ich miłość jest zapisana w piasku. To płyta Beyond Appearances z 85. Taka nieobca, bo tutaj również powołam się na polski akcent, kiedy to już no tak prawie u schyłku tej pierwszej fali winyli, czyli jeszcze tam pod zakończenie PRL, pojawiło się w poznańskiej księgarni przy Gwarnej, a 27 grudnia wysyp indyjskich licencji Dum Dum India, chociaż niekoniecznie z tym dopiskiem, bo to Dum Dum to pozostało z tych starszych wydań i to tak cały czas za mną chodzi. W każdym razie ktoś w tej składnicy księgarskiej pomyślał i wydobył kapitalne płyty. Przecież my tam wtedy mieliśmy Bruce'a Springsteena, Born in the USA, było Toto, The Seven One, no wiele, wiele takich tytułów, typu trzecia płyta Sade, Stronger Than Pride i dużo by tutaj wyliczać. No i między innymi właśnie ten Santana. Wtedy oczywiście nie wszyscy byli zachwyceni, bo wiadomo, każdy chciał mieć te najstarsze Santany, te głównie pierwsze cztery płyty, które były takie owiane sławą w naszym kraju, ale okazało się, że kiedy bieda dokuczy, to wtedy doceniamy to, co mamy i wielu ludzi zaczęło słuchać tych piosenkowych, takich nieco lżejszych pod nastrój lat 80. płyt Santany i właśnie Beyond Appearances to był album, który w dużej mierze uchylił, że jest tutaj mnóstwo świetnych rzeczy. No i właśnie głównie śpiewał Alex Ligertwood, ale nie tylko, bo pojawił się tutaj konkurent Greg Walker, chociaż on śpiewał dużo mniej. On tak naprawdę później u Santany miał trochę większe znaczenie, ale tutaj jakby stanowił za taki czasami ciekawy konglomerat. No, w każdym razie chciałbym, abyśmy teraz posłuchali piosenki, gdzie obaj ci wokalni partnerzy są ku sobie, czyli właśnie Greg Walker i Alex Ligertwood. Piosenka nazywa się Spirit.

Piosenka Spirit, czwarty numer, płyta Beyond Appearances i Carlos Santana jako zespół Santana. Rzecz o tym, że właściwie o wojnie, o głodzie, o niepokojach, o wszystkim, co tak naprawdę odbiera życie i o tym, że krew jest ceną dumy. Cena jest zbyt wysoka oczywiście, bo przecież nie trzeba umierać. 10 lipca nowa płyta Rolling Stonesów, Foreign Tongues, ale się głośno zrobiło o tej płycie, rozbrzmiały chyba wszystkie strony. Wystarczyło, że polubiłem jedną czy drugą, to zaczęły mi wchodzić strony z takich miejsc świata, że nawet nie myślałem, że takie państwa istnieją. Po prostu rozgłoszony album na cały świat, więc myślę, że będzie się na pewno z tą muzyką wiele pozytywnego działo. No, ja chciałem państwu powiedzieć, że w tej chwili do odtwarzacza załadowałem taką płytę Emotional Rescue. Pamiętam, jak pewnej niedzieli, było to latem 80 roku, obrodziło w Wawrzynku. Raptem jedna osoba, druga, trzecia pod pachą ściskają nieznaną mi jeszcze okładkę. To oczywiście płyta Emotional Rescue. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ojej, nadeszli stąsi, to będzie wydarzenie. Teraz co tutaj zrobić, by do tej płyty jak najszybciej się dorwać? A to nie było takie oczywiste. No więc zazdrościłem posiadaczom, było mi wtedy niestety trochę za drogo, więc musiałem poczekać, ale wiadomo, że wszystkie takie oczekiwania potem zawsze są w jakiś sposób wynagrodzone, jeśli otrzymujemy muzykę, która jest właśnie tą oczekiwaną, czy tam wyczekiwaną, jak zwał, tak zwał.

Emotional Rescue, wydany na singlu, wydany na płycie o tymże właśnie tytule i wydany także na polskiej składance Latest Greatest, bo mieliśmy takową, mieliśmy pełnometrażowy album Rolling Stonesów w naszym kraju, na którym z tej płyty było i nagranie tytułowe, i She's So Cold, które zresztą było zapisane z błędem, bo nie wybiła się literka L, więc wyszła jako She's So Cold zamiast Cold. Jakby Lady Sot, prawda? Właściwie Lazy Sot. No, w każdym razie Rolling Stonesi w nawiedzonym studio, bo mówimy o nadchodzącym albumie Foreign Tongues, przypomnę, 10 lipca, a w Emotional Rescue Jagger próbuje odzyskać swoją dziewczynę, obiecując, że przyjdzie jej na emocjonalny ratunek. No i ten niesamowicie fajny falset, do czego zresztą Jagger powrócił na albumie Wandering Spirit, to była taka piosenka Sweet Thing, która była singlem, przebojem i która, pamiętam, że biegała po naszym radio, a pamiętam dlatego, bo wtedy mniej więcej, jeśli nie co tydzień, to co dwa tygodnie z moim kolegą jeździliśmy jego maluchem do Warszawy, jeździliśmy po towar, zaopatrywaliśmy sklep, w którym pracowałem i on właśnie dużo nastawiał radia. Miał też swoje kasety magnetofonowe, więc jako fan Madony bardzo często serwował mi różnego rodzaju piosenki dla mnie, bo nie wszystkie znałem. No i przy okazji, jak już tych kaset posłuchaliśmy z jego faworyzowanymi albumami, to wtedy nastawiał radio i słuchaliśmy tego, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o nowości wydawnicze. No i pamiętam, że pewnego razu gdzieś w okolicach Konina pięknie zabrzmiało to Sweet Thing, napędziło nas na dalszą podróż, no bo to było, trzeba było jeździć przez te wszystkie miasta, miasteczka, wioski, bo to nie było innej możliwości, nie było jeszcze A2, więc tylko szybka droga była z Poznania do Konina, a potem te 200 kilometrów to była prawdziwa katorga, by dojechać do Warszawy, więc my tym maluchem, na wyliczenie mojego kolegi, który jeździł zawsze równo i dawał mi jedną przerwę na papierosa, bo wtedy jeszcze paliłem papierosy i jeszcze mnie pospieszał, żeby tego papierosa jak najszybciej wypalić, bo wszystko było zaplanowane. To tym maluchem jeździliśmy dokładnie 4 godziny i 45 minut w jedną stronę i wracaliśmy tego samego dnia. To proszę sobie wyobrazić, jaka mordęga tym autkiem tyle godzin. A my dawaliśmy radę i byliśmy młodzi, więc wtedy wszystko wydawało się, no, takie dużo fajniejsze.

She So Cold. On jest nią zachwycony, a ona taka zimna. She So Cold. On jest zionącym ogniem, buchającym wulkanem, a ona... A ona taka zimna. A kiedy jej dotyka, jego dłoń na niej zamarza. Jagger nie jest dłużny i przypomina dziewczynie, że kiedyś się zestarzeje, jej uroda przeminie, a kiedy nadal będzie zimna, po prostu będzie samotna. Dzisiaj dwuutworowy wyciąg z płyty Emotional Rescue. Przypomnę, płyta ukazała się latem 1980. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to było lato. Mówię tak z pamięci. Ale wszystko wskazuje na to, że wtedy było bardzo ciepło, były liście, były miłe podmuchy wiatru, więc to na pewno było lato. Teraz zrobimy sobie mały wyciąg z zupy z koziej głowy.

Du-du-du, Heartbreaker, czyli łamacz serc. W jednej piosence dwie historie. Jest o nowojorskiej policji strzelającej chłopcu prosto w serce, ponieważ po prostu pomylili go z kimś innym. I to jest na bazie jakiejś prawdziwej ponoć historii. I mamy drugą dotyczącą 10-letniej dziewczyny, która umiera z powodu przedawkowania narkotyków. 3,5 minuty, świetna w ogóle piosenka, tak jak już mówiłem o polskiej składance Latest Greatest, to ten numer też zresztą tam jest, a to było 10 kawałków i między innymi też White Horses, proszę wyobrazić, jakie my dobre numery na tej składance mieliśmy. Tego, który za chwilę akurat nie mieliśmy, ale być może dlatego, że piosenka dotyczy groupies.

Rolling Stonesi z finiszu płyty Goat's Head Soup, tak w 73 utwór Star Star, która zanim to jako Star Star trafiła na album, była zapisywana jako Star Fucker, ale do zmiany tytułu Stonesów zmusiła wytwórnia. Chodziło właśnie o usunięcie owe fucker, a inna sprawa, że o utwór oburzały się wtedy też feministki. Dawno, dawno temu Rolling Stonesi w ramach oczekiwania nowej płyty, przypomnę, 10 lipca Foreign Tongues, tak się będzie nazywać. Jest już single In The Stars, wcześniej jako Cockroaches Rough and Twisted, no więc Rolling Stonesi nam się nieźle rozkręcają. Późna godzina, ale to w niczym nie przeszkadza, byśmy sobie zajrzeli do kącika Szanujmy Wspomnienia, czyli Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie.

Magia obłoków, tam gdzie rok napotyka poezję, na szarość naszych nocy, a więc finał tego albumu z 74 z muzyką Marka Grechuty i słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego, tego pana, który zresztą też pisał dla Skaldów i Niemena, ale głównie dla Skaldów. W każdym razie piękne tutaj elektryfikowanie na gitarze Antoniego Krupy, który właśnie w tamtym czasie obsługiwał repertuar Marka Grechuty i który dobrze nam zagrał teraz w nocy, bo tak patrzę na zegar, rzeczywiście ta godzina zrobiła się bardzo, bardzo późna. No to teraz nagranie spoza albumu, ale płyty kompaktowej, która zawiera podstawowy album plus właśnie nagrania dodatkowe. Tutaj będą skrzypce Piotr Michera, no i nagranie, które zarejestrowano w wytwórni filmów oświatowych w Łodzi w 73.

I to są takie spotkania w czasie z Markiem Grechutą, dodatkiem do magii obłoków. W kąciku Szanujmy Wspomnienia, czyli Cudze chwalicie, swego nie znacie. Teraz bym chciał Państwu zaserwować fragment płyty The Mission. To będzie przynajmniej troszkę takiego gwiezdnego, takiego astronomicznego posmaku w nawiedzonym studio, bo przed nami płyta grupy Styx, która jest pełną emocji, ponad w sumie 40-minutową podróżą, pełną przygód. Mamy tu próby udręki i ostateczny triumf pierwszej załogowej misji na Marsa w roku 2033. Sześciozałogowa tutaj ekipa zaciągnięta na dziewiczy rejs pierwszym statkiem kosmicznym o, właśnie jak już powiedziałem, napędzie jądrowym i tak krok po kroku, bo przecież z małego żołędzia wyrasta wielki dąb. Więc proszę Państwa, płyta, która nie odniosła jakiegoś większego sukcesu, należy do takich już przyćmionych, pomimo że nie jest wcale stara, bo ukazała się w 2017, ale wiadomo, że na nazwę Styx najczęściej reagujemy, myśląc o piosenkach w rodzaju Boat on the River, Come Sail Away, Crystal Ball czy The Best of Times, a rzadziej myślę na te ostatnie albumy, które mają swoje smaczki i właśnie płyta, którą za chwilę Państwu zaserwuję, takowych kilka ma. I oto przed nami taki fragment Locomotive, Radio Silence i The Greater God. Słuchamy z płyty The Mission, amerykańska formacja Styx.

kompozycję z rzędu, z płyty Demission, Locomotive, Radio Silence i The Greater God. To była amerykańska formacja Styx sprzed 9 lat. Pozostał nam jeszcze tylko utwór Do poduszki, trwający akurat tyle, że punktualnie wybije gdzieś w granicach tej drugiej. Mówię gdzieś, punktualnie, to tak trochę masło maślane, prawda? Płyta nazywa się Just a Game, wydana została w 79. To kanadyjska formacja Triumph. No i taka płyta, która miała bardzo ciekawą okładkę. W winylu była to gra planszowa, ale to tylko w pierwszym nakładzie i ta gra jest zresztą w reedycji kompaktowej kanadyjskiej, chociaż odpowiednio pomniejszonej, skromniejszej formie. Tutaj wokalistą będzie Rick Emmett i początek strony B albumu, oczywiście odnosząc się cały czas do płyty winylowej. Utwór tytułowy Just a Game. Ja Państwu mówię już dobrej nocy, do usłyszenia, niech się tylko dobrze dzieje. Witaj w królestwie, w krainie kupna i sprzedaży, w świecie prawdziwej fantazji, gdzie rzadko głosi się prawdę. Staraj się pamiętać, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem. Możesz zapłacić grajkowi, ale nie możesz kupić jego duszy.